0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Pozdrawiam hip-hopowców jednego sezonu. Raz, dwa, trzy. Mikrofonu. Pozdrawiam hip-hopowców jednego sezonu.
3: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki...

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

Let's play pretend. I got no defense. I'm so defenseless.

ryk. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś spełał odryk tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo mu

Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0502 aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę niedużo, lecz kategorycznie.

wstrząsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli. Aplikacja zatrzymana i nawet reset nie działa.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży,

0: da się.
1: To dawaj.
2: Ogarniemy to.
3: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomysł? Chociaż chwilę, choć myślenie boli.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.

PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem. W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najlepsze fragmenty z porannych rozmów w czwórce.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
3: Dzisiaj o herbacie będziemy rozmawiać, a ze mną w studiu jest już ekspert w tej dziedzinie, który zajmuje się, przyrządza herbaty, napary, ale też edukuje w tym temacie. Rafał Przybylok, czyli czajnikowy.pl. Cześć.
4: Cześć.
3: Bardzo mi miło. No to może zacznijmy od tej herbatki z cukrem. Można, powinno się, czy nie do końca?
4: No ja często słyszę właśnie pytanie, jak powinno się parzyć herbatę i pić. Odpowiedź jest jedna. Tak jak lubimy, to ma smakować pijącemu, czyli nam. Jeżeli ktoś lubi herbatę z cytryną i z cukrem, jak najbardziej jest to poprawna forma parzenia i podawania, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi natomiast o takie wysokiej klasy herbaty, powiedzmy koneserskie, no to oczywiście chcemy się skupić na pełnym bukiecie, profilu tej herbaty, więc wszelkie dodatki niestety nie są wskazane, no bo one zaburzą ten smak.
3: To jeszcze zapytam o tą najlepszą herbatę na 37 stopni. Czy jest rzeczywiście tak, że herbata nas schłodzi przez to, że sama w sobie jest gorąca? I czy mamy takie, które nas ochłodzą ten organizm?
4: Tak, jak najbardziej. Możemy nawet to obserwować właśnie w jakichś kulturach, które żyją w ciepłym klimacie. Mam na myśli tą najsłynniejszą, popularną herbatę po marokańsku. Tam Sahara już za rogiem, tymczasem Marokańczycy piją gorącą, zieloną herbatę z miętą i rzeczywiście jest to wychładzające, nawadniające. Pamiętajmy, żebyśmy nie pili jednak wrzątku. No, gorąca herbata to nie jest coś komfortowego do picia przy tych temperaturach, ale starajmy się też nie pić naprawdę bardzo mrożonych i lodowatych napojów, bo to jest no, takie złudne troszeczkę orzeźwienie. To daje nam takie poczucie, że wypiliśmy coś nawadniającego i orzeźwiającego, a efekt jest taki, że w sumie no, nie jest to najzdrowsze, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Powinniśmy raczej pić napoje no, niemrożone, no, ale też oczywiście nie wrzątek. Herbata jak najbardziej się nadaje, świetnie nawadnia i zwłaszcza zielona no, ma ten taki potencjał wychładzający.
3: No właśnie, o tą zieloną chciałam zapytać. Czyli żeby się ochłodzić, to zielona i jeszcze mięta, ona dodaje takiego aromatu, który ma nas jakby orzeźwić.
4: Tak,
3: czy to o to chodzi? Czy
4: ona problem... orzeźwia, tak.
3: I czy zielona herbata z miętą, taką możemy pić o poranku? No właśnie, a najlepsza herbata na poranek, która nam tę kawę zastąpi na przykład, ale nie obudzi tak, żebyśmy wstali jak po budziku alarmie jakimś takim głośnym?

0: to zależy, jak kto reaguje na kofeinę i czego oczekuje od poranka. No, słyszałem, że człowiek, który żyje naprawdę zdrowo, w ogóle nie potrzebuje rano kofeiny. Ja sobie nie wyobrażam, może nie są to takie zdrowe czasy, ale jeżeli ktoś chciałby po prostu zmniejszyć tę dawkę kofeiny, to jak najbardziej herbata to jest świetne rozwiązanie. Ona ma na pewno mniej kofeiny od kawy, takiej klasycznej. No, chyba, że mówimy o macie. To teraz jest teraz bardzo popularne. Wszyscy piją macę zieloną w różnej postaci, czy to z mlekiem, czy czystą. No i tutaj rzeczywiście gonimy kawę, więc to może być dobry pomysł na poranek, jeżeli ktoś potrzebuje tego kofeinowego zastrzyku. Myślę, że macza jest zdrowsza niż kawa. Na pewno ma wiele różnych właściwości prozdrowotnych, których kawie brakuje.
1: Jak w takim razie dobrać dla siebie herbatę idealną? Bo mam wrażenie, że z jednej strony jest ten świat ekspercki, właśnie bukiety smaków, coraz więcej wykwintnych, ciekawych herbat. Z drugiej strony mam wrażenie, że my często te herbaty kupujemy finalnie bez namysłu i sięgamy po to typowe opakowanie herbaty, które widzieliśmy na półkach u swojej mamy, babci i tak dalej, i tak dalej. I nie myślimy w taki sposób przemyślany o tym zakupie.
0: No tak, zdecydowanie przede wszystkim powinniśmy robić to świadomie, bo często kierujemy się po prostu ceną albo jakimiś tam reklamami, no coś tam na nas działa, ale kiedy już przychodzi do samego parzenia, do picia tej herbaty, to właściwie nie za bardzo się nad tym skupiamy. Robimy to dość automatycznie. No jest to bardzo prozaiczna czynność, codzienna. Herbaty pijemy bardzo dużo, każdy z nas, przynajmniej statystyka tak twierdzi, jesteśmy bardzo herbacianym narodem, więc w sumie właściwie cała nasza myśl, jaką poświęcamy herbacie, ogranicza się do wyboru na półce w sklepie, a zwykle też nie, bo jeśli już mamy jakąś ulubioną, to po prostu jesteśmy jej wierni i nawet zakupy robimy automatycznie. Więc świadomość podczas parzenia i picia herbaty to jest coś, co nam pomoże. Przede wszystkim kosztujmy różnej herbaty, spróbujmy sypanej, bo tak naprawdę najczęściej wybieramy jednak herbatę ekspresową, która jest okej, ale pozbawia nas kilku ciekawych rzeczy, które z herbatą właśnie wiążą się. Więc jeżeli poświęcimy nieco uwagi samemu parzeniu i samemu piciu, skupimy się nad tym, jak nam to smakuje, co naprawdę czujemy i czy jest to okej, i kiedy porównamy z innymi, to wtedy jak najbardziej znajdziemy herbatę dla siebie i będziemy się czuli dobrze. Więc myślę, że jest to takie wyzwanie na wakacje, znaleźć swoją wymarzoną herbatę. No jeżeli jesteśmy w ogóle początkującym herbaciarzem, czyli takim spijaczem zwykłej ekspresówki, to ja myślę, że dobrym wyzwaniem na dziś będzie kupienie herbaty sypanej. Nawet w markecie, ale to będzie już jakaś nowość, jakaś nowa furtka otwarta. To się też parzy inaczej, więc odpada to automatyczne parzenie. Trzeba się zastanowić, jak do tego podejść. Trzeba będzie jednak się nad tym skupić. Nie zrobimy tego automatycznie.
1: Rafał, pytanie. Idealny sposób parzenia herbaty. Czy rzeczywiście zieloną inaczej, inny kolor inaczej, nie wrzątek? Jakie tutaj mity krążą wśród takich laików jak ja i co warto obalić, a czego warto się trzymać?
0: No zdecydowanie ważne jest parzenie i ważna jest temperatura i tutaj niestety zielona herbata bardzo cierpi, jeśli chodzi o jej PR, ponieważ źle zaparzona wychodzi naprawdę paskudnie i wiele osób uważa, że po prostu zielona herbata jest niedobra. Ja się spotkałem z tym wielokrotnie. Ludzie mówią po prostu, jakakolwiek herbata, byle nie zielona, bo zielona jest paskudna. Okazuje się, że właśnie zaniedbano parametry parzenia i rzeczywiście jest paskudna. No, nie można się nie zgodzić. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że różne kolory herbaty parzą się na różne sposoby. Jeśli mówimy o zielonej, to rzeczywiście jest to herbata, która wymaga najwięcej ostrożności. Woda musi być chłodniejsza, 70-80 stopni Celsjusza i parzymy 2-3 minuty w takim standardowym naszym parzeniu europejskim. Więc jeżeli zostawimy ją dłużej albo zaparzymy zbyt ciepłą wodą, zrobi się cierpka, gorzka, no i straci aromat, więc rzeczywiście będziemy wtedy mogli powiedzieć, że zielona herbata jest paskudna.
1: A jak jeżeli chodzi o inne, czyli te podstawowe Earl Grey albo w ogóle, czy w jaki sposób sprawdzać? Czy powinniśmy za każdym razem gdzieś tam w internecie jednak poszukać informacji, w jaki sposób tej herbaty parzyć?
0: Tak, i powinniśmy poszukać na opakowaniu, ponieważ to producent właściwie najczęściej podaje sposób parzenia taki, żeby ta herbata zaprezentowała się zgodnie z założeniem, czyli jeżeli ktoś po prostu stworzył, skomponował jakąś mieszankę, jakąś fajną herbatę i parzył ją na różne sposoby, wybrał ten najlepszy, to poleca swoim klientom, więc powiedzmy, że za ten smak w miarę odpowiada. Jeżeli zaparzymy to źle, no to nie mamy tego, co proponowano nam, co próbowano stworzyć tą mieszanką, więc tak, no Earl Grey'a jak najbardziej klasycznego parzymy wrzątkiem, jak każdą czarną herbatę. No, to jest właściwie najpopularniejszy u nas kolor, więc chyba

0: tam parzyć czarną herbatę, nikogo nie trzeba uczyć. Tutaj wrzątek to wrzątek. Raczej pamiętajmy, żeby nie bulgoczącą wodą zalewać herbaty, żeby dać temu po prostu się uspokoić i dopiero jest to taki herbaciany wrzątek. No parzenie jak najbardziej. Przy czym jeśli my tutaj dodajemy cukier, jakieś może nawet mleko niektórzy po angielsku, czy cytryny, miody i inne dodatki, no to rzeczywiście zależy nam czasem na tym, żeby ta herbata była mocniejsza. Trzymamy ją dłużej. No więc jeśli pijemy ją na czysto, no to też pamiętajmy o tym czasie parzenia, ale jeżeli chcemy zrobić taką naprawdę esencjonalną, to możemy przetrzymać, ale ja od siebie polecam raczej użyć więcej suszu, a nie wydłużać czasu parzenia, tylko zwiększyć po prostu dozę, bo tak naprawdę parzenie to jest proporcja różnych parametrów czasu, dozy i właśnie no, temperatury wody.
1: No to teraz zapytam trochę tak o prywatę. Skąd twoja zajawka? Jaka historia się za tym kryje, Rafale?
0: Właściwie nic szczególnego. Wiem, że wielu herbaciarzy ma jakieś fantastyczne przygody z jakichś, powiedzmy, dalekich wizyt gdzieś tam w Chinach, gdzie przy jakiejś ceremonii się zakochali w herbacie. Ja się zakochałem w herbacie w czasie studiów, ponieważ herbaciarnia była w tym samym mieście, co moja uczelnia i dużo tam spędzałem czasu, aż w końcu zacząłem tam pracować. Więc właściwie, no jakoś tak się wkręciłem i już w tym zawodzie zostałem. Studia skończyłem i mimo to nie szukałem swojej wyuczonej ścieżki kariery, tylko poświęciłem się herbacie, no i tak jakoś do dzisiaj zostało. Co do tego, czy jest to zawód, to rzeczywiście troszeczkę jest problem, bo nie mamy żadnej fajnej nazwy na ten zawód. Jest sommelier, jest jakiś barista od kawy, tymczasem my jesteśmy herbaciarze, więc słownikowo lubimy po prostu herbatę.
1: Apelujemy tutaj może o powstanie takiego słowa właśnie.
0: No fajnie by było, gdyby powstał jakaś taka
1: może
0: nazwa.
1: Może wśród was powinien powstać jakiś taki bojkot i wiesz, jakieś słowotwórstwo tutaj wejść w ten...
0: Właśnie, chyba brak nam dobrego pomysłu. No, próbujemy się gdzieś tam, no może nawet Chinami poinspirować, ale to się robi nieczytelne totalnie.
1: A w Chinach jak to brzmi w takim razie?
0: No w ogóle herbata po chińsku to jest czaj, więc jakiś, można robić jakieś różne kombinacje od tego czaju. Przy czym to w ogóle jest ciekawe, jeśli chodzi o nazwę samej herbaty, ponieważ połowa świata ma tea albo coś podobnego do tea, a druga połowa ma czaj albo coś podobnego do czaj. No i właśnie jedyny
1: jest
0: kraj,
1: Polska,
0: który ma coś innego, to jesteśmy my, więc u nas jest herbata. No ale jeśli to rozbić, herbata, no to my jesteśmy po stronie tea, bo ta, która zrosła się z herba, to jest stara łacińska nazwa herbaty, czyli tea, więc to jest ten zachód, powiedzmy. No ale mamy też czajnik w naszym języku, więc
1: no
0: mamy
1: właśnie
0: też i ten czaj od wschodu, więc my się ścieramy. Stąd uważam, że możemy sobie jak najbardziej wymyślić coś zupełnie własnego.
1: Ja jeszcze na sam koniec chciałam w takim razie zapytać, skoro była herbata na poranek, to jaka herbata najlepsza na sam koniec dnia, na zasypianie?
0: I znów zależy od tego, jak reagujemy na kofeinę, bo ja akurat bardzo lubię przed snem się opić herbatą i zasypiam wtedy bez problemu, ale wiem, że niektórzy przestają kofeinowe napoje pić już dużo wcześniej. Jeżeli jesteśmy właśnie w tej grupie, która nie pija, no to jak najbardziej mamy do dyspozycji sporo rzeczy bezkofeinowych, które potocznie zaliczamy do świata herbacianego. Może to być rooibos, może to być jakiś napar ziołowy, napar owocowy, w ogóle nie zawierający herbaty. Jeśli chodzi o samą herbatę, już taką przez duże H, i chcielibyśmy, żeby miała mniej tej kofeiny, to mamy też różne sztuczki, albo wybieramy herbatę taką właśnie, która już w ogóle ma jej mniej, albo możemy zrobić pierwsze parzenie, które wylewamy i nie pijemy i dopiero drugie parzenie tych
1: słabszą
0: samych liści.
1: Tak, albo pierwsze parzenie zostawiamy na poranek w takim razie w lodowej formie. Jakiejkolwiek herbaty byście nie potrzebowali, to każda jest zdrowa i dla was dobra z tych, które dzisiaj tutaj przedstawiliśmy. Więcej pytań możecie zadawać na mediach społecznościowych Rafałowi, czajnikowy.pl. Rafał Przybylok był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę.
0: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was codziennie Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: A razem z nami w studiu czwórki jest już Sofia Iskakowa, kazaszka mieszkająca w Polsce od 12 lat. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
5: Sofia, bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia. No, musisz nam opowiedzieć swoją historię. Jak to się stało, że zamieszkałaś w Polsce, tak pięknie nauczyłaś się mówić w języku polskim, a język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie.
6: Oj, tak.
5: No i teraz tutaj z nami jesteś. Opowiadaj swoją historię.
6: Przyjechałam w 2014 roku, w lutym, jako studentka, bo wygrałam wymianę studencką. Wtedy też nie planowałam i nie myślałam, że Polska będzie takim krajem docelowym i plan był bardzo, bardzo prosty. Czyli tylko jeden semestr studiów, trochę podróży, trochę nauki, trochę też oczywiście imprez i powrót do domu, jak każdy student. Natomiast życie pisze swój własny scenariusz i tak wyszło, że przez te 6 miesięcy przywróciło się po prostu w te 12 miesięcy w Polsce, gdzie Polska stała moim drugim domem.
5: Okej, okay. Był jakiś taki jedna sytuacja, jeden element, który sprawił, że jednak postanowiłaś tutaj zostać na zawsze?
6: Na pewno dużo rzeczy wpłynęło na tamten moment. Przede wszystkim to, że poznałam super ludzi, którzy pokazali mnie, co to jest Polska. Pierwszy raz w życiu w ogóle miałam taką okazję spędzenia takiego, wiesz, święta jak Wielkanoc, którego nigdy nie celebrowałam w domu, w polskiej rodzinie. Ogólnie dużo, dużo wpłynęło też na mnie i ta gościnność i kultura. Zawsze się śmieję, mówię, że powód, z którego zostało, to była tak naprawdę szarlotka na ciepło z lodami.
5: A to ciekawe, powiem ci, że ja szarlotki na ciepło akurat tak bardzo nie lubię.
6: Tak,
5: jak już jest z lodami, dla mnie za dużo dobrego. Sama szarlotka, lody oddzielnie, ale kto co lubi. Przyjechałaś na wymianę studencką, no i takie twoje pierwsze spostrzeżenia, albo pierwsze twoje myśli, bo przyleciałaś w lutym, więc też piękna pogoda na pewno była w Polsce.
6: Oj, trafiłam.
5: I co sobie pomyślałaś o naszym pięknym kraju wtedy?
6: Wiesz co, pamiętam, że pierwsze wrażenie oczywiście zrobiła na mnie Warszawa, no bo leciałam z Kazachstanu przez Turcję do Polski, do Chopina i docelowym miejscem było oczywiście Bydgoszcz, gdzie studiowałam tam przez cały semestr, natomiast no pierwsze wrażenie była ta Warszawa, te wielkie budynki. Nie wiem dlaczego myślałam, że cała Polska jest taka. W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, chyba było za późno, natomiast też pamiętam czasy, bo to był 2014 rok, gdzie, wiesz, no Bliku nie było, tak? Nie było też Uberów, Boltów i tych wszystkich fajnych rzeczy, z których korzystamy teraz. Więc też pamiętam taksówkarza, który liczył kilometry tutaj licznikiem. Też pamiętam sytuację, kiedy wszystko musieliśmy po prostu załatwiać sami, jako studenci, i przeżywaliśmy swój pierwszy taki szok kulturowy, bo czatu GPT oczywiście nie było w tym czasie.
5: Ale można było zgooglać, to już były te czasy, że można było coś zgooglać. Dobrze, ale powiedziałaś o Bydgoszczy, no i jak ci się Bydgoszcz podoba, bo akurat Bydgoszcz nie uchodzi za jakieś takie najpiękniejsze miasto w naszym kraju, ale pozdrawiamy wszystkich z Bydgoszczy.
6: Tak, mam wielki sentyment do Bydgoszczy jako pierwszego miasta. No co powiem dla dziewczyny, choć z wielkiego miasta jestem i pochodzę, Bydgoszcz był takim dużym europejskim miastem dla mnie i uważam, że to też jako studenckie miasto jest bardzo dobrym wyborem, że nie trafiłam od razu może tak do Warszawy, do wielkiego miasta, które też mogło na mnie po prostu zadziałać w inny sposób, tak? Pamiętam też, że przez długi czas mieszkania w Polsce miałam duże obawy do Warszawy, ale ostatnie 4 lata tak i tak mieszkam w tej Warszawie.
5: Okej, okay. Nie jest przytłaczająca Warszawa?
6: Jest szybka. Jest szybka i też ma charakter i też wymaga do takiego pracowania, dopasowania się do tego rytmu, którego oczywiście nie każdy tutaj może podjąć.
5: Wybrałaś Warszawę, a jakbym zapytał, które miasto bardziej ci się podoba, Warszawa czy Kraków, to co byś powiedziała?
6: Dobre pytanie. Może być Kraków, bo blisko gór.
5: Okay, ale jednak mieszkasz w Warszawie. Jednak wybrałeś Warszawę. Dobrze. No to wybór mówi sam za siebie. Dobrze, jeszcze zastanawiam się, jak z tym językiem polskim było, bo pięknie mówisz w języku naszym.
6: Dziękuję, ale cały czas się uczę. Polski

0: na pewno nie należy do łatwych języków. Jest to trudny język. Oczywiście, wiesz, nawet po 12 latach mam akcent, którego pewnie się nie pozbędę. Ludzie to słyszą. Ja też nic z tym nie zrobię, ale też uważam, że to jest taka część mnie, też mojej historii, bo polskiego się nauczyłam i jest to mój czwarty język, tak?
1: A miałaś momenty zwątpienia w trakcie nauki języka polskiego? Myślałaś sobie, dobra, rzucam to wszystko, wracam
0: bardzo
1: do domu.
0: Bardzo często zastanawiałam się, co ja tutaj w ogóle robię i się nauczę tego języka. Pamiętam też swoje pierwsze 3-4 miesiące, bo też przez to, że poznałam fajnych ludzi z Polski, którzy mnie wzięli pod swoje skrzydło, chodziłam jak taki pies, gdzie mogłam powiedzieć tak, nie, nic
1: tak
0: więcej. Na czwartym miesiącu miałam takie przełamanie, tak, czyli to przekonanie tej bariery językowej, kiedy w pociągu PKP Intercity, który szedł wtedy właśnie do Sopotu, zatrzymałam pana i poprosiłam właśnie o kawę, tak? Czarną kawę poproszę. I to było pierwsze zdanie, na którym się nie zastanawiałam. Nadal to pamiętam i pamiętam właśnie ten boom neuronowy w mojej głowie, po którym poczułam, że pewnie już mogę mówić.
1: No dobrze, a masz jakieś takie słowa, których nie cierpisz, które są tak bardzo trudne, jakieś takie koszmarki do mówienia? Masz coś takiego?
0: Ojejku, pewnie takiego nie mam, ale wiesz co, dużo się zastanawiałam. Na przykład dlaczego wiatrak chodzi, kiedy on stoi?
1: Bardzo dobre pytanie.
2: Po południu w czwórce.
1: Sofia Iskakowa jest cały czas razem z nami, kazaszka mieszkająca w Polsce od 12 lat, trochę o tym rozmawiamy, tutaj studia, przeprowadzka. Jak zaczęłaś studiować w Polsce, to nie tęskniłaś za Kazachstanem?
0: Oczywiście tęskniłam. To jest taka cena, tak, którą zostawiamy tutaj, żeby mieszkać za granicą.
1: I jak często teraz latasz w rodzinne strony?
0: Coraz częściej. Też mogę powiedzieć, dzięki też nowym połączeniom, które organizuje właśnie ta polska firma LOT, tak, mamy teraz dostęp nie tylko do Astany, ale też bezpośrednie loty do Almaty, czyli mojego miasta, z którego pochodzę. No i dzięki też zmianie w swoim życiu tutaj pracy mogę latać do domu coraz częściej i być z rodzicami.
1: Ale też to jest coraz popularniejszy chyba kierunek, prawda? Coraz więcej osób interesuje się i coraz więcej Polaków odwiedza te miejsce.
0: Tak jest. Mogę też powiedzieć, jako osoba, która teraz działa w turystyce, na temat właśnie zmiany takich centrów, tak, turystycznych, do których my chcemy podróżować. No i widzimy te zmiany, tak, bo Bliski Wschód już nie jest taki bezpieczny, a ludzie szukają zawsze bezpieczeństwa w podróży, przede wszystkim.
1: To co byś powiedziała, Sofia, jest do zobaczenia w Kazachstanie? Wiem, że to jest bardzo rozległe pytanie, no ale jeżeli ktoś ma taki typowy urlop, prawda, tydzień, dwa tygodnie, to co, domyślam się, że takie podstawowe miejsca można zaliczyć i co ty zawsze polecasz?
0: Na pewno odwiedzić Almaty, tak, największe miasto Kazachstanu, gdzie mieszkają ponad 2 miliony ludzi. Zobaczyć też okolice Almaty, bo właśnie tam są najpiękniejsze miejsca, które my zobaczyć, jeśli chodzi właśnie tutaj o parki narodowe, o jeziora, o góry, kaniony i tak dalej, ale tak, masz rację, Kazachstan jest odległy, bo zajmuje 9 miejsce po terytorium na świecie i też mogę powiedzieć, że zachodnie cięcie jest bardzo ciekawe, stronę Mangystału, o której bardzo mało kto mówi. Kazachstan coraz bardziej rozwija się w turystyce, ale też ludzie dopiero sami eksplorują nowe miejsca. Mamy teraz całych takich influencerów, i blogerów, którzy sami jeżdżą i zwiedzają ten Kazachstan, bo kiedyś to nie było popularne, nawet wśród lokalsów.
1: Bo jeżeli ktoś jedzie do Azji Centralnej, to bardzo często te osoby jadą w poszukiwaniu takiej autentyczności, że to nie jest jeszcze tak skomercjalizowane, prawda, jak inne części świata, gdzie właściwie wszystko już zostało sprzedane.
0: Tak jest. Widzimy też ogromną taką populację i może takim popularnym kierunkiem stał właśnie takim Kirgistan dla Europejczyków. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ludzie przyjeżdżają tam po tą autentyczność, a też hiking i możliwość też odpoczynku. Nie chcemy już jechać do zatłoczonych miejsc. W obecnych czasach każdy chce po prostu odpocząć i mieć przestrzeń dla siebie.
1: No to jak już pojedziemy na wakacje do Kazachstanu, to co z jedzeniem? Z czego słynie kuchnia Kazachstanu? Bo ona raczej mi się kojarzy przede wszystkim z mięsem. To jest piekło wegetarian chyba, co?
0: Staramy się powiedzieć i uprzedzamy ludzi oczywiście o tym tak, że kraj jest mięsny, bo jedzenie jest naprawdę smaczne, duże, polegające na mięsie, tak? I dużo ludzi też się śmieją z tego, że tak naprawdę to jest tylko ciasto i mięso.

0: to w różnych wariacjach. Jeśli polska kuchnia jest bardziej sezonowo, no to w Kazachstanie to menu się raczej nie zmienia.
1: Przez cały rok to samo. Tak. I warzyw też chyba nie jest aż tak dużo, prawda?
0: O wiele mniej niż w Polsce. Dlatego też od razu mówię i uprzedzam, że kilka kilogramów poza bagażem w sobie też można przywieźć.
1: Czyli jakieś warzywka.
0: I mam też fajną historię i śmieszną rozmowę, kiedy Kazachowie zapytali tutaj moich gości z Polski, ile kilogramów mięsa jedzą w ciągu jednego tygodnia. Polacy powiedzieli, że około kilogramu, może jakieś tam 900 gram, gdzie Kazachowie uśmiechnęli się, powiedzieli, no to my kupujemy 35 kilogramów mięsa na tydzień. A wszystko polega na tym, że też kazachskie rodziny są bardzo duże, tak? Mamy ogromną ilość dzieci i tak naprawdę średnio statystyczne w mieście Almata jedna rodzina może mieć dwójkę, trójkę dzieci, a na zachodzie piątkę.
1: A jak funkcjonuje społeczeństwo? Czy powiedziałabyś, że Polacy i Kazachowie mają jakieś cechy wspólne?
0: Te święta Polski przypominają mnie też spotkanie rodziny w Kazachstanie, gdzie się zbiera cała rodzina, gdzie też każdy członek tej rodziny ma i pełni jakąś rolę. Tak samo jak póki rodzice pracują, no to dzieciakami zajmują się na przykład starsze pokolenia. Czyli się buduje duży dom, gdzie my mamy i rodziców, i dziadków, i dzieciaków i jakby nikt nie ma z tym problemu.
1: A tak? Teściowa zawsze ma coś do powiedzenia? Wtrąca się?
0: Często tak. Mamy też z tym plusy, minusy są oczywiście, natomiast dzisiejsza społeczeństwo w Kazachstanie głośno też mówi o tej dobrej teściowej, tak? Czyli która się nie wtrąca.
1: Teściowa. Polacy jak przyjeżdżają do Kazachstanu, jak z nimi się spotykasz, jak jeździsz z nimi po kraju, czy oni doznają jakichś szoków kulturowych?
0: Myślę, że pierwszy szok przede wszystkim może być takim, że widzimy to, co widzimy na drogach, tak? Czyli ta jazda drogowa może zaskoczyć pewnie każdego Europejczyka. Jeździmy dość szybko, dość pewno siebie, szybciej nawet niż w Warszawie. Pewnie może też zaskoczyć taka bezpośredniość Kazachów i w ogóle osób z Centralnej Azji, bo tak naprawdę my jesteśmy osobami mówiącymi wszystko wprost. Dla nas nie ma tematów tabu. I tak naprawdę na trzecim nawet pytaniu możemy zapytać o stan cywilny, tak, o sytuację rodzinną, która jest dla nas dość ważna.
1: Ale gościnność myślę, że zarówno tu i tu, prawda?
0: Tak, tak, tak, to na pewno. Lubimy gości, dla nas gość to jak Bóg w dom. Nasze goście też zawsze przy wejściu to siadamy na najlepsze miejsca, tak? Dajemy też wszystko najlepsze. I co ciekawe, nie można też Kazachstanie odmówić tego zaproszenia, bo to jest tak, takim jest znakiem trochę, który może nie respektuje tego gospodarza, dlatego zawsze polecam powiedzieć tak i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
1: A jeżeli ktoś jeszcze lepiej chciałby poznać Kazachstan, to odsyłamy na profil Sofii na Instagramie From Sofii. Sofia Iskakowa była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Ja życzę. Również dziękuję.
1: Wielkie
0: bardzo.
1: Dzięki.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. 4 online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Działo się.
1: W czwórce.
2: Czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
3: Czy wy kojarzycie?

0: Takie hasło pływać po warszawsku polega ono mniej więcej na tym, że szura się brzuchem lub tyłkiem po piasku, czyli po prostu pluska się w bardzo płytkiej wodzie. No trochę tak na żółwia błotnego i to jest oczywiście okej, można tak przez całe życie, ale są wakacje i będziemy wyjeżdżać i tam będzie plaża i tam będzie woda. No i fajnie byłoby popływać, ale na liczniku 30 albo 40 lat. I teraz pojawia się pytanie, czy jest w ogóle sens uczyć się w takim wieku pływania?
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: A no właśnie, wiedzą o tym znakomicie Rafał Kątny i Adi Pachowski, Swim Victory, tak nazywa się szkoła pływania, którą reprezentują. Dzień dobry panowie, cześć.
2: Dzień dobry, witajcie, cześć.
3: Cześć wszystkim.
0: Czy ja mogę powiedzieć, że zawodnik i trener, to się będzie zgadzać?
2: Dokładnie tak. Przedstawiłeś mnie jako zawodnika, ale ja jestem, zanim stałem się zawodnikiem, przede wszystkim jestem przykładem osoby, która nauczyła się pływać praktycznie od zera w dorosłym życiu.
0: Bo się zastanawiałem, czy 20 lat temu wyobrażałbyś sobie, że za 20 kolejnych będziesz pływał z meduzami na otwartej wodzie i będziesz pływał dobrze.
2: Ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że będę pływał w otwartej wodzie i moje pływanie wcześniejsze to było tak naprawdę wakacyjne taplanie się w wodzie. Natomiast dzisiaj mogę z dumą i radością powiedzieć o sobie, że jestem pływakiem, również pływakiem, jak wspominałeś, open water, ale to jest zasługa dobrego poprowadzenia trenerskiego, opieki i człowieka, który mnie do tego przygotował właściwie od początku i prowadzi to moje pływanie już 4. rok do dzisiaj, każdego dnia.
1: Po pracy zaczyna się życie.
2: To był rok 2022 i nic nie zapowiadało tej dłuższej przyjaźni, bo ja byłem człowiekiem z dużą nadwagą po licznych chorobach i historiach medycznych i szukałem kogoś, kto choć trochę pomoże mi uczyć pływać, nauczy mnie pływania i trochę podszkoli w jakikolwiek sposób. I trafiłem przez zupełny przypadek na Swim Victory i Adriana, który z daleka wyglądał niewinnie i delikatnie. Przez to niewinnie i delikatnie rozumiem, myślę, taki młody trener na jednym z warszawskich basenów wygląda na takiego, co nie będzie krzyczał, nie będzie ostry.
0: Adi, a ty wtedy widziałeś Rafała i myślisz sobie, będzie z niego pływak?
3: Wiesz co, nasza przygoda się zaczęła tak, że jak Rafał mnie zaczepił, no to jego głównym celem było, tak jak mówił, poprawa żabki, czy poprawa techniki, jakieś pływania i jakby pierwotnie nie mieliśmy żadnego większego założenia, ale w trakcie, kiedy zaczęliśmy pływać, pojawiła się nasza pierwsza taka przygoda grupowa, jaką był Ocean Man na Lago di Orcie we Włoszech i trochę podeszliśmy do tego takim wyzwaniem wszyscy, że okej, zapiszmy się i zobaczymy, co z tego będzie. I Rafał trochę w siebie nie wierzył, że da radę, czy da radę przepłynąć cały dystans. I jakby moim założeniem było to, żeby sprawić, żeby nie tylko on, ale wszyscy, którzy się tam zapisali, nie dość, że czuli się pewni, że będą w stanie przepłynąć dany dystans, na jaki się zapisali, ale żeby sprawiało im to przede wszystkim radość i fun.
0: I sprawiało, czy to była walka o życie?
2: To w efekcie sprawiało ogromną radość i fun, natomiast było okupione ogromną niewiarą w siebie, to raz. I nie tylko moją, ale całej naszej grupy pływackiej, a trzeba wam wiedzieć, że to ludzie w różnym wieku, znaczy najmłodsi członkowie tej grupy mieli 18 lat, ci najstarsi blisko 70, więc całkowity przekrój pływaków, też w różnym stopniu zaawansowania pływania. I to, co zrobił Adrian i to, co jest cechą unikalną Adriana w kontekście nauki pływania, że przede wszystkim pracuje przez wzmocnienie pozytywne, czyli jakby podkreśla te rzeczy, które wychodzą dobrze. A druga rzecz, którą zrobił, to jakby dał nam poczucie bezpieczeństwa. Tak? Znaczy taka myśl, że okej, ktoś mnie wpuszcza do jakiejś głębokiej wody, do jakiegoś alpejskiego, rozległego jeziora, każe przepłynąć, oczekuje, że przepłynę dystans, który dla mnie był kosmiczny, ale z drugiej strony z tyłu głowy było takie poczucie, że dobrze, znaczy czuwa i jest profesjonalistą. Jeżeli on mówi, że ja jestem gotowy, znaczy, że jestem gotowy. Bo też nauka tego sportu i efekty w tym sporcie, ale myślę, że w każdym innym również, to jest kwestia zaufania wzajemnego na linii trener-uczeń i uczeń-trener.
1: Ja mam urlop, a ty nie.
0: Aha, razem z nami Rafał Kątny i Adi Pachowski ze szkoły pływania Swim Victory. Adi, ty jesteś w stanie nauczyć pływania absolutnie każdego?
3: Myślę, że jestem w stanie nauczyć każdą osobę, ponieważ każdego da się nauczyć. Do każdego trzeba podejść bardzo indywidualnie, tak? Na jednego będzie działać jedna metoda, na drugiego druga metoda. Przede wszystkim trzeba tutaj w tej nauce skupić się na tym człowieku, tak? Czego on potrzebuje. Często to są jakieś przełamania strachów czy traum z dzieciństwa. Dużo dorosłych przychodzi i mówi, no chciałbym się nauczyć, zbieram się do tego kilka lat, ale wiesz, no boję się, nie wiem, głębokości, boję się zanurzyć do wody, po prostu...

0: boją się samego aktu pływania, a niekoniecznie zaczęcia, bo jakby najcięższym tym krokiem w nauce pływania jest po prostu przyjść. Ja chcę, żeby osoba, która przychodzi na zajęcia, czuła się zaopiekowana, bezpieczna, żeby wiedziała, że nic jej się nie stanie w tej wodzie. Po pierwszych zajęciach ma wejść i takie powiedzieć, o, to nie jest wcale takie straszne, to jest fajne. Tak naprawdę jak wejdziemy do takiego basenu, to on nam nic nie zrobi sam z siebie. To my możemy sobie zrobić krzywdę, jeśli odpowiednio do tego nie podejdziemy.
1: Rafał, a czego ty się bałeś, że przez lata nie szedłeś na takie zajęcia albo po prostu pływałeś po warszawsku, jak ustaliliśmy?
2: Moim ograniczeniem przede wszystkim była niewiara w siebie, czyli takie myślenie, że no ja nie dam rady, tak? Ja nie byłem nigdy typem sportowca, więc wydawało mi się, że nie dam rady. Rzeczywiście na początku nie dawałem rady, bo brakowało mi techniki, to jest jakby drugi element, czyli wchodziłem do tego basenu, płynąłem po warszawsku, no bo na tyle mi starczało kompetencji pływackich i siły po prostu. Ja nie mam doświadczeń traumatycznych w kontekście topienia się. Ja się w tej wodzie wakacyjnej, dziecięcej zawsze jakoś odnajdowałem, natomiast ja mam złe przeżycia z treningami związane z nauczycielami WF-u, którzy byli tymi krzykaczami, tymi oceniającymi na stopień, tymi wymagającymi. Tak również było z moim pływaniem w dzieciństwie i to w mojej głowie bardzo zostało. Ja
1: rozumiem, że Adi jest z tych chwalących, bo powiedziałeś, że na zasobach się buduje, czyli...
2: Tak, znaczy Adrian jest tym przykładem, tak pracuje ze mną i na mnie to działa, że szuka i pracuje na wzmocnieniu. Pamiętam te początki, kiedy ja ledwo przepływałem 50-metrowy basen, tą najpierw żabką, a potem nie wierzyłem, że będę się w stanie nauczyć pływać kraulem, bo to wydawało mi się, że to jest w ogóle nie do zrobienia. Nie wiem, kiedy Adrian nauczył mnie pływać tymże kraulem, trochę nie mówiąc mi, czego mnie uczy, tak? No to był sposób, ale czekał na końcu basenu. Ja widziałem w jego oczach wsparcie, ja widziałem w jego oczach podziw, nawet jeżeli on był trochę na wyrost w danym momencie, to mówił, jest świetnie.
3: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: To są dopiero gaduły. Rafał Kątny, Adi Pachowski ze szkoły pływania Swim Victory, ludzie, którzy przekonują do tego, że dzisiaj każdego można nauczyć pływać. Pytanie tylko, czy na przykład do takiego 1 sierpnia, jakby ktoś dzisiaj wszedł wieczorem do basenu, to się nauczy. Adi, szczerze.
0: Szczerze, wydaje mi się, że jeśli poświęciłby na to odpowiednio dużo czasu, to jest w stanie przypłynąć basen swobodnie. Myślę, że żabką w ten miesiąc jesteśmy w stanie się nauczyć.
1: Czyli eufemistycznie rozumiem, że jak nic innego nie robi, nawet nie śpi, tylko siedzi w tej wodzie i mu donoszą jedzenie, to wtedy się nauczy.
0: Nie, aż tak nie, ale jeśli poświęciłby takie 2, 3, 4 razy w tygodniu, naprawdę przez godzinę solidnie poćwiczył i przyszedłby do nas albo do osoby, która się naprawdę na tym zna, to jest w stanie się nauczyć.
1: I cieszę się, że mówisz o tym, że osoby, która się na tym zna, bo w takiej nauce pływania najważniejsza jest, jak zdołałem się dzisiaj od was dowiedzieć, relacja z trenerem, o której Rafał może powiedzieć zdecydowanie więcej. I komunikacja nawet.
2: No to jest kluczowe. To jest kluczowe, bo to jest wzajemne zaufanie. To jest jakieś budowanie relacji, zaufania. Dla mnie to, co jest najważniejsze też dzisiaj na tym etapie pływania, bo często mi się nie chce, często dalej nie wierzę w siebie w różnych momentach, natomiast nie ma nic gorszego niż zawiedziony wzrok przyjaciela, trenera, tak? Znaczy to jest największa kara i to jest dla mnie też największa motywacja w tym, żeby robić coraz lepiej i wychodzić i sięgać poza swoje granice i wychodzić ze swoich schematów i swojej strefy komfortu w tym pływaniu. Więc myślę sobie, że to jest bardzo trudne, ale też dobry trener, a takim jest mój trener tutaj, no jakby nie ma w tym żadnej krypciochy, bo to jest prawda i to są moje emocje. To jest jakby rozumienie tych wszystkich lęków i stresów, które czasem się przeradzają w to, że ja po prostu krzyczę, robię fochy, jestem niezadowolony, więc jakby to się też skupia na trenerze. Też pamiętajmy, że wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą na basen, tacy jak ja, przychodzą z obciążeniem często całego dnia, zmęczenia, stresu na uczelni, w pracy, w szkole i temu biednemu trenerowi na tym basenie się po prostu dostaje, bo to jest taki wentyl, jak już się wchodzi do tej wody, no to w kogo przywalić? No to w tego trenera właśnie.
1: Ja myślałem, że macie jakieś słodkie określenia, którymi się przerzucacie z jednego końca basenu na drugi, Adi.
0: Nie, no przede wszystkim to jest taka, no rozmowa, tak? Nie możemy się tylko skupiać jakby na samym pływaniu, na trenowaniu. Jakby ta rozmowa między trener, zawodnik, trener podopieczny, czy z kimkolwiek, jakby skupia się głównie na komunikacji. Zawsze się pytam podopiecznych, czy zawodników, czy tak jak Rafała, jak się czuję, jak dzień.
1: Ładne.
0: No bo jakby zaczynam od tego, że skoro wiem, że ktoś miał dzisiaj słaby dzień, albo się źle czuje, no to moim zadaniem nie jest mu dowalić w tej wodzie, tylko zrobić wszystko, żeby on po tej godzinie wyszedł i powiedział, jest mi lepiej.
1: Słuchajcie, ja to w ogóle jestem koniunkturalistą, więc zaprosiłem was też po

0: To, żeby zadać jedno konkretne pytanie, bo pływam kraulem, pływam żabką, pływam na grzbiecie, ale chciałbym nauczyć się pływać, nie wiem, czy to jest poprawnie, delfinem?
1: Tak, tak. Można określić styl motylkowy delfinem. W angielskim jest to butterfly, ale tak, jakby w Polsce jest określany potocznie delfinem, ale jest to styl motylkowy.
0: No
1: tak.
0: To mam nadzieję, że zrobicie mi dzisiaj taką małą lekcję.

0: prowadziłem zajęcia przez dla telefon. Dzieci na Teamsach. Akurat przez telefon nie, ale dzieci były podłączone na telefonie, więc myślę, że sobie poradzimy.
1: Zajęcia spływania przez Teams. To bardzo ciekawe. Rafał Kątny, Adi Pachowski ze Szkoły Pływania Swim Victory razem z nami, a ta lekcja już za kilka minut.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dziś ostatecznie zakończy się potężna fala upałów, która od kilku dni zalega nad Polską. W kolejnych dniach zapowiadamy spadek temperatury, również dzisiaj, który lokalnie będzie dosyć dotkliwy, ponieważ pojawią się miejsca, w których nawet w dzień odnotujemy mniej niż 20 stopni. Rześkie staną się też noce, a na dodatek okresami da nam się we znaki silny wiatr i spadnie deszcz.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Well Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Shy FX na sam początek poranka w czwórce, a na zegarze 6 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry. Słońca, słuchajcie, na niebie brak praktycznie w całej Polsce, ale chyba po tej ogromnej fali upałów jakoś mocno nas to nie dziwi i nie martwi również. Każdy z utęsknieniem czekał na jakąś niższą temperaturę, kilka kropel deszczu, także tutaj powinniśmy się jak najbardziej cieszyć. To jest poranek czwórki przy mikrofonie Dominika Płonka, a my zaczynamy od bardzo ciekawego tematu, bo w takiej aurze jesiennej, najbardziej deszczowej, warto się wybrać na przykład do muzeum czy na kawę do ulubionej kawiarni. I właśnie o tym już za chwilę porozmawiamy razem z Alicją Michalską. Gdzie można spotkać się latem i czy możemy w tej kwestii zaczerpnąć trochę inspiracji, na przykład od Japonii. O tym już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Czaj z utworem Action w Poranku Czwórki, a na zegarze 13 minut po godzinie 7. Z nami w studiu jest już Alicja Michalska, która no, tym razem Cześć. Musiała wyjątkowo wcześniej wstać, ale nie miej nam tego za złe. Myślę, że
2: było warto.
1: Dzisiaj taki piękny, delikatnie pochmurny i chłodny dzień, że może warto właśnie zaczerpnąć tych niższych temperatur o poranku.
2: Nie, na dzisiaj to w ogóle zupełnie wielka zmiana. Rześko, pięknie można wstawać. Już Ale wczoraj ustaliłyśmy, że wakacje można mieć, nawet jeśli jest to znowu kolejny czwartek, taki jak każdy inny, tylko wystarczy się rzeczywiście na nie odpowiednio nastawić. Ja w ogóle tak pomyślałam sobie, jak powiedziałaś wcześniej o tych kawiarniach, w których możemy schronić się przed deszczem, no to rzeczywiście teraz ta pogoda no nie będzie za bardzo wakacyjna, więc dzisiaj przychodzę z takim tematem, który może nas zainspirować do nietypowego spędzania czasu, no bo są takie miejsca, które już tak naprawdę same w sobie są atrakcją i sprawiają, że samo wyjście do nich staje się niezapomnianym doświadczeniem. Nie wiem, czy jesteś taką osobą, która może przesiadywać w kawiarniach, no bo ja zdecydowanie do nich należę. Ja w ogóle całe życie przesiaduję w kawiarniach.
1: Ja mam wrażenie, że troszeczkę od tego odeszłam, a to dlatego, że bardzo dużo w kawiarniach przesiadywałam w czasie liceum, czekając na jakieś dodatkowe zajęcia, wiesz, nie chcąc jechać z dużego miasta do mojego małego miasteczka z powrotem do domu, to rzeczywiście to ta kawiarnia to było takie miejsce, gdzie bardzo dużo się uczyłam, właśnie czytałam i przeczekiwałam na kolejne miejsca. Teraz chyba nie mam takich momentów, żebym sobie na pół dnia poszła do kawiarni rzeczywiście, no chyba, że spotkać się z jakąś koleżanką, no to wtedy czas płynie sam.
2: No to jak były te upały, to ja chodziłam rzeczywiście do kawiarni pracować. No ja potrafię spędzić się w takim miejscu pół dnia, no ale krajem, który przoduje w takim

0: takich dziwnych, nietypowych tematycznie miejscach i kawiarniach jest zdecydowanie Japonia. Tam nikogo nie dziwią lokale, takie jak na przykład kawiarnie z makakami, taką odmianą małp, restaurację, w której kelnerzy i kelnerki odgrywają jakieś konkretne role, czy kawiarnie do płakania, albo lokale, w których po prostu się śpi. I jednym z takich chyba najbardziej charakterystycznych pomysłów są kawiarnie ze zwierzętami. Większość z nas słyszała o tych kocich kawiarniach, prawda?
1: No, tak, ale tutaj niedaleko Polskiego Radia taką jedną mamy, z tego co kojarzę.
0: Tak, tak, tak, tak. Ja uwielbiam tam chodzić. Znaczy, sama mam alergię na koty, no ale jak tak wiesz, są gdzieś tam dalej, to nie mam z tym problemu. Wtedy mogę się nacieszyć, ale nie złapać tej alergii od razu. No ale te kafejki z kotami dla takiego kraju jak Japonia to zdecydowanie za mało. Tam wybór jest znacznie większy. Można napić się kawy w towarzystwie kapibar, jeży, wydr, a nawet makaków. I szczególną popularność zdobyły takie kawiarnie z jeżami. Jedną z najbardziej znanych jest tokijska kawiarnia Hary, gdzie można z bliska obserwować, a czasem nawet delikatnie podtrzymać małe jeże w specjalnie przygotowanych warunkach.
1: Więcej takich nietopowych miejscówek już za moment, a ja zapytam naszych drogich słuchaczy. Wasze ulubione miejscówki latem, czy to są kawiarnie z jeżami, czy być może coś zupełnie innego? Dzwońcie pod numer 226452100, a do tematu wrócimy za moment. Let me

0: Dominika Płonka.
1: A ze mną Alicja Michalska, wyjątkowo dzisiaj po godzinie 7:00. Alicja, która walczy z rozgrzaniem swojego głosu godzinę przed jej standardową porą.
2: No słuchaj, nie jest łatwo, nie jest
1: porą,
2: łatwo.
1: Ale bardzo dobrze ci idzie, tak ci chciałam tylko
2: musimy
1: powiedzieć.
2: Musimy się jeszcze bardziej rozgadać po prostu.
1: Poklepać cię po plecach. No a rozgadujemy się na temat miejscówek, w których można miło spędzić czas latem. I tutaj próbujemy zaczerpnąć inspiracji trochę od Japonii. Pogłaskać na przykład jeże w kawiarni można.
2: Tak, tak, tak. No wiadomo, że naszym przykładem jest Japonia. No ale z tą Warszawą jest tak, że bardzo szybko łapie trendy, więc nawet nie obejrzymy się, a już podobne miejsce będzie pewnie u nas. W Japonii miejsce z jeżami, czyli taka najpopularniejsza kawiarnia Harry w Tokio. Tam można się napić kawy, pogłaskać jeża albo po prostu na niego popatrzeć. Wiadomo, że takie miejsca przyciągają tłumy turystów, ale też coraz częściej pojawiają się dyskusje o dobrostanie tych zwierząt i o tym, czy wszystkie gatunki powinny być jednak wykorzystywane w tego lokalach. No co nie zmienia faktu, że kawiarnia z jeżami to dzisiaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych japońskich kawiarni tematycznych, ale są też bardziej kontrowersyjne propozycje, jak na przykład kawiarnie z małymi gadami, wężami czy jaszczurkami.
1: Chyba nie zrelaksowałabym się przy tej herbatce czy
2: nie
1: kawce.
2: Nie wyglądasz jak zrelaksowana już na samą myśl.
1: No bo bardzo ja często też przychodzisz tutaj właśnie z jakimiś takimi bardzo triggerującymi zwierzętami i rzeczywiście z
2: robię to zupełnie przypadkowo.
1: Ciarki pojawiły się na moich dłoniach. Wcześniej były robaki do jedzenia w Meksyku w trakcie meczu. Dzisiaj mamy węże przy herbacie. Nie wiem, kto lubi w towarzystwie gadów pić gorące napoje. Chyba tacy poszukiwacze wrażeń po prostu.
2: No dobra, z gadami może nie, ale generalnie niezależnie od preferencji widać też jedno. W Japonii nawet zwykła kawa potrafi zmienić się w bardzo nietypowe spotkanie miejsca z naturą. U nas w Polsce też znajdziemy takie kawiarnie, które wychodzą poza ten klasyczny schemat. No najbardziej znane są te kocie kawiarnie, ale wszystko przed nami. No w Krakowie są nawet królicze kawiarnie. Nie wiem, czy byłaś w takiej?
1: Nie byłam, ale to już dosyć urocze się wydaje mimo wszystko. Chociaż ja też się zastanawiam, jak w takich sytuacjach działa sanepid ogólnie i wszystkie te takie obostrzenia
2: to
1: właśnie, wiesz,
2: działa.
1: Higienizacji, sterylizacji i tego typu rzeczy.
2: Nie no, wydaje mi się, że da się to jakoś ładnie ograć. No w naszej kawiarni obok radia po prostu te kotki chodzą sobie, wiesz, tam w wyznaczonym terenie, mają swoje zabawki i nikt nikomu nie przeszkadza. No ale w ogóle ten koncept nietypowych miejsc, takich kawiarni, do których przychodzisz nie tylko po to, żeby napić się kawy, ale też na przykład zmierzyć się ze swoimi emocjami. Jest bardzo silny w Japonii, ale o tym może zaraz.
1: Tego jeszcze nie słyszałam. Czy chodzi o tak kawiarnię, w której jednocześnie dostaje się pałkę i na przykład bije się, nie wiem, jakieś przedmioty, telewizor i tak dalej, czy bardziej...
2: Nie, to są, słuchaj, miejsca takie, już nie pamiętam, jak to się nazywa, nie escape room, tylko takie miejsce, że możesz rozwalić sobie rzeczy i wyładować swoje napięcie. Ale tam raczej ci nie dają kawy. Mi chodzi o takie miejsca, w których możesz się na przykład wypłakać.
1: Ach, czyli kawka i płacz. Tutaj dostaję podpowiedź od wydawcy, że to jest rage room, rzeczywiście
2: rage
1: to się
2: room.
1: Tak nazywa. Pokój jakiejś takiej zemsty i...
2: Ale dzisiaj, o tym materiał
1: dzisiaj
2: kiedyś.
1: Nie o takich emocjach. Dzisiaj trochę deszczowo, więc można o płakaniu. A o tym wszystkim już za moment, a tymczasem pytanie do was, słuchacze, jakie są wasze ulubione miejscówki latem? Dzwońcie do nas 226452100.

0: Poranek czwórki. That's her w poranku czwórki. That's her, Alicja Michalska. No przestań, już mnie tak jakoś nie demaskuj z samego poranka. Słuchaj, no niestety to jest maksimum moich możliwości o godzinie 7.26.
1: Ze mną
0: w studiu cały czas ona, czyli Alicja Michalska, a rozmawiamy o nietypowych miejscówkach, w których można na przykład spotykać się latem. Jeżeli taką miejscówkę w waszym ulubionym mieście, miejscowości macie, to dzwońcie pod numer 226452100. Chętnie posłuchamy, gdzie spędzacie czas latem.
1: Tak, my zaczęliśmy od Japonii i jeszcze w niej na chwilę zostaniemy, bo Japonia udowadnia, że lokal gastronomiczny nie musi być tylko miejscem, w którym coś zjemy albo napijemy się kawy, bo można napić się kawy czy herbaty z kapibarą, odwiedzić się kawiarnię prowadzoną przez roboty, zjeść obiad w restauracji przypominającej więzienie, bo takie były kiedyś w Japonii, albo wybrać się do miejsca, którego głównym celem jest porządnie się wzruszyć i wypłakać. I tutaj dochodzimy do kolejnego nietypowego miejsca, czyli kawiarni do płakania. No bo przecież wakacje to nie tylko śmiech i przyjemności, ale życie w całej okazałości, nawet wakacje. No a często z tym płaczem w miejscach publicznych, no różnie jest. Zimą to można się przynajmniej szalikiem zasłonić, jak się płacze. A latem to po prostu
0: tego
1: wszystko
0: patentu
1: jest na widoku.
0: Jeszcze nie znałam, Alicja, ale okej, przyjmuję w takim razie.
1: Czy tam czapką, czy tam wiesz.
0: Pod okularami przeciwsłonecznymi też można, słuchaj, popłakać. Myślę, że tutaj na każdą porę roku znajdzie się jakiś dobry patent.
1: No dobra, tutaj rzeczywiście znalazłaś patent. No ale z pomocą też przychodzą takie kawiarnie jak w Japonii do płakania, tak zwane ruikatsu, czyli dosłownie poszukiwanie łez. I to są takie małe lokale gastronomiczne, raczej na uboczu, które oprócz kawy zachęcają ludzi do rozładowania napięcia, na przykład po całym dniu pracy w postaci płakania. Tam nikogo nie dziwi, jak siedzisz nad kawą i płaczesz, czy nawet rozmawiasz z innymi osobami.
0: Ale to płaczą wszyscy? W sensie, że trzeba spróbować się rozpłakać? Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda finalnie. Jakby,
1: możesz sobie zobaczyć zdjęcia, bo to wygląda tak, że na przykład są konkretne spotkania. To nie jest tak, że przychodzisz do kawiarni i od razu po prostu tam płaczesz, tylko na przykład są odpowiednie spotkania, rozmowy, podczas których uczestnicy oglądają specjalnie dobrane, bardzo emocjonalne filmy, zdjęcia, albo słuchają historii, które mają cię poruszyć i pomóc rozładować to napięcie. No, czasem się to odbywa w takich kameralnych salach, w ciszy, w półmroku, gdzie tak naprawdę nikt nie ocenia reakcji innych.
0: A ty masz taki, nie wiem, film albo coś, co potrafiłoby spowodować bardzo szybko, że się rozpłaczesz?
1: Taki, Rana, oczywiście, że tak.
0: Taki, wiesz, coś, co włączasz i po prostu wiesz, że w tym momencie, jakbyś miała, nie wiem, zagrać w filmie, to byś poprosiła, żeby ci to puścili.
1: O rany, tak, na pewno są takie filmy. No pamiętam, że kiedyś bardzo dużo płakałam przy Pamiętniku, teraz to chyba już nie jest ten moment.
0: Ale to długi film. To
1: Armagedon.
0: Trwało Armagedon, rzeczywiście. Tak. To u mnie wystarczy, że ktoś zagra numer i puści do tego teledysk Avril Lavigne When You're Gone. Nie wiem, czy znasz, ale to pamiętam, że jak byłam jeszcze dzieciakiem, to razem z moją sąsiadką puszczałyśmy ten teledysk z takim konkursem, kto pierwszy się do niego rozpłacze, albo w drugą stronę, wiesz,
1: konkurs
0: kto się do niego...
1: Konkurs na płakanie, to nie. Jest coś.
0: No to akurat, ale to też były nasze letnie zabawy. To wszystko wynika właśnie z tej nudy spowodowanej tym, że wtedy miałyśmy wakacje. To może przejdziemy rzeczywiście do tych polskich miejscówek, a to wszystko za moment. Tymczasem, jeżeli wy macie, drodzy słuchacze, jakieś miejscówki nietypowe latem, które chcielibyście nam

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam, a grali nam Pola and Bryson, 7.33 na zegarze, a my z Alicją Michalską rozmawiamy o tym, gdzie spotykać się w wakacje. Jeżeli chcecie podpowiedzieć nam jakąś miejscówkę, to dzwońcie 226452100. Ja wypisałam sobie trzy, Alicja, miejscówki, mogę ci je powiedzieć
2: pokrótce
1: w takim razie. Uwaga, numer jeden, na basenie. Takim krytym w ogóle, jak są te upały 37 stopni, to nawet na zewnątrz basen nie ma.
2: Spotkałaś się kiedyś ze znajomym na basenie?
1: Na szczęście nie, bo chyba nie chciałabym spotkać. I dlatego też, nie wiem czy kojarzysz, ale mój pierwszy album, jego okładka, to jestem ja w czepku i tam wtedy bardzo dużo o tym czepku rozmawiałam i specjalnie nigdy nie zdradzałam nikomu, na który basen chodzę, bo wiele osób chciało mnie tam spotkać, a to jest jednak taka moja sfera. Ale ze znajomym bym się chętnie spotkała na zasadzie, wybieramy się razem na basen na przykład, no nie? W sensie...
2: Wspólne, dokładnie.
1: Fontanna, przy fontannie, w fontannie, nie wiem, jakoś tak mi się podobało to miejsce na lato. I jeszcze w domu, w nawiasie u tego, co ma klimatyzację.
2: O, albo u tego, co ma wiatrak.
1: I ta osoba sprasza wszystkie inne i razem spędzamy czas w 22 stopniach pod air conditioning, czyli klimatyzacją.
2: No i przynajmniej jest motyw w takim razie do spotkania, tak jak z tymi meczami, albo jak ktoś ma wiatrak, to po prostu powinien zapraszać wszystkich do siebie. No ale jeśli właśnie jest taka pogoda deszczowa, z jaką będziemy mieli niedługo do czynienia, no to też warto wybrać się do miejsc, które same w sobie są niezłą atrakcją. Zaczęłyśmy tutaj od Japonii i od kawiarni ze zwierzętami, od kawiarni do płakania, no ale w Warszawie też pojawiło się parę takich miejsc, które

0: idealnie wpisują się w ten trend kawiarni tematycznych. Oczywiście jest w Krakowie między innymi kawiarnia z królikami, czy ta, która nawiązuje do Harry'ego Pottera, ale w Warszawie jest też kawiarnia inspirowana muminkami. Na Powiślu...
1: Naprawdę?
0: Tak, tak, tak. Piękna kawiarnia, gdzie całe wnętrze i w ogóle oferta nawiązuje do świata stworzonego przez Tove Jansson. W środku znajdziemy dekoracje, produkty, desery inspirowane bohaterami z Doliny Muminków. Od kubków i gadżetów, po słodkości stylizowane na postacie z książek. No miejsce, które działa trochę jak takie przeniesienie się do bajki, gdzie kawa nie jest jedynie pretekstem, a tak naprawdę główną rolę tam gra atmosfera.
1: Ja pamiętam jeszcze taką kawiarnię, też to jest Warszawa, w której jest ta kanapa z serialu Friends i tam też można przenieść się w ogóle w klimat tego akurat serialu.
0: Tak, tak, tak. Byłam kiedyś w tej kawiarni rzeczywiście, jak miałam fazę na oglądanie Przyjaciół, ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kawiarnia. To jest zupełnie, to jest nowość, bo coraz częściej w Warszawie widać też trend takich kawiarni wellness, czyli miejsc, które wykraczają poza klasyczne spotkanie przy kawie, tylko stają się też miejscem dbania o nasz dobrostan. Jednym z takich konceptów jest właśnie kawiarnia wellness w centrum miasta, gdzie obok kawy i różnych napojów można znaleźć także napoje funkcjonalne, buliony kolagenowe, czy jakieś takie smoothie, wiesz, zdrowe, które pijesz i po prostu uzupełniasz sobie te wszystkie witaminy, których ci brakowało. No to nie jest tylko siedzenie na kawie, ale raczej też skorzystanie z pewnych zabiegów kosmetycznych, które są też w ofercie oprócz kawy i tych wszystkich smoothiesów.
1: No to wydaje mi się, że na takie coś mogłybyśmy się wybrać po poranku w takim razie, czy żeby uzupełnić wszystkie witaminy, których gdzieś tam o poranku czasami brakuje czasu, żeby je zdobyć. A na sam koniec twoja, tak, jedno hasło, twoja ulubiona miejscówka na lato?
0: To chyba są plenerowe takie miejsca, w których masz dobrą muzykę, jest dużo przestrzeni, i w centrum miasta, ale tak wiesz, na zasadzie jest kawiarnia, jest jakiś bar, są drzewka i bardzo taki klimatyczny nastrój.
1: Wydaje mi się, że gdziekolwiek byśmy nie byli, to co jest najważniejsze, to towarzystwo, czyli na przykład wybrać się we dwójkę tutaj dzisiaj albo z jakąś swoją inną ulubioną osobą.
0: Podpisuję się pod tym.
1: Alicja Michalska była ze mną w studiu, bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Halo Gdynia. Unda ta sea.

0: Słyszeliście o tym?
1: Na przykład o tym, że już są wakacje, wakacje w kurorcie i Yangshus w poranku czwórki. A jeżeli już mowa o tych wakacyjnych miejscówkach, to nastało lato i nadszedł też czas kąpieli, nie tylko w fontannach. W Europie jest bardzo duży wybór plaż, jezior, a jak wynika z najnowszego sprawozdania Unii Europejskiej dotyczącego wody w kąpieliskach, jakość większości z nich jest, słuchajcie, doskonała. 85% spośród 22 200 monitorowanych europejskich kąpielisk ma właśnie doskonałą jakość wody, a aż 96% spełnia te normy minimalne. No i tu pada pytanie, czy według Was polski Bałtyk jest takim miejscem z czystą, krystalicznie czystą wodą? No i co jest ważniejsze na plaży? Właśnie ta krystalicznie czysta woda, czy po prostu dobry klimat? Z odpowiedzią dzwońcie pod numer 226452100. A my rozdajemy w zamian piękne, czwórkowe torby na plaży. Dzwońcie.

0: Gorillaz w poranku czwórki, na zegarze za 13 minut godzina 8, a do naszą antenę dodzwonił się Andrzej. Halo, halo Andrzeju.
1: Cześć, cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć Andrzeju, słuchaj, ważne pytanie. Czysta woda czy dobry klimat? Co ważniejsze nad polskim Bałtykiem?
1: Jedno i drugie, ale u nas problem z silnicami czasami. Więc jak jest dobry klimat, to zawsze jest dobrze, no a woda wodą.
0: U nas mówisz w kontekście tego, że mieszkasz gdzieś na północy kraju rzeczywiście? Często
1: nie,
0: chodzisz?
1: Nie, w sensie u nas z tego względu, że jestem Polakiem i Bałtyk należy do Polski, część przynajmniej, więc mówię u nas.
0: No dobrze, a
1: bo mamy dostęp do wody.
0: W takim razie na sam koniec, czy na wakacje się gdzieś wybierasz i gdzie zabierzesz ze sobą czwórkową torbę?
1: Jest tak, jestem finalnie już po wakacjach.
0: Czyli wypoczęty.
1: Tak, wyjazdowych, tak, wypoczęty i dociśnięty słońcem w Polsce, ale planuję jeszcze wrzesień, październik, więc na pewno ją zabiorę.
0: Wspaniale, to w takim razie czwórkowa torba wędruje w twoje ręce. Dobrego dnia ci życzę, Andrzeju. Dziękujemy za telefon. A przed nami jeszcze nowość czwórki, czyli no, całkiem mocna ekipa. Harry Loco, Darius Dante, Soul Drippin i NLE Choppa w utworze Coming Home.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: give way in the scene, I'm a fat boy. And I walk, never run like a fat boy. When you see me, you better say that boy. There's a young, successful black boy. Don't worry, mama, I ain't gonna quit yet. Cause I'm really nearly living off of interest. Bank balance, they looking all fat boy. Can't come around ill on that slim flex.
1: Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj znacznie chłodniej i przyjemniej. Maksymalnie na ogół odnotujemy od 22 do 26 stopni Celsjusza, ale już pod koniec tygodnia przewidujemy najwyżej 20 stopni, a w rejonach podgórskich i nad morzem może być tylko 17-19. Także na te niższe temperatury trzeba być przygotowanym. Rześkie staną się też noce ze spadkami od 10 do 15 stopni. To dla tych, którzy wybierają się na przykład pod namiot.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz.

0: Daily. Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
1: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
0: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
1: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
2: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. To w Media.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Nikt tak nie rozgrzewa o poranku jak Trueno w poranku czwórki, a na zegarze 6 minut po godzinie 8. Lato, o którym cały czas rozmawiamy, a to dlatego, że dziś 2 lipca, czyli taki środek, najprzyjemniejszy chyba dla nas też moment tego lata, tym bardziej, że te największe upały już za nami, teraz delikatny moment dla nas, żeby trochę się ochłodzić. No i jest to dobry czas nie tylko na kawę z kotami czy jeżami, o czym rozmawialiśmy wcześniej z Alicją Michalską, ale również na oglądanie filmów. W całym kraju organizowane są kina plenerowe, które pozwalają się cieszyć seansem pod gołym niebem. Możemy też oglądać filmy u nas w domu, oczywiście. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele światowych hitów oglądamy polskimi oczami. No właśnie, skąd się wziął fenomen polskich operatorów i czym charakteryzują się polskie zdjęcia? Na to pytanie już za chwilę w poranku czwórki odpowie nasz gość Hubert Halicki, twórca kanału Umberto Bekon, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz organizacji produkcji filmowej w Łódzkiej Filmówce. Zostańcie z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Chodak i utwór Magnifik, a na zegarze 12 minut po godzinie 8. Z nami w studiu jest już zapowiadany przeze mnie gość Hubert Haliżak, twórca kanału Umberto Bekon, z którym będziemy mówili o polskich operatorach i nie tylko. Cześć.
2: Cześć.
1: Bardzo mi miło, że dzisiaj możemy rozmawiać. Jestem ogromną fanką twoich treści już nie od wczoraj, nie od zeszłego tygodnia, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. A zacznę od pytania na rozgrzewkę. Rozmawiałyśmy z Alicją Michalską w poprzedniej godzinie o najlepszych miejscówkach takich wakacyjnych, gdzie można się spotkać. I chciałam odbić o tą łódzką filmówkę. Czy w Łodzi filmowcy albo ludzie ze świata filmu, studiujące, studenci mają jakieś takie swoje konkretne miejscówki tam na mapie miasta, w których się spotykają? Być może już na przykład po sesji, kiedy jest trochę więcej tego czasu?
2: Wiesz co, teraz to szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć. Był kiedyś taki klub, nie wiem czy dalej ludzie w nim bywają, Łódź Kaliska, który nazywa się Podwórcu Łódź Kaliska i tam często można było spotkać osoby z łódzkiej szkoły filmowej. A poza tym to bardzo mocno zależy też od kierunku, od roku. Ludzie się w różnych miejscach trzymają w zależności od wydziału. Nie często też tak spotykają się razem. Natomiast no, jako osoba z produkcji łódzkiej szkoły filmowej to można powiedzieć, że też się trzymają trochę oddzielnie od tej reszty reżysersko-operatorskiej, więc trudno powiedzieć.
1: To ciekawe, że to tak grupkami też się wszystko układa. No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o polskich operatorach, bo mówi się, że nimi stoi nie tylko polskie kino, ale też to hollywoodzkie. Jakie są najsłynniejsze filmy przy produkcji, których operatorami byli Polacy, a my kompletnie najczęściej o tym nie wiemy i oglądamy je 10 raz na, nie wiem, w telewizji czy gdzieś na streamingach i kompletnie o tym nie myślimy?
2: Tak naprawdę jakikolwiek gatunek sobie wymyślisz, to prawdopodobnie był tam polski operator, bo możemy zacząć od Tarantino i zobaczyć go w Pulp Fiction i tam będzie Andrzej Sekuła, czy chociażby nawet w Marsjaninie z Mattem Damonem czy Piratach z Karaibów. Jeżeli ktoś lubi Harry'ego Pottera, to tam znajdzie również Sławomira Idziaka w części z Zakonem Feniksa. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że oni są obecni od dłuższego czasu i to w większości produkcji, które znamy.
1: No to w takim razie może zadanie dajmy naszym słuchaczom. Wymyślcie sobie wasz ulubiony film w tym momencie w głowie i wpiszcie gdzieś w wyszukiwarkę i sprawdźmy, czy polski operator brał udział przy tym filmie, bo rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stało. O tym, dlaczego polscy operatorzy są tak znani i od kogo, od czego wszystko się zaczęło, porozmawiamy już za moment.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Red Hot Chili Peppers i Hump Be Dump w poranku Czwórki, a na zegarze 18 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu cały czas Hubert Haliżak, czyli Umberto Bekon, twórca treści filmowych, ale też absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i organizacji produkcji filmowej w Łódzkiej Filmówce, a rozmawiamy o polskich operatorach. No właśnie, Hubert, już zaczęłam od tego w poprzednim wejściu. Jak to się stało? Od czego się wszystko zaczęło? Kto był tym pierwszym popularnym, za którym ruszyła fala polskich operatorów i tego, że mówi się, że polscy operatorzy są najlepsi?
2: No, wszystko zaczęło się od Holendra, a tak właściwie od Polaka, Adama Holendra, który w latach 60. Rozpoczął swoją karierę w Hollywood, a była to dosyć nietypowa droga, ponieważ wtedy jeszcze łódzka szkoła filmowa nic na świecie nie znaczyła, naprawdę. I on wyjechał trochę, uciekając z kraju, i nawet ten papierek z łódzkiej szkoły filmowej nic nie znaczył, więc zaczynał jako kierowca ciężarówki. I przy okazji okazało się, że pracował przy planach filmowych, takich małych mikrodokumentach. I pewnego dnia na planie nie zjawił się operator dokumentu medycznego, więc on wskoczył za niego, ponieważ szefowi się przypomniało, że ten Polak ma jakiś papierek stamtąd.
1: Coś tam potrafi.
2: Tak, tak. I wtedy okazało się, że im się podoba. Tak to już dalej szło. On też miał znajomości z łódzkiej szkoły filmowej, bo tam już Roman Polański powoli coraz bardziej robił sobie karierę w Stanach. I w ten sposób Roman Polański skontaktował się z Johnem Schlesingerem, czyli brytyjskim reżyserem, który właśnie miał zadebiutować w Stanach. I Schlesinger pytał się go o jakiegoś operatora godnego polecenia. Ten mu polecił Adama Holendra, no i reszta już jest historią. I potem byli kolejni.
1: Wszystko tak się rozkręciło. No właśnie, potem byli kolejni, ale to też chyba nie jest taka prosta sytuacja. Dlaczego ci polscy operatorzy są aż tak popularni? Co w ogóle charakteryzuje dobrego operatora? Bo mówimy, wydaje mi się, że zazwyczaj najwięcej

0: więcej o tych reżyserach, a ci operatorzy są, mam wrażenie, dużo mniej chwaleni, jeżeli chodzi stricte o film, czy o jakieś nagrody filmowe.
1: Są o wiele bardziej techniczni na pewno, więc nie widać aż takich udziału, nie pojawiają się tak bardzo w wywiadach. Natomiast jeżeli chodzi o polskich operatorów, to oni byli trochę inni na tle reszty świata i wynikało to z bardzo specyficznej budowy łódzkiej szkoły filmowej w tamtej czasie, ponieważ były tylko dwa wydziały, reżyserski i operatorski, i to bardzo wywindowało pozycję operatora na artystę, kiedy w innych jeszcze szkołach na świecie był montaż, był scenariusz, był dźwięk, więc ten operator był po prostu zawodem bardziej technicznym, u nas stał się artystycznym, więc ci operatorzy, jadąc do Stanów, mieli swoje własne zdanie i to jest coś, co amerykańscy reżyserzy bardzo często doceniali w swoich produkcjach, a poza tym, przez to, że u nas w kraju raczej tych pieniędzy nie było, pracowali bardzo szybko i kreatywnie, a to jest jeden z głównych powodów, gdy się szuka operatora, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. Im szybciej rozstawimy to światło na planie, im szybciej ustawimy tą scenę, tym będzie cała produkcja mniej kosztowała.
0: A czy to jest tak, że eksperci, na przykład ty, potraficie już wychwycić zgrabnie, kiedy kadr jest nakręcony przez Polaka? Czy to jest tak, że z jednej strony każdy ma inny jakiś tam styl, a z drugiej strony jest jakiś taki punkt wspólny między nimi?
1: Poszczególnego operatora styl można rozpoznać, natomiast są to różne style. Na początku lat 60. i 70. można jeszcze powiedzieć, że one były w miarę zbieżne, z tego względu, że one były dosyć realistyczne, blisko ulicy, takie bardziej brudne. Natomiast na tym etapie ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo możemy zobaczyć Prometeusza Dariusza Wolskiego, a potem zobaczyć nawet Piratów z Karaibów i to są inne style filmowe tego samego operatora, bo to są po prostu inne filmy.
0: To w takim razie ja powtórzę pytanie do słuchaczy, a raczej takie zadanie, które dzisiaj dla was mamy. Wybierzcie sobie film, wasz jeden taki ulubiony, czy może dwa, trzy takie filmy i sprawdźcie, czy polscy operatorzy brali w nich udział, a my z Hubertem Haliżakiem porozmawiamy za moment. No matter what, no matter what. You

0: Poranek czwórki.
1: 25 minut po godzinie 8, a to była Doechii i Lady Gaga w utworze Runway. Co ciekawe, to jest soundtrack z utworu, z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Ciekawa jestem, czy tam jacyś polscy operatorzy brali udział. Tutaj widzę, że Hubert Kaliżek chyba przecząco kiwa głową. Czy nie wiesz?
2: Nie, musimy to nie sprawdzić. Wiem, szczerze mówiąc. Wątpię, ale nie wiem.
1: No to w takim razie będziemy sprawdzać, a my o operatorach filmowych, polskich operatorach filmowych dzisiaj rozmawiamy, ale nie tylko. Hubercie, ty studiowałeś zarówno filmoznawstwo, jak i organizację produkcji filmowej. Co jest tak przyciągającego w świecie właśnie produkcji filmowych i planów filmowych, że mimo tych ogromnych ilości godzin, wczesnego wstawania, ciężkich planów produkcyjnych, wy to nadal kochacie? Mówię tutaj producenci, operatorzy, reżyserzy i tak dalej.
2: Jednak jest to taka sztuka, która trochę wyróżnia się tym, zresztą tak jak muzyka, że jest tworzona przede wszystkim dla takiego wspólnego odbioru, tak jak koncerty. Na salach kinowych ludzie siedzą razem i odbierają to. Szczególnie jest to bardzo widoczne w przypadku horrorów czy komedii, gdzie te reakcje są bardzo takie atawistyczne i wtedy ludzie to bardzo mocno współodczuwają. Jednak bycie częścią tego procesu, ponieważ każda osoba jest tak samo znacząca na planie i każda wpływa na to, jak ta produkcja się uda, jest jednak czymś, co pociąga bardzo wiele osób. Też wiele osób się po prostu wychowuje na kinie i od dziecka ogląda filmy, a potem chce je tworzyć, ponieważ to jest piękna sztuka.
1: A jak to było u ciebie? Jak ta twoja historia wyglądała? Czy to była zajawka jakaś właśnie wypita z mlekiem matki, czy jednak to była twoja jakaś zajawka, która przerodziła się w zawód tak naprawdę?
2: Można powiedzieć, że nie mam pojęcia, ponieważ znalazłem list, gdzie w wieku 5 lat sobie napisałem, że chcę być reżyserem i sobie pisałem 2-zdaniowe scenariusze filmowe, wow. Więc tak naprawdę od zawsze. Prawdopodobnie z powodu Gwiezdnych Wojen, jak u wielu dzieciaków po prostu, bo się jarałem tym filmem, a potem widziałem jakieś zdjęcia z planu i myślałem, o kurde, chcę to robić, chcę tworzyć takie światy, więc tak naprawdę można powiedzieć, że od zawsze.
1: Czy nad tą produkcją pracowali również jacyś Polacy? Sprawdzałeś być może?
2: Przy Gwiezdnych Wojnach?
1: Tak.
2: Nie.
1: Okej, okay, czyli tam Polaków nie było. No a na kogo w takim razie z Polaków, tych młodych, młodziaków warto zwracać dzisiaj szczególną uwagę?
2: Młodziaków, czyli 40-50-latków, ponieważ tak to wygląda w tej branży. No oczywiście takim niekwestionowanym królem jest obecnie Łukasz Żal, który właśnie nakręcił nowy film z Pawłem Pawlikowskim. Natomiast on również pracował przy Strefie Interesów Jonathana Glazera w ostatnich latach, przy Hamnecie, który był nominowany do Oscara w tym roku, więc ta kariera naprawdę idzie prężnie. Natomiast to już trochę wygląda teraz inaczej, to znaczy ci operatorzy są bardziej światowi. To nie jest tak, że się jedzie i się robi karierę do Stanów, tylko czasami się zrobi coś w Polsce, czasami się zrobi coś za granicą, jak na przykład Radosław Łatczuk zrobił sobie Babaduka w Australii, a potem wrócił do Polski i zrobił sobie Chłopów. Także tak mniej więcej to wygląda. Natomiast takich polskich operatorów, którzy niekoniecznie uczyli się w Polsce, tylko w AFI, czyli American Film Institute, ciekawym jest Paweł Pokorzelski, który tworzy wszystkie produkcje za remasterem, począwszy od Heredity.

0: Literii do Midsommar.
1: Czyli nie tylko w latach 60., ale i dzisiaj mamy się kim pochwalić. Do tematów operatorów polskich, operatorów filmowych wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Kurz w poranku czwórki, a na zegarze 8:31 ze mną w studiu cały czas Hubert Haliżak, twórca kanału Umberto Bacon i z nim rozmawiamy o polskim świecie filmowym, o filmówce, o operatorach, o tym wszystkim. Pytanie do ciebie, Hubercie, czy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym przemiale, trochę tak jak w każdej branży mam wrażenie, bo no nie wiem, w tej muzycznej, do której mi jest najbliżej, to rzeczywiście jest tak, że codziennie wychodzi multum nowych piosenek. Wydaje mi się, że ta branża filmowa też się dosyć zagęściła, w szczególności przy tych wszystkich produkcjach takich serwisów streamingowych, o tak bardzo szeroko to ujmę. Czy w dzisiejszych czasach i w tym przemiale operator nadal jest w stanie zrobić taką karierę, jak w latach 60. zrobił Adam Holender?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej, natomiast to jest po prostu innego rodzaju kariera, to znaczy dzisiaj prawdopodobnie łatwiej jest zrobić bardzo dobre zdjęcia do polskiego filmu, przy polskiej produkcji, która pójdzie daleko w świat, tak jak to było w przypadku Łukasza Żala i Idy, i wtedy dostaje się również propozycje międzynarodowe. To znaczy można też oczywiście z castingu wchodzić, tak jak Radosław Łaczuk, który wszedł do Babaduka, a wcześniej robił Salę Samobójców Jana Komasy, prawdopodobnie. Natomiast jest to dosyć ciekawe, ponieważ ci polscy operatorzy, nawet ci tacy starszej daty trochę, jak Dariusz Wolski, wciąż są bardzo obecni w branży. Na przykład jeden z takich młodych obecnie reżyserów, którego jestem dużym fanem, Zach Krieger, który stworzył w zeszłym roku Zniknięcie, a wcześniej był Barbarian, produkuje właśnie film, reżyseruje Resident Evil, w którym Dariusz Wolski będzie robił zdjęcia, bo został przez niego poproszony. Więc to może być ciekawe i to będzie w grudniu tego roku, więc zachęcam do wypatrywania tego
0: na ekranie. Można sprawdzać pod koniec tego roku, czyli tych ścieżek tak naprawdę jest więcej. W drugą stronę to trochę działa, że tych możliwości rzeczywiście jest więcej. Więcej może być przypadków takich, gdzie ten operator rzeczywiście wejdzie na tę skalę światową. A filmy, które poleciłbyś obejrzeć, żeby właśnie zobaczyć tę sztukę polskiej operatorki, takich

0: kilka polecajek na sam koniec dla naszych słuchaczy.
1: Tak, najlepiej zobaczyć całe spektrum szerokości, czyli lepiej zacząć od początku i Nocnego Kowboja, ponieważ to są takie zdjęcia, których potem możecie zobaczyć wiele wspólnego z Taksówkarzem i tego typu produkcjami z Nowego Hollywood. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć dużą skalę, to możemy zobaczyć śmiało Piratów z Karaibów, czy przede wszystkim operator, o którym mało tu wspominaliśmy w sumie, a jest najbardziej utytułowanym polskim operatorem, czyli Janusz Kamiński. I tutaj możecie zobaczyć jeszcze w kinach Dzień Objawienia w reżyserii Spielberga, do którego on robił zdjęcia. No i oczywiście takie klasyki jak Lista Schindlera czy Szeregowiec Ryan.
0: To czego życzyłbyś w takim razie tak na sam koniec polskiej branży filmowej i operatorom w 2026 roku?
1: Dobrych warunków pracy przede wszystkim, a poza tym, żeby te filmy cały czas szły tak dobrze jak idą i żeby rozwijała się również w ciekawe i nieoczywiste rejony i operatorsko, i reżysersko, i scenariuszowo.
0: Hubert Haliżak, twórca kanału Umberto Bekon, był moim gościem w Poranku Czwórki. Sprawdzajcie ten kanał, bo ja już od, tak jak zresztą mówiłam na samym początku naszej rozmowy, nie od dziś jego treści oglądam i to są bardzo ciekawe treści, które wciągają nas w ten świat filmu, nawet te osoby, które na co dzień w nim nie siedzą. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: BIE One Thing w poranku czwórki, na zegarze za 19 minut godzina 9:00. To ja mam dla was teraz taką jedną rzecz ze świata muzyki, a to dlatego, że już o północy premiera albumu Madonny Confessions 2. No i tutaj rodzi się pytanie, skąd matka popu, bo tak nazywają ją jej fani, czerpie nadal tyle energii do tworzenia. No słuchajcie, artystka wyznała w najnowszym filmie dla magazynu Vogue, że jej stróżem od pierwszego momentu, kiedy pojawiła się jako młoda debiutantka w Nowym Jorku, była Frida Kahlo. Zobaczyła ją na pocztówce, którą zakupiła i brała już wszędzie ze sobą, ale wtedy też artystka powiedziała sobie, że sama zakupi kiedyś oryginał tego obrazu. No i słuchajcie, stało się to 11 lat później, a dziś jeden z najpopularniejszych autoportretów Kahlo ozdabia jej gabinet. Czy to jest siła manifestacji? No, z portfelem Madonny pewnie tak 50-50. Ja się swoją drogą albumu nie mogę doczekać, a wam zagram teraz Madonnę, Justina Timberlake'a i utwór 4 Minutes.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Francuska wokalistka Angèle, zespół Justice i utwór What You Want w poranku czwórki na zegarze za 11 minut, godzina 9. My cały czas o wakacyjnych przyjemnościach, bo było i o miejscach, gdzie możemy te wakacje spędzić i o tym, co możemy obejrzeć. No ale przecież wakacje to też idealny moment na to, żeby spróbować jakiegoś nowego hobby. Może to być kurs windsurfingu, skok z spadochronem albo nurkowanie, a może być to również zbieranie kamieni. No i o co teraz chodzi? Jest to hobby, za które, no właśnie, nie trzeba przepłacać, czy być może trzeba wydawać na nie dużo pieniędzy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z gościem już po godzinie 9. Będzie nim Radosław Motykiewicz-Janiak, znany w internecie jako Radosław Stone Keeper. Czyli czy wokół siebie na swoim podwórku możemy piękne kamienie znaleźć i jak to z tą zajawką jest? O tym wszystkim już po 9.00.

0: Hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie na ogół odnotujemy od 22 do 26 stopni Celsjusza, także chłodniej niż przez te ostatnie kilka upalnych, ekstremalnie upalnych dni. No ale już pod koniec tygodnia przewidujemy najwyżej 20 stopni, także jeżeli się gdziekolwiek w Polskę wybieracie, to miejcie na uwadze to, żeby wziąć coś cieplejszego ze sobą. Rześkie staną się też noce ze spadkami do 10-15 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 13:00.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
7: Ja sam.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 6 minut po godzinie 9, a to była Lisa Anita Rema w utworze Goals, rozgrzewające nas o poranku. Utwór stworzony w tym roku dla FIFA. No właśnie, bo w

wakacje można między innymi oglądać mundial i pewnie wielu z Was to robi, ale można też zdecydować się na zupełnie inne hobby, na przykład słuchajcie, za zbieranie kamieni. I może pomyślicie sobie, że to dosyć niecodzienne, trochę jak ta kawiarnia, w której się płacze, o której rozmawiałyśmy z Alicją Michalską po godzinie 7, ale my już za chwilę porozmawiamy z ekspertem w tej dziedzinie, z Radosławem Motykiewiczem Janiakiem, który mówi o sobie również Radosław Stone Keeper. Jest pasjonatem geologii i mineralogii i już za chwilę w poranku czwórki trochę więcej o tym opowie.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Snoop Dogg, Pharrell Williams i utwór Drop It Like It's Hot, a na zegarze 14 minut po godzinie 9. Z nami w studiu jest już gość, czyli Radosław Motykiewicz-Janiak, Radstone Keeper.
2: Cześć wszystkim.
1: Tak można na niego też mówić i tak można go znaleźć na mediach społecznościowych, na których zrzesza fanów i pasjonatów geologii, mineralogii i nie tylko. Ciężkie słowa w ogóle o poranku do wymówienia, muszę ci powiedzieć, Radku. Rzeczywiście, bardzo mi miło, że dzisiaj będziemy mogli o tym wyjątkowym hobby trochę porozmawiać i o przedmiotach, które na co dzień mam wrażenie, że nie są przez nas aż tak zauważane, a może, być może powinny być. Zacznę od palącego tematu dla tych, którzy chcą rzucić robotę w wakacje. Radku, słuchaj, czy można rzeczywiście znaleźć w Polsce w jakimś żwirze złoto? Czy to jest w ogóle możliwe?
2: Tak, jak najbardziej. W Polsce jest ogólnie dużo miejsc, gdzie jest możliwość znalezienia złota. Co prawda to nie są rejony jak Klondike gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, ale rzeczywiście złoto w Polsce jest jak najbardziej znajdowane już od czasów średniowiecza. Nawet w pewnym okresie złoto wydobywane w Polsce było jednym z największych złóż w Europie ówczesnej średniowiecznej Polski. Na trzecim miejscu byliśmy wedle danych, tak więc tego złota jest naprawdę dużo. No teraz oczywiście tego złota jest znacznie mniej, ale jeśli ktoś lubi grzebać w ziemi, w żwirze, czy szukać różnych innych ciekawostek, te złoto jak najbardziej może znaleźć.
1: Czyli jest rzeczywiście jakaś opcja jeszcze dla tych, którzy chcą trochę więcej poszukać. No właśnie, porozmawiajmy trochę o Polsce może na samym początku. Czy ona w kontekście kamieni, minerałów jest ciekawym i wyjątkowym miejscem na mapie?
2: Bardzo. Mamy bardzo dużo złóż różnego rodzaju minerałów, szczególnie na Dolnym Śląsku. Również wracając do okresów historycznych, w średniowieczu były to największe zagłębia kwarcu, ametystu, w ogóle poszukiwacze też skarbów, legendarnych Walończyków, którzy też

0: poszukiwali tutaj złóż chociażby. No i tam jest tego naprawdę wiele. Mogą leżeć na wierzchu, można troszkę pogrzebać, poszukać. To jeśli mówimy o Dolnym Śląsku. Natomiast w całej Polsce tak naprawdę można znaleźć różne ciekawostki. Nawet tutaj w Warszawie też są pewne miejsca żwirowe, gdzie jakieś agaty czy jaspisy się pojawiają i to nawet całkiem były przyzwoite. Ale to tak jak mówię, jak ktoś lubi troszkę zaczerpnąć innej zajawki i coś ciekawego porobić, warto. Po prostu spojrzeć trochę w ziemię.
1: Powiedz mi, Radku, jak to jest, że w szkole na przyrodzie tak mało mówi się o kamieniach? Czy mnie moja pamięć myli? Ale mam wrażenie, że uczymy się być może na jednych zajęciach i potem jakoś w życiu w ogóle olewamy, tak mówiąc bardzo kolekwialnie, ten temat. Skąd to zaniedbanie u nas?
0: Nie wiem. Szuka się w szkolnictwie zupełnie innych dziedzin nauki, aniżeli geologia. Jednak geologia jest bardzo mocno powiązana z człowiekiem już od czasów antycznych, prehistorycznych nawet. Człowiek był mocno zakorzeniony z kamieniem. Pierwsze narzędzia kamienne, krzemienne, tak? Pierwsze wydobycia, w ogóle najstarsze kopalnie, gdzie wydobywano kruszec z postaci krzemienia pasiastego na świecie, właśnie pochodzi z Polski. I o tym też się wspomina tak naprawdę w małym aspekcie na lekcjach geografii, chociażby trochę chemii, bo to też jednak, jeśli mówimy o geologii, o minerałach, to mamy tutaj fizykę, mamy chemię, mamy geografię, no bo te lokalizacje też trzeba wiedzieć. Bardzo mało jest zajęć odnośnie geologii, a jednak, jak nawet ja osobiście zdawałem geografię rozszerzoną, tej dziedziny nauki całe szczęście było bardzo dużo na maturze, więc mogłem tak naprawdę chwilę, moment o maturę napisać.
1: To my w takim razie być może dzisiaj nadrobimy po prostu ten temat dla osób, które rzeczywiście przypominają, próbują sobie przypomnieć nazwy jakichkolwiek kamieni szlachetnych i teraz nie za bardzo cokolwiek przychodzi do głowy. Mi przychodzi taka bajka Trolls, gdzie każda dziewczynka była nazwana od innego kamienia i to chyba dlatego znam jakieś ametyst, topaz i tego typu nazwy. Jeżeli wy macie jakieś pytania do Radka, Rad Stonekeepera, to dzwońcie do nas 226452100, a my do tematu wracamy za moment.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Utwór Tańcz, a na zegarze 21 minut po godzinie 9. Tańczyć można na przykład szukając jakichś ciekawych kamieni. Dlaczego nie? Taka zajawka wakacyjna. Z nami cały czas Radosław Motykiewicz-Janiak, Radstone Keeper, czyli pasjonat geologii, mineralogii. O tych kamieniach dzisiaj rozmawiamy. No ale właśnie, to może pytanie wstępne dla tych, którzy sami by chcieli taką zajawkę zacząć. Skąd wzięła się u ciebie właśnie to zainteresowanie kamieniami, bo z tego, co mi wiadomo, to na co dzień pracujesz w finansach, czyli coś
2: tak, na co dzień
1: znaczy innego.
2: Dokładnie. W największym banku w Polsce, to też tak dopowiem, tak więc finanse są u mnie na porządku dziennym. Inwestycje oczywiście, inne rzeczy, ale to jest, mówię, to jest zupełnie inny temat. Natomiast tutaj kwestia rzeczywiście pasji. Pasja się rozwinęła już ponad 30 lat temu, przypadkowo dosłownie, bo nikt u mnie w rodzinie samą geologią, jako geologią, nikt się nie interesował. Ogólnie sama zajawka do kamieni zauważyłem, że pojawia się w bardzo młodym wieku i wielu widzów, jak do mnie też wysyła informacje, mówi, że ich dzieci teraz wychodzą z domu, nie oglądają telewizji, nie szukają czegoś na internecie, tylko właśnie chcą szukać kamieni, chcą być w naturze. Tak więc u mnie to tak samo się zaczęło. Za młodu zobaczyłem kogoś na winobraniu naszym zielonogórskim, że miał kamienie. Bardzo mi się to spodobało, zacząłem nabywać książki, rodzice zaczęli mi tutaj książki sponsorować i w ten sposób zacząłem się uczyć właśnie na tej pasji. I to jest właśnie pasja. U mnie to jest typowo pasja, żadne kwestie zarobkowe, bo niektórzy też mówią, że ile z tego czerpię finansów, tak? Nie, u mnie to jest typowo pasja i hobby, zainteresowanie. I potrafi się rozwijać naprawdę od małego, tylko trzeba to pielęgnować. 30 lat temu, przez podstawówkę, przez gimnazjum, przez liceum, prowadzenie kół związanych z geologią, kantorka geologicznego w liceum, to też tak pamiętam, matura,
1: czyli tej
2: troszkę na uczelni.
1: Skrzyneczki, szafeczki, gdzie właśnie różne kamienie każdy w podstawówce miało. Mi się wydaje, że to też się
2: tak,
1: kojarzy właśnie
2: Tak, dokładnie. Trzeba było troszkę pomóc też poopisywać te kamienie, bo nie wszystkie miały prawidłowe nazwy, ale to jest z tym związane.
1: Ale to rozumiem, że ty po prostu podszedłeś do nauczyciela i zwróciłeś mu uwagę, że coś jest źle podpisane.
2: Nie aż tak oczywiście, ale zauważyłem, że były niektóre błędne nazwy, więc trzeba było poprawić.
1: To w takim razie na co zwrócić uwagę, kiedy poszukujemy kamienie? Wyobrażam sobie, że niektórzy wybierają się na wakacje, będą w jakichś miejscach na szlakach skalistych, nieskalistych, bo one często z zewnątrz mogą wydawać się brzydkie, a ty tutaj na swoich mediach społecznościowych bardzo często pokazujesz, że po przecięciu je w pół, no to one są przepiękne i zupełnie inaczej wyglądają.
2: Tak, to zależy wszystko też od tego, jakich kamieni, jakich skał i minerałów, bo tutaj też trzeba powiedzieć ogólnie, słowo kamień lubi algorytm, jeśli chodzi o social media, dlatego te słowo kamień często stosuję. Faktycznie mówimy o skałach i minerałach, tak? Minerał jako baza, skała zbudowana z minerałów. No i jeśli poszukujemy danych minerałów, to trzeba też wiedzieć, czego wstępnie poszukujemy. Czasami gdzieś w żwirach, na polach, gdzieś na drogach można zobaczyć taki kamień, gdzie ma dziwnie wyglądające pasy, tak? Linie kolorowe, jakieś takie zaokrąglenia, nietypowy woskowy połysk jak świeczka, to już może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z agatem. Jeśli tego nie ma, a na przykład jest taki połysk właśnie też woskowy, tylko ma kolor czerwony, żółty, to może być jaspis. Najczęściej oczywiście zdjęcia do mnie wysyłane są z krzemieniami.
1: Po prostu
2: z krzemieniami, ale to już jest blisko, bo krzemień też jest skałą zbudowaną z chalcedonu, więc ten połysk zachowuje.
1: Czyli nie smucimy się, jak dostajemy krzemień.
2: Nie smucimy się, czasami krzemienie są naprawdę fajne, niektóre krzemienie pasiaste, które przecinałem, naprawdę mnie zaskoczyły, więc tutaj też się z tego powodu cieszę. Ale wracając właśnie do tych minerałów poszukiwanych, zwracamy szczególnie, trzeba go podnieść i obejrzeć przede wszystkim, tak? Albo do mnie wysłać zdjęcie.
1: No
2: ja
1: właśnie,
2: podpowiem.
1: O tym wysyłaniu zdjęć będziemy na pewno za chwilę rozmawiać, bo rzeczywiście wiele osób do ciebie je wysyła, albo w ogóle podsyła ci te skały i minerały, tutaj już powiem tą poprawną nazwą. O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę.

0: Poranek czwórki.
1: To byli Sway Lee i Rich the Kid w utworze Don't Even Call, ale do nas możecie dzwonić na antenę. Jak najbardziej do tego zachęcamy. Jeżeli macie jakieś pytanie do naszego gościa, Radka Stonekeepera, to możecie dzwonić pod numer 226452100. Ja dużo pytań jeszcze do ciebie mam, Radku, ale wróćmy może jeszcze do tego tematu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli gdzie te kamienie, skały, minerały możemy jeszcze, gdzie ich możemy szukać?
2: Tak, bo tutaj jak wcześniej wspomniałem, właśnie gdzieś na drogach, w całej Polsce można znaleźć właśnie takie skałki, gdzie już z zewnątrz coś widać. To są najczęściej skały, które zostały przeniesione przez lądolód bądź rzeki polodowcowe i one już są lekko obtoczone, dlatego widzimy już na wierzchu, że coś może się pojawić. Ale w Polsce jest dużo rejonów, jak kraina wygasłych wulkanów, jak tereny wulkaniczne niedaleko Krakowa, gdzie te kamienie, te skały i minerały są już tam rodzimie. One tam już są na miejscu. No i tutaj już troszkę trzeba jednak zaczerpnąć wiedzy, wiedzieć jak już wcześniej może dana skała, dany minerał może wyglądać, żeby móc go znaleźć. No chociażby w Nowym Kościele zbieramy takie buły. One wyglądają jak ziemniaki kamienne, dopiero w środku,
1: po przecięciu
2: dopiero coś rzeczywiście widać. Czasami w takich miejscach jak Lubiechowa są takie migdałki w skałach, w skale, która się tam nazywa trochę bazalt. To są takie skały, gdzie mają pustki pogazowe i w nich są takie malutkie rodzynki, migdały. Właśnie to już tutaj mówimy o takich nazwach i w tym też mogą kryć ciekawostki, ametysty, agaty i inne rzeczy. Tak więc to już troszkę tutaj wchodzimy w taką sferę wiedzy, ale nie mówię o tym, że nie można się zapoznać z tym, bo za 2 tygodnie chociażby mamy zlot Grustok 18

0: tego 19 lipca i można przyjechać, ze mną porozmawiać, z poszukiwaczami porozmawiać i samemu spróbować też poszukać skał i minerałów. Frajda na wakacje.
1: A jest coś takiego, co potraficie jeszcze zaskoczyć na polskiej ziemi? Czyli jakieś skały, minerały, których się kompletnie nie spodziewasz i wywracają twoją wiedzę do góry nogami?
0: Troszkę tak. Miałem parę tygodni temu sytuację, gdzie na nowo odkrytej żwirowni trafiłem takie agaty, których się nie spodziewałem w ogóle, że takie mogą wyglądać w Polsce. Przypominały bardziej zagraniczne, a jednak udało je się znaleźć tutaj na naszych rodzimych terenach. I do tej pory nie wiem, czy to są polskie, czy zagraniczne, bo jest dużo miejsc, których jeszcze nadal nie jest odkrytych. Jednak.
1: I to jest chyba najpiękniejsze w tej pasji, tak mi się wydaje. Pasji, na której, no właśnie, ty nie zarabiasz, ale rozumiem, że można zarobić. Niektórzy zarabiają.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Ogólnie jeśli chodzi o mineralogię, o pozyskiwanie skał i minerałów, jest to dochodowy zawód. Można powiedzieć to jako zawód, ale trzeba mieć wiele wyrzeczeń. Znać miejsca zbytu, wiedzieć od kogo pozyskać, jak samemu pozyskiwać. W zgodzie z naturą, z obecnymi panującymi przepisami, jest dużo rzeczy, których trzeba brać rzeczywiście pod uwagę. No i wtedy to się, pasja zamienia się bardziej w zawód, co się staje według mnie troszkę bardziej monotonne, nie czerpie się aż tyle satysfakcji z tego, dlatego zostaje tej formie pasji.
1: Odwieczne pytanie, czy dobrze, jeżeli ta pasja jest rzeczywiście zawodem? No to na razie naszym słuchaczom w takim razie rekomendujemy, żeby tym tematem zajęli się w formie zajawki i na przykład wysyłali ci swoje kamienie. O tym porozmawiamy za moment.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam, to byli Crystal Fighters, a na zegarze za 24 minuty godzina 10. Z nami cały czas w studiu Radosław Motykiewicz-Janiak, czyli Radosław Stonekeeper. Sprawdzajcie go na jego mediach społecznościowych. Rozmawiamy o skałach, o
2: minerałach,
1: dziękuję bardzo, bo chciałam powiedzieć kamieniach. Tak. Chciałam i nie chciałam jednocześnie.
2: Żeby... Sam kamień w języku polskim występuje, to jest fakt, ale to jest to, co wspomniałem. Algorytmy lubią różne inne rzeczy. Dlatego ten kamień rzeczywiście
1: dokładnie, więc
2: występuje.
1: Najlepiej wszystkich tych nazw używać. Pasjonat geologii i mineralogii. Jakoś taki ciężki ten poranek rzeczywiście. Radku, jak to się stało, że fani oddają ci te swoje kamienie? Czy rzeczywiście po to, żebyś je dla nich przeanalizował?
2: Tak, bo rzeczywiście coś jest, tak jak wspomniałem wcześniej, fascynującego w ogóle w kamieniach. I jak zaczęło się to wszystko u mnie indywidualnie rok temu, a jeszcze wcześniej... Nawet i z 5 lat temu, jak gościnnie występowałem u przyjaciela na kanale Paweł Skarby Natury, który też wiem, że gdzieś tam nas teraz chyba słucha.
1: Pozdrawiamy tak serdecznie.
2: Pozdrawiamy Pawła. Pawle, kuruj się, bo tak troszkę zdrowotnie ma problemy, więc liczę na to, że wyjdzie i dalej będziemy prowadzić te kanały. I też pokazywaliśmy już wtedy właśnie skały i minerały, które gdzieś tam w podróżach znajdowaliśmy. Dużo osób właśnie rzeczywiście zaczęło się tym fascynować. Jest w nas coś takiego, tak jak właśnie w czasach antycznych, że podnosimy taki kamyczek, tak, skałkę i zastanawiamy się w ogóle, skąd to się wzięło, jak tak. To się dzieje, jak on powstał, dlaczego tak powstał, dlaczego ma takie kolory, co może mieć w środku. Dlatego jeśli tak widzę, że widzowie do mnie chętnie wysyłają, to wiem, że też mają tą chęć poznawania. No i z miłą chęcią dla nich oczywiście odkrywam, jeśli coś jest rzeczywiście już tak bardzo, bardzo ciekawego, bo jest dużo skał, które rzeczywiście bardzo często się też powtarzają, różnego
1: to
2: rodzaju krzemienie, granity. Raczej staram się wyjaśnić, że te kamyczki są takie klasyczne, standardowe, ale pojawiają się wyjątki. I te wyjątki niedługo też będę przecinać właśnie z Podkarpacia, z pod Warszawy i z innych lokalizacji, które prawdopodobnie już do mnie idą i niedługo się pojawią.
1: Czyli więcej będziemy mogli zobaczyć na twoich mediach społecznościowych.
2: Tak, dokładnie tak. W najbliższym czasie też będzie spod Wrocławia kamyczek, gdzie były takie zwykłe, a jednak pojawił się ciekawy minerał obok dużego miasta.
1: Radku, a czy wierzysz, że konkretne rodzaje skał i minerałów mają jakieś właściwości dodatkowo magiczne? Bo o tym często też się mówi. Tak, ja sobie od razu w głowie przypominam te takie stragany z różnymi minerałami. Czy tutaj masz jakąś konkretną wiedzę na ten temat, która obala albo potwierdza ten mit?
2: Znaczy kwestie... To jest tak, jeśli wierzymy w coś, co chcemy wierzyć, to niech tak zostanie. Jak najbardziej. Jeśli wierzymy, że dany kamień może przynieść nam pieniądze, ochronę przed złem, czy jakieś inne jeszcze ciekawe aspekty, no to jak w to będziemy wierzyć, no to wierzmy w to po prostu, tak? Ja, jeśli chodzi z naukowego punktu widzenia, no tutaj rzeczywiście nie widzę takich sytuacji, no chyba, że bardziej patrzę pod względem fizycznym kamieni, jak na przykład minerały uranowe, które świecą w ciemności i rzeczywiście mają te promieniowanie mniej korzystne, bardziej korzystne, bo to też zależy od ilości promieniowania, że świecą w ciemności, że mają jakieś właściwości chemiczne przy rozpuszczaniu się w wodzie, w kwasach, w innych substancjach, to ja bardziej patrzę na coś takiego. Ale jeśli wierzymy, że kwarc da nam szczęście, to niech to szczęście nam przyniesie.
1: To w takim razie wierzmy. To jeszcze raz na sam koniec zapytam cię, Radku, gdzie można cię spotkać w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie na lwóweckim lecie agatowym będę gościnnie u jednego z poszukiwaczy, a za 2 tygodnie na takim zjeździe Grustok, dwudniowym w tym roku po raz pierwszy, bo już od kilku lat się pojawia w formie, formie takiego zlotu bardziej dla poszukiwaczy. W tym roku będzie dwudniowy, więc można będzie i w Nowym Kościele poszukać kamieni i złota również, o którym na początku mówiliśmy, bo to złoto tam też się znajduje i to w naprawdę fajnych ilościach. No i w drugi dzień na znanej już hałdzie u Bartka w Lubiechowie, ci co szukają kamieni, to wiedzą gdzie można naprawdę znaleźć ciekawe ametysty chociażby.
1: I to jeszcze pod okiem eksperta. Radosław Motykiewicz-Janiak, czyli Rad Stonekeeper, był moim gościem. Sprawdzajcie jego media społecznościowe, a ja ci, Radku, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

Jungle Brown w poranku czwórki, a na zegarze za 12 minut godzina 10. Za nami pierwszy wieczór openerowych szaleństw. Wczoraj w Gdyni zagrali m.in. Florence and the Machine, DXX czy Zara Larsson. No i koncert tej ostatniej mogliśmy oglądać na TVP. Ja nie ukrywam, że popłakałam się na nim 4 razy, tak oglądając go zdalnie z Warszawy. Ogromny talent i świetny kontakt z fanami tej wokalistki. A jeżeli nie ma was w Gdyni, a chcecie zaczerpnąć trochę tego openerowego powietrza, to możecie w najbliższych dniach obejrzeć jeszcze koncerty m.in. Teddy'ego Swimsa, The Cure czy Addison Rae. A my zagramy teraz headlinerkę zeszłorocznej edycji Doczekat.

Doja Cat i Jealous Type, a poranek czwórki powoli dobiega końca. Już za chwilę prosto z Barcelony gorące brzmienia od Olka. Naked Relaxing w audycji czwórka, to słychać. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Słyszymy się we środę w poranku czwórki od godziny 7. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent

0: Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Powiedziałbym wam pogodę dla Warszawy, ale generalnie na ten moment przebywam w słonecznej Barcelonie. A tutaj prognoza to 31 stopni Celsjusza i pełne słońce. Hola chicos!
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji.

0: skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Po reklamie.
4: Czwórka. To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola chicos! Z tej strony Naked Relaxing. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Tego lata nadaję do Was ze słonecznej Barcelony. Będę przybliżał Wam katalońską kulturę, sztukę, jedzenie, festiwale, kluby, miejscówki, ale także przede wszystkim to, czym Barcelona żyje na co dzień. A zaufajcie mi, tutaj życie toczy się na niesamowitych obrotach przy zachowaniu absolutnie słonecznego luzu. Nie opuszczamy jednak krajowego podwórka. Mamy dla Was relacje z Augustów Summer Start i wywiad z VBS-em, retransmisję koncertu Folkness z Carbon Silesia Fest, odwiedzimy rap scenę czwórki oraz zajmiemy się tematem Open Air Festival i porównamy go z barcelońską Primaverą, w której w tym roku miałem wielką przyjemność uczestniczyć. A wiadomo, że na Opku było się więcej razy niż kilka. Kawa gotowa? Ręce na kierownicy? Ogłaszam początek lata. Zaczynamy dwoma numerami artystki, która jest moim najnowszym hiszpańskim, a wręcz barcelońskim odkryciem. Bibi Tricks, bo o niej mowa, to 26-letnia artystka ze stolicy Katalonii, która pomimo krótkiego stażu na scenie ma już na koncie kilka świetnie przyjętych epek, współpracę m.in. z Charlie XCX i mówię tutaj o płycie z remiksami Brat, wywiady w GQ Espania czy Dazed. Lekko, stylowo, bez nadęcia, za to z potężną dawką ironii. Z chęcią zobaczyłbym ją na którymś z festiwali. Albo na rap scenie czwórki. I wiecie co jest najlepsze? Że my to czwórka. I to słychać.
2: Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino. Tiene un piropo, no reprofico. Va de malo, te parece tontito. Mi amigo y mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis flanes. Me siento en un sueño, no quiero.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Zaczynamy od mocnej, punkrockowej energii. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Razem z ekipą planujemy wyjście na karaoke, jednak miejsce, do którego zmierzaliśmy, okazało się absolutnym zawodem. Jednak kierowani dobrym przeczuciem i dudniącą nieopodal muzyką, trafiliśmy na kompletnie spontaniczną, nieco anarchistyczną uliczną imprezę, gdzie jedna z przecznic miasta, zamknięta dla ruchu drogowego, została zmieniona w taneczny parkiet. No, nie zastanawiając się wiele, dołączyliśmy i skacząc, śpiewając tłumem te słowa, które rozumiemy, niesamowite uczucie. Muzycznie impreza maksymalna.

maksymalnie międzygatunkowa. Od reggaetonu, przez stare hiszpańskie przeboje, aż po, no właśnie, takie perełki jak Cardio i Caladas. Hałas, hałas absolutny. Mówię tu o La Elite, czyli Young Pradito i Diosito, synth-punkowym duecie z samego serca Katalonii, działającym od 2016 roku, od którego aż kipi taka nieposkromiona, buntownicza, a zarazem szalenie ironiczna energia. Jednak najlepsze, wszystko ultra spójne, stylowe, dowiezione. Zaraz po nich Mourn, czyli zespół, który grał w wcześniej wspomnianym Primavera Sound i mój ulubiony numer z tego zespołu, czyli Alegre y Jovial. W wolnym tłumaczeniu na polski język, pogodny i wesoły. I do tego zespołu jeszcze wrócimy przy okazji porównania Primavery z naszym narodowym, krajowym openerem. Uśmiecham się niesamowicie i takiej energii również Wam dzisiaj życzę. Słuchamy!

0: Odpalamy lato prosto z gorącej Barcelony, ale nie tylko tutaj jest gorąco. W ostatni piątek, w chyba najgorętszy weekend w roku, a może nawet i w nowożytnej historii Polski. Czwórkowa ekipa była na festiwalu Augustów Summer Start, na którym grał m.in. VBS, znany zresztą z czwórkowej playlisty. Dominika Płonka złapała rapera na backstage'u, nie mówię tu audycji, więc posłuchajcie.
1: Cześć.
2: Siejka.
1: Pytanie przede wszystkim o emocje, jak się czujesz? Była ogromna kolejka, żeby się do ciebie dobić po koncercie.
2: Mega mnie cieszy zaangażowanie ludzi, bo nawet, umówmy się, my nie zbieramy całych plasów osób, więc jeżeli te osoby, które przychodzą pod scenę i nie są przypadkowe, angażują się trzy razy bardziej niż my nawet w granie, to jest taka radocha i nie odbierze mi tej radości chyba nic.
0: A teraz posłuchajmy VBS-ika, który grał w lutym u nas w ramach rap sceny czwórki.

Wracamy do Barcelony, gdzie życie kulturalne kwitnie, a konkretniej to festiwalowe, aż kipi od ilości eventów, koncertów, festiwali i festiwalików, a samo miasto, szczerze mówiąc, jest wypełnione ogłoszeniami i plakatami. Ewidentnie Barcelona zna swoją wartość jako jedna z tych dużych europejskich festiwalowych destynacji i nie przeszkadza kulturze żyć i dziać się. Poza wspomnianym wcześniej festiwalem Primavera Sound, który zresztą jest unikatowy pod tym względem, że artyści i artystki szykują specjalne koncerty, mamy tutaj także jeden z największych festiwali z elektroniką, czyli Sonar. O nim więcej akurat za tydzień, jest to sprawa arcyciekawa. Mamy Vida Festival skupiony wokół sceny indie, mamy Rock Barcelona, no tutaj chyba nie trzeba wytłumaczenia, mamy Cruïlla Barcelona, na której zagrają m.in. Pixies, wybieram się, The Hives, Ezra Collective czy Faithless. Mamy sfokusowany na mocnej, eksperymentalnej elektronice Soundit. Możemy przejść się na imponujący line-upem Brunch Electronic. To jest dzienny festiwal, również nie potrzeba wytłumaczenia, ale

Cassius, Seth Troxler, Maron, Miss Monique, Eric Pritz, Floating Points, I Hate Models czy 99 to tylko kilka ksywek. Mamy Mira Festival i w końcu miejski, elektroniczny, choć nie tylko, Festival B. I to wszystko w jednym mieście, w jednym sezonie festiwalowym. Muszę przyznać, że nawet na festiwalowym weteranie, takim jak ja, robi to wrażenie i no nie wiem, czy dam radę odwiedzić wszystkie. Mówiłem, że będzie do czego tańczyć? Wprowadzam Was zatem w festiwalowy nastrój i gramy klasyki Pixies, Debaser, The Hives, Tick, Tick, Boom oraz Ezra Collective, Life Goes On.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Troy Green.

0: to słychać.
1: To już chyba instant klasyk. Ezra Collective, Life Goes On, a wcześniej All Time Favorites z kategorii Indie Rock, czyli Pixies i The Hives, którzy w tym roku wystąpią na Cruïlla Barcelona, bo to właśnie stąd nadaję do Was absolutnie wakacyjnym nastroju. Co w następnej godzinie? Pasmo muzyczne Berta Bercisława jako nowa audycja i gorący, dosłownie, patrząc na poprzedni weekend, temat Open Air Festival w porównaniu do Primavera Sound. Zostańcie z nami. Czwórka, to słychać.

too big.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: 31 stopni i pełne słońce. A gdzie? W stolicy Katalonii, z której nadaję do Was na żywo Naked Relaxi.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
11: Czwórka.
12: To słychać.
13: To słychać.

0: włączam.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
2: Witam ponownie przy mikrofonie Naked Relaxing, a nadaję do Was przez cały okres wakacji ze słonecznej Barcelony, gdzie aktualnie 31 stopni, pełne słońce i nie zapowiadane są żadne, absolutnie żadne najmniejsze zmiany. Jest to pogoda iście plażowa, może mało miejska, ale Barcelona jako miasto jest w tym temacie niesamowicie doświadczona i przygotowana. No, czego niestety nie mogę powiedzieć o turystach. Porozmawiamy sobie także o festiwalach, bo byliśmy na przykład na Carbon Silesia Fest i będziemy mieli dla Was retransmisję koncertu duetu Folkness. Bert w tym sezonie prowadzi nową audycję Pasmo Muzyczne od 20 do 23 w każdy piątek. A poza tym porozmawiamy sobie na temat podobieństw, różnic między krajowym Open Air Festival a hiszpańskim Primavera Sound Festival. W obu tych festiwalach miałem okazję brać udział w obku zarówno jako gość, jak i jako artysta. W Primaverze na razie jako gość, ale trzymajcie mocno kciuki, żeby można było to jak najszybciej zmienić. 2027, patrzę na Ciebie. Bardzo aktualne, gorące, dosłownie tematy w czwórce. A tymczasem posłuchajmy.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Powiedziałem poprzednio, że porównamy sobie Open Air Festival z Primavera Sound. No i powiem wam szczerze, że patrzę na plakaty obu festiwali i gdzieś to już słyszałem. W line-upie 2026 powtarzają się tacy artyści jak The Cure, DXX, Nikep, Viagra Boys, Addison Rae, Pink Pantries, Peggy Gou, Yosuke Yukimatsu, Slowdive czy Ethel Kane. Naprawdę jest to całkiem spore grono artystów. No i tak jak nie dziwi obecność artystów, którzy mieszkają za oceanem lub dalej, tutaj na przykład patrzę na Addison Rae czy na Yosuke Yukimatsu, tak już na przykład headlinerzy tacy jak The Cure, DXX albo tak trochę mi się wydaje, że ściągnięci na ostatnią chwilę Peggy Gou czy Yosuke Yukimatsu właśnie, no wygląda to trochę jak kalka z Primavery. Ale absolutnie mnie to nie dziwi, ponieważ line-up Primavera Sound 2026 był niesamowicie dowieziony. Taki koncert jak The Cure nie może się powtórzyć, szczerze mówiąc. Przeżyłem wtedy wszystko. Wzruszenie, samotność, kolektywność, miłość i śpiewanie Boys Don't Cry w gronie 20-osobowym. Naprawdę zazdroszczę każdemu, kto na obku będzie na koncercie The Cure. Zresztą takie podobieństwa się już trafiały. Brad Summer, czyli 2024 i Charli XCX na obu festiwalach. Poza tym Dua Lipa, FK Twix, Justice, L'Imperatrice 2023, Kendrick, Pink Panthers, Yves Tumor. No nie dziwi to, ponieważ oba te festiwale są ogromne pod względem skali. Mają bardzo, bardzo, bardzo duży crowd, ogromne sceny, bardzo wiele stref. No i bardzo mocno też wrosły w tkankę miejską Open Air Gdyni, a Primavera Sound Barcelony, chociaż o tym jeszcze opowiemy. Włodarze obu festiwali także trzymają bardzo mocno rękę na pulsie, jeśli chodzi o trendy. Pamiętam, kiedy królował na obku indie rock, kiedy królował rap i tak samo było na Primaverze. Również teraz, kiedy króluje tak naprawdę bardzo jakościowy, lekko alternatywny pop, oba te festiwale sięgają do tej samej kieszeni. I nie dziwi to, absolutnie mnie to nie dziwi. Oba te festiwale także bardzo mocno wspierają lokalną scenę, mają mniejsze sceny, na których występują krajowi artyści. Tutaj z Polski mamy na przykład Coles czy Bokke, pozdrawiam bardzo mocno oba zespoły, a w wersji katalońskiej

mamy zespół Mourn, który jest świetnym indie-rockowym projektem, którym zresztą wam jeszcze opowiem. I właśnie, oba te zespoły mają stricte indie-rockowe korzenie. A o tym właściwie posłuchamy, ale póki co Charlie XCX, Fondage, Pink Pantress, Illegal i Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: To była Peggy Gou z numerem It Goes Like Na Na Na, która zresztą wystąpi w tym roku na Open Air Festival i wystąpiła na Primavera Sound Festival, ponieważ Naked Relaxing z Barcelony nadaje do Was i porównuje oba festiwale, bo na obu, akurat na tej edycji Opka nie będę, ale na obu festiwalach miałem okazję być. Opowiedziałem Wam o podobieństwach, teraz czas na różnice. Przede wszystkim wielką różnicą jest lokalizacja.

stacja. Gdynia, Kosakowo, spoko, natomiast jest to teren znacznie oddalony od miasta, do którego trzeba bardzo często z trójmiejskiej tkanki przetransportować się SKM-ką i później specjalnym openerowym autobusikiem. Zresztą, co się dzieje w openerowym busiku, zostaje w openerowym busiku. Z kolei Primavera Sound w Barcelonie dzieje się w Parc del Forum, w wielkim, wielkim parku, w wielkiej przestrzeni, niemalże w samym centrum miasta, naprawdę. Ja mieszkam w centrum aktualnie i jechaliśmy tam może 15 minut taksówką, więc jest to naprawdę fajnie zlokalizowane miejsce. Różnią się datą. Primavera jest dokładnie miesiąc przed Opkiem, dlatego line-upy mogą wyglądać jak jakaś kalka, ale no, powiem wam tak szczerze, znając branżę od podszewki, że takie deale dogadywane są na miesiące, miesiące, jeśli nie lata wcześniej. Oba festiwale różnią się także ilością osób. Primavera jest dwa razy większa. Trudno w to uwierzyć, ale naprawdę na Primaverze w tym roku było około 280 tysięcy uczestników, podczas gdy Open Air standardowo ma około 140 tysięcy. I teraz jedna z najważniejszych zmian. Primavera odbywa się w różnych miastach. Aktualne edycje to Porto, europejska, ale poza tym brazylijska w São Paulo, argentyńska w Buenos Aires, a w 2022 odbyły się też edycje w Madrycie, Los Angeles czy Santiago de Chile. No, Open Air odbywa się tylko raz w roku w jednej lokalizacji. Mówiłem, że wrócę do indie rockowych korzeni obu festiwali. No i mam dla was zespoły, które bardzo, bardzo często headlinowały obu festiwalom. I posłuchajmy sobie, powróćmy trochę 20 lat wstecz i posłuchajmy Deathstrokes, Last Night, później Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor i Pavement, Cut Your Hair.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Za nami wielkie klasyki indie rocka i stwierdziłem, że to czas nieco odpocząć od festiwalowego zgiełku. A najlepiej robi się to w tapas barach. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśniam. Tapas to takie małe, charakterystyczne dla kuchni hiszpańskiej danie podane w jednym talerzyku lub naczyniu, którym można dzielić się z innymi lub zjeść je samemu w takiej malutkiej porcyjce. Najpopularniejsze tapasy to na przykład omlet jajeczny z ziemniakami, papryczki padron, są to na przykład sardynki, są też tak zwane pinchos. Pinchos to charakterystyczne dla północnej Hiszpanii finger foody, bo tak to trzeba nazwać. Tak naprawdę są to malutkie bagieteczki z bardzo różnymi toppingami. No najlepsze pinchos znajdziemy w San Sebastian, ale także w Barcelona. Nie ma się czego powstydzić. Rozmawiam troszkę z lokalsami i powiedzieli mi, że przez ostatnie 10 lat bardzo mocno zmieniły się ceny tapasów. Że kiedyś tapasy kosztowały po 3-4 euro, aktualnie jest to bardziej 7, 8, 10. No i nie tylko u nas jest drożej. Barcelona zresztą bardzo podrożała przez napływ turystów, ale o tym jeszcze opowiemy. Natomiast gdzie zjemy najlepsze tapasy? Na pewno będzie to El Champanyet. Kalmary i pan con tomat, a właściwie po katalońsku pa am tomasze, śnią mi się po nocach. Jest to wybitna kuchnia. Całość popija się domowej roboty, robionej zresztą specjalnie na zamówienie El Champanyet kawą. I wcale nie mówię tu o pobudzającym napoju, tylko o podobnym do włoskiego prosecco trunku. Najlepszym tapas barem, w którym zresztą byłem ostatnio, jest La Principal i tam torreznos, czyli takie kawałki boczku smażone na głębokim tłuszczu, są niesamowicie delikatne, chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku. Mają doskonałe patatas bravas, mają doskonały kroketarz i taką samą jakością jedzenia może poszczycić się La Habata. Ta nazwa oznacza tak naprawdę dziczycę, ale chodzi o kogoś bardzo odważnego. No i mamy też takie klasyki jak Vermuteria Santa Caterina, Cerveceria Catalana czy Quime i Quime, które zresztą odwiedził Anthony Bourdain w jednym z odcinków swojego No Reservations. Tam jeszcze mnie nie było, ale w kilku tapas barach już byłem i chciałbym teraz przybliżyć Wam muzyczny klimat. I będzie to Hector Lavoe, El Cantante i ten sam artysta Juanito Alimania i jeden z moich ulubionych tracków ostatnich dni, Arturo P., Noche Ideal.

w której będę miał niekłamany zaszczyt przedstawić moją ziomalkę jako nową prowadzącą czwórki. Chudat Zu, pozdro Zuza, retransmisja Kosmy Króla i jedna z niespodzianek specjalnie dla naszych słuchaczy. Plus nasz cotygodniowy cykl i więcej nowości ze słonecznej Barcelony. Zostańcie z nami, Naked Relaxing przy mikrofonie, czwórka to słychać.

0: Autopromocja. Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład...

0: odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: 32 stopnie aktualnie na termometrze u mnie za oknem, w stolicy Katalonii, w słonecznej Barcelonie, skąd nadaję do Was przez całe lato.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie.
6: Czwórka.
1: To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola, buenas. ¿Está bien? Nadaję do Was ze słonecznej Katalonii, ze samej jej stolicy, z Barcelony, Naked Relaxing przez całe lato. Omówiliśmy już różnicę pomiędzy Primavera Sound a nadchodzącym, czekającym nas openerem. Omówiliśmy sobie, czym są tapas bary, co to jest tapas, ale również poruszyliśmy tematy nowych audycji i teraz chciałbym Was właśnie, a propos naszych audycji i rap sceny czwórki, to w najbliższą sobotę odpalcie sobie audycję naszej nowej koleżanki Zuzy Zielińskiej. Big shoutout, Hudet Zu, pozdro, która puszcza retransmisję koncertu Kosmy Króla, czyli pierwszej rap sceny czwórki ever, która odbyła się ponad rok temu. I mamy dla Was jeden z numerów Kosmy Króla. Wielkie pozdro.
2: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się.
3: Bujać
2: się,
3: uch.
2: Bez kitu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze. Można nas

0: klasycznie o tej porze.
1: Klasyk na weekend. Z czwórką rozpoczynamy weekend już w czwartek. Jak wiadomo, czwartek to taki mały piątek. A jeśli chodzi o weekendy, to zarówno Cougar, jak i Bert, jak i Harper, ja sam, jesteśmy ekspertami od weekendów. Tutaj taki mały disclaimer. Wszyscy jesteśmy DJ-kami i DJ-ami, więc co weekend spotkacie nas w klubach, na festiwalach, a w tygodniu w studiu radiowej czwórki, gdzie prowadzimy dla Was wakacyjną poranną rezydencję pod hasłem Czwórka to słychać. A co słychać u Nakeda w weekend? Wyciągnąłem sobie z płytoteki, z szafy, jeden z największych klasyków. 2006, dokładnie 20 lat temu i naprawdę ciężko było znaleźć kogoś, kto nie ma na dzwonku w swoim Sony Ericsson K750i z taką odsuwaną klapką, z tylnym aparatem i osobnym przyciskiem do robienia zdjęć. Ciężko było znaleźć kogoś, kto nie ma na dzwonku albo Teriyaki Boys, Tokyo Drift, albo właśnie numeru, który chciałbym dla Was zagrać. Alex Gaudino, Destination Calabria. Świetny numer. Przyznam szczerze, że zeszły weekend spędziłem w Polsce podczas swojej takiej pierwszej trasy, na którą leciałem z Barcelony. 2 dni, 3 miasta, 3 imprezy, wszystkie 3 outdoorowe, 30 stopni i 3 takie największe klasyki. Put Your Hands Up for Detroit i Let Me Think About It, Fede Legrand i Alex Gaudino. Destination Calabria. Te trąbki słychać wszędzie i nie da się ich pomylić z niczym. Razem z czwórką zapraszamy i zaczynamy weekend w czwartek. Naked Relaxing, klasyk na weekend. Destination Calabria.

trzecia godzina, Naked Relaxing przy mikrofonie, za nami klasyk na weekend, a przed nami zapowiedź kompletnie nowego formatu. Mówiłem, że dla stałych słuchaczy będziemy mieli absolutną niespodziankę i tak, w każdy piątek od 18 do 20 gramy co chcecie, to wy tworzycie playlistę. Wystarczy do nas napisać na adres mailowy czwórka@polskieradio.pl lub zadzwonić pod numer 226452100 i dać znać, jaki jest twój ulubiony kawałek, który powinien polecieć w czwórce. Na ten moment mój ulubiony numer taneczny, bo ten nietaneczny Arturo P. już dla was zagrałem. A klubowy instant klasyk rozpięty gdzieś pomiędzy chorwackimi, greckimi

0: klubami, a klimatem Ibizy to Max Dean, Talking to Myself. Tak samo jak w poprzednim wejściu, opowiem, że naprawdę te 3 gigi zagrane przed większym urlopem, no i takim stałym wakacyjnym zakotwiczeniem w Barcelonie dały mi bardzo dużo energii, no i ten numer był jednym z tych takich moich powerade'ów, z takich energetyków. Talking to Myself, Maxa Deana, świeżość, połączenie trance'u i house'u, niesamowita warstwa bębnów, ale tak naprawdę co tu się liczy? Ta taka euforyczno-nostalgiczna nutka, która nieco przypomina akordeon, ale jednocześnie brzmi ultra nowocześnie. Także, dobra, nie przedłużam, posłuchajmy. Max Dean, Talking to Myself i zapowiedź audycji. Gramy co chcecie. W każdy piątek 18:20 piszcie 4@polskieradio.pl, dzwońcie 226452100 i dajcie znać, jaki wasz ulubiony numer chcecie usłyszeć w 4.
1: Gramy co chcecie.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Jeszcze na chwilkę wracamy do gorącej jak patelnia Barcelony i konkretnie znajdziemy się na jej ulicach, wąskich lub szerokich. Zależy od dzielnicy, w której się pojawimy. Zresztą o architekturze Barcelony opowiem Wam w przyszłym tygodniu, ale w tym momencie chciałbym się skupić na czymś bliższym bardziej... Jest coś bardziej bliższego niż architektura? Jak się okazało, jest. Jest to moda, bo każdy z nas chodzi po ulicach, ale każdy z nas musi ubrać coś na przysłowiowe ciałko. A w Barcelonie zdecydowanie wiedzą, co się nosi. Aktualnie mamy ponad 30 stopni, więc na ulicach króluje luz. Jorcy. Tutaj taki disclaimer. Jorcy to bardzo szerokie shorty jeansowe, często sięgające tuż za kolano. Króluje wygoda. Widzimy takie marki jak Birkenstock albo Havaianas, czyli po prostu klapeczki. Trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. Co prawda dzieją się w USA, ale Hiszpanie traktują piłkę nożną niczym religię, tak jak Brazylijczycy. Co za tym idzie, na ulicach królują koszulki piłkarskie, bardzo często parowane z czymś eleganckim na dole, na przykład spodniami lub spodenkami w kant. Wygląda to absolutnie doskonale. Znajdziemy także buty piłkarskie, takie vintage'owe, oldschoolowe, nie tylko Adidas Samba, ale także takich marek jak Mizuno czy Diadora. Co ciekawe, w Barcelonie jest gorąco, tak to prawda, ale chodzenie w stroju kąpielowym po mieście, poza obszarem plaży, czy to La Barcelonety, czy jakiejkolwiek innej plaży w mieście, jest karalne i mandat jest niesamowicie wysoki. Jest to mandat rzędu 800 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje zawrotną kwotę 3300 zł. I przyznacie, że za nieodpowiedzialną decyzję ubraniową jest to kwota no co najmniej surowa. Ale szczerze mówiąc, jest to sprawiedliwe, bo w ten sposób turyści szanują i są zmuszeni do szanowania tkanki miejskiej. I jeśli jest ci ciepło w Barcelonie w takim okresie jak lipiec, sierpień, to może przemyśl przyjazd do tego miasta w marcu albo w lutym, bo jest przeprzyjemnie, byłem również, ale jakoś

0: tak chłodniej i może nie trzeba się rozbierać, ale wracając do stylówy i to mistrzostw świata w piłce nożnej, które trwają, których nie śledzę tak często i gęsto, jakbym chciał, ale mam numery, które kojarzą mi się właśnie z takim luźnym, barcelońskim, ulicznym, piłkarskim nieco stylem. Pharrell Williams, Beautiful, nagrany zresztą w brazylijskich favelach, BB Tricks, Miss Rex i Nick Leon, Bikini. Posłuchajmy. Hehe, to bikini to takie mrugnięcie oczkiem. Wiecie, o co chodzi. Czwórka, to słychać.
1: A

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Przyznam szczerze, że to niezwykła przyjemność prowadzić audycję dla Was prosto z serca Katalonii i mówić o tym, co przeżywam na co dzień. O zacienionych, wąskich uliczkach, o wielkich arteriach, ale także o architekturze porozmawiamy sobie w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o festiwale, to wybierzemy się na pewno na Audio River Festival. No i ten festiwal ma specjalne miejsce w moim sercu, więc opowiem o nim na pewno więcej niż dwa zdania. Byłem także na Sonar i Off Sonar. O tym, czym jest w ogóle Off Sonar i Sonar, również opowiem w przyszłym tygodniu. Czekajcie na ciąg dalszy barcelońskich przygód Nakeda. No i co? Szersze relacje z miejsc, miejscówek, ludzi, kultury, sztuki i przede wszystkim katalońskiego, słonecznego życia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Naked Relaxing przy mikrofonie. Słyszymy się za tydzień. Ciao!

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: 13 dopiero zagalopowałem się, nowa ramówka w czwórce. Natomiast drugi dzień lipca będzie słoneczny i znacznie cieplejszy niż ten pierwszy. Termometry wskażą od 28-30 stopni na wschodzie, przez 31-32 w centrum, do 34, nawet 36 stopni na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Pełne skupienie, 9 minut po godzinie 13. Kłaniam się nisko, popołudniowa w nowej ramówce. Od godziny 13 do 16 słyszymy się godzinę dłużej, bardzo mnie to cieszy. No, ale niezły babol na dzień dobry. Już dostałem maila od Chrisa. Nie tylko podałeś błędną godzinę, ale też pogoda coś nie taka jak za oknem. Jakie 30? Jakie 35? Dzisiaj w całym kraju rześki przyjemny chłodek, u mnie max 25. Te pogody to otworzyłeś chyba z wczorajszego pliku. Nie tyle z wczorajszego pliku, tylko teraz rzeczywiście zauważyłem, że strona, którą się posiłkowałem, owszem, 2 lipca, ale 2025 roku. Więc w zeszłym roku tego dnia było zdecydowanie cieplej. No tak, chłodno, a w studiu nie ma okien, więc tak to się kończy. Tak to się kończy. Już odklejone od rzeczywistości. Nie wiem, co się dzieje na świecie za oknem. Dobrze, przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas, że miło spędzimy razem popołudnie i w tej godzinie do zgarnięcia kubek, po godzinie 14 do zgarnięcia zestaw książek, a trochę także o książkach porozmawiamy, ale o książkach kulinarnych, bo po godzinie 15 Bartosz Kopica będzie naszym gościem. Być może kojarzycie jego internetową serię Zrób se. No i będziemy sobie robić, na pewno o tych wszystkich pysznościach porozmawiamy. Ostatnio schudł parę ładnych kilogramów, będąc na diecie keto. O tym na pewno też będziemy rozmawiać, więc mam nadzieję, że pozostaniecie do 16. Kamil Jasiński, zapraszam.
0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 18 minut po godzinie 13 w tym roku, ale szczególnie w ten weekend są powody do świętowania, bowiem w tym roku przypada 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Do tego Polskie Radio świętuje swoje stulecie, no i w tym roku także obchodzimy rok Mieczysława Foga, no więc wypadałoby w jakiś sympatyczny sposób te wszystkie okazje połączyć. I tak właśnie będzie już 4 lipca, czyli w najbliższy weekend o godzinie 18. Park przy Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli stanie się tłem muzycznej opowieści o historii Polskiego Radia i roli, jaką odegrał w historii Polskiego Radia oczywiście Mieczysław Fok. Usłyszymy jego utwory, najpiękniejsze melodie w nowych aranżacjach. Za produkcję muzyczną odpowiada Michał Fox-Król, ceniony producent i aranżer, nagrodzony Fryderykiem 2026. Na scenie m.in. Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs i Piotr Zioła. Zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie, no i między innymi właśnie nie

Między innymi, tylko to jest chyba najważniejsza informacja. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie na to muzyczne święto, stulecie Polskiego Radia, urodziny Mieczysława Foga, 125. rocznica, więc jest powód do świętowania.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 26 minut po godzinie 13, no i czas na pierwsze zgadywanki, czas na pierwszą zagadkę muzyczną. Już za moment usłyszycie pewien utwór puszczony od tyłu. Bardzo znana kompozycja, ale czy zagadka będzie taka łatwa jak wczoraj? Mam nadzieję, że nie. Trochę będzie trzeba dzisiaj pomóżdżyć. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli wiecie, jaki to jest kawałek albo macie pomysł, co to może być, to dzwońcie, a teraz słuchamy tego utworu puszczonego od tyłu. Co to może być? Słychać, że jest gitara? No to już Daft Punk i inne elektroniczne rzeczy nam odpadają, ale czekam na wasze telefony. Jeżeli macie jakieś pomysły, co to może być za kawałek, jaki to jest zespół? 226452100. Jeszcze raz, pełne skupienie. Na pewno każdy zna ten kawałek. No, mogę wam zagwarantować, że raczej w tym konkursie popularne utwory będą się pojawiały, bo chodzi o to, żeby zgadywać, prawda? A nie, żeby coś było, czego nikt nie zna. 226452100. Dzwonicie i próbujecie odgadnąć, co to jest za kawałek, jaki utwór został puszczony od tyłu, a już teraz Tricky.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Szukamy jakiegoś gitarowego utworu, który przed chwilą został puszczony od tyłu. Jeszcze jeden fragment, słuchamy. Podpowiada czy miesza. Piotrek jest razem z nami. Halo Piotrku.
2: Cześć, cześć.
1: Siemaneczko. Co, jaki masz typ? Co to może być?
2: Słuchaj, mój typ to jest zespół The Clash i kawałek Should I Stay or Should I Go.
1: No niestety nie. Niestety, to nie jest to. Ale chyba lubisz The Clash, prawda?
2: Tak, a historia jest taka, dlatego stąd znam tą piosenkę, ponieważ gdy kilkaset lat temu kupiłem sobie pierwszy CD player, otrzymałem w prezencie tak zwany Greatest Hits na kompakcie i tam był ten kawałek.
1: Okej, okay, rozumiem. Wspomnień czar, ale niestety nie, to nie jest
2: tak.
1: To trochę młodszy zespół. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Okay.
1: Na razie, hej, hej. Na razie, to był Piotrek i mam jeszcze Kamila. Dzień dobry Kamilu.
3: Dzień dobry Kamilu, cześć.
1: Jak u ciebie samopoczucie?
3: W porządku, dziękuję.
1: Gitarowo, słuchamy twojego pomysłu, co to jest.
3: Gitarowo, dzisiaj dużo trudniej niż wczoraj, więc strzelam. Nirvana, Heart Shape Box.
1: Ja bardzo lubię ten utwór, ale nie, to nie jest to, niestety, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, wokalista jeszcze żyje, tyle mogę podpowiedzieć. I Damian jest razem z nami.
4: Cześć.
1: Siemanko, czy Damian wie, co to za numer?
4: Może wie.
1: No to dawaj.
4: The White Stripes, Seven Nation Army.
1: Tak, to jest to, oczywiście. Po czym poznałeś?
4: To jest tak oklepany kawałek, że się nie dało.
1: Ale oklepany w dobrym znaczeniu tego słowa?
4: Czy wręcz... Kawałek jest bardzo dobry, tylko że za dużo wszędzie leciał.
1: Okej, okay, on chyba też na stadionach się pojawia. On jest łatwy taki do nucenia. I kibice to czasami sobie podśpiewują. Poza innymi oczywiście, ale ten między innymi też się pojawia. Damianie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Kubas czwórkowy jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz się chłodził jakimś zimnym napitkiem właśnie popijając sobie coś z naszego kubka i słuchając oczywiście czwórki.
4: Dzięki.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. I oczywiście teraz The White Stripes i Seven Nation Army w czwórce.

0: 21 minut pozostało już tylko do godziny 14. Tron Ozziego Osborna trafił do muzeum. To ikoniczne siedzisko, które towarzyszyło mu podczas ostatniego koncertu w karierze, zostało właśnie udostępnione zwiedzającym Birmingham Museum and Art Gallery. No i tym samym chyba stało się jednym z najważniejszych elementów tej wystawy Ozzy Osbourne Working Class Hero. I właśnie mija rok od pożegnalnego koncertu Back to the Beginning Ozziego i Black Sabbath. Ten koncert odbył się na stadionie klubu piłkarskiego Aston Villa. A właśnie stamtąd pochodzą muzycy zespołu Black Sabbath, to robotnicze przedmieścia drugiego największego miasta Wielkiej Brytanii, czyli Birmingham. Sama wystawa Working Class Hero nie jest jakaś wyjątkowo duża, to właściwie dwa korytarzyki w całym przepastnym muzeum. Akurat tak się miło złożyło, że miałem okazję zobaczyć tę wystawę. Jest tam sporo pamiątek, dużo złotych płyt, nagród, no ale żeby zerknąć na tron, to jednak ponownie trzeba się wybrać do Birmingham, chociaż nie jest to zbyt zachwycające miasto. Ale od razu wszystkich muszę rozczarować. Jeżeli jakiś psychofan chciałby sprawdzić, jak pachniał Ozzy Osbourne, no to ten tron jest niestety za szybą.
1: Popołudniowa w czwórce.

13 minut pozostało już tylko do godziny 14 i już tylko kilka dni do kolejnej audycji z naszej letniej miejscówki. Czwórka z pokoju na lato. W zeszłym roku przez całe wakacje w weekendy nadawaliśmy z naszego plenerowego studia właśnie z tamtego miejsca. No i powracamy do naszej letniej miejscówki i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli na przykład chcielibyście zobaczyć, jak wygląda realizacja audycji na żywo z takiego plenerowego studia, zapraszamy Was bardzo serdecznie. W każdą sobotę od godziny 15 do 18 będziemy nadawać program z pokoju na lato. No i oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście do nas wpadli, zamienili kilka zdań, zobaczyli, jak wygląda nasze plenerowe studio. Jeżeli akurat będziecie w któryś weekend w Warszawie, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Oczywiście prowadzący będą się zmieniać, natomiast ta miejscówka pozostaje. Zajrzyjcie na naszego Facebooka, tam także możecie znaleźć więcej informacji na temat tego wydarzenia. Najbliższa sobota o godzinie 15:00. Czwórka z pokoju na lato.

0: I just like it innit. My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning, shit, as for living.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 najlepiej.

0: najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
2: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
3: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
4: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Piękną mamy pogodę. W całym kraju powinno być dzisiaj raczej ciepło, chociaż tak jak patrzy się na mapę, to ta pogoda jednak jest trochę zróżnicowana. Na zachodzie termometry wskazują 27 stopni, ale na południowym wschodzie i w centrum kraju jest troszkę chłodniej. Mogą tam pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie burze do 20 milimetrów opadów. Trochę tego deszczu. W Warszawie odnotowano dzisiaj 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Przed nami, tak, tak, wiem, przestrzeń jest zagięta, czasoprzestrzeń jest zagięta, bo z reguły się o tej porze witaliśmy, ale jest wakacyjna ramówka, nowe możliwości i przez 3 godziny służyły się teraz w wakacje. Więc więcej Kamila na antenie. Już za moment nasz konkurs i nasza zgadywanka, a w konkursie do zgarnięcia są książki. To nie byle jakie, tylko cały zestaw 5 książek.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
0: Zasady pozostają te same. Ja podaję kategorie, wy dzwonicie i zadajecie pytania. No i kto pierwszy odgadnie, zgarnia taki zestaw książek. 226452100 to jest numer do naszego studia, a ja czekam na wasze telefony.
2: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać, nie możesz.

0: świat. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: my jak Carolina Herrera. Zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: tylko o jednym myśli.
1: O jednym, o naszym dzisiejszym haśle i myślę też o tym, że pakiet książek jest do zgarnięcia, a w tym pakiecie Polska na weekend, 250 mikrowypraw, Madera, Hiszpania, Toskania, obcy powiew wiatru, saga nadmorska. Te książki dzisiaj są do zgarnięcia, solidny pakiet, no naprawdę można przygotować się do wakacji, a jeżeli ktoś nie lubi podróżować, no to przynajmniej można zagłębić się w lekturze. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie, kto pierwszy odgadnie hasło, wygrywa zestaw książek. Marcin jest razem z nami, wyrywny. Halo Marcinie.
2: No wyrywny, bo właśnie dzień dobry, panie.
1: No
2: redaktor.
1: Właśnie, dzień dobry. Dzień dobry panu, może bez kategorii. Strzał w ciemno, co?
2: Dobra, no to na przykład...
1: Nie, dobra, wiesz, tutaj poważne nagrody są, literatura. Dzisiejsza kategoria, mój drogi, to jedzenie. I ja hasło mam zapisane na karteczce.
2: A, no ostatnio było takie fajne, bo tam miałem ten perturbację z telefonizacją, ale ten, ale to nie ja wygrałem? Jedzenie, dobra. No to dwa pytania, tak?
1: Tak, dwa pytania, jedzonko.
2: Dwa pytania, dobra. Czy to jest owocowe?
1: Nie.
2: I czy to jest jedno słowo?
1: I mój drogi, są dwa warianty. Jest wersja jednosłowna i jest bardziej złożona wersja.
2: Więc... No to pomidor.
1: Pomidor. Niestety nie, to nie jest pomidor. A teraz dobre, jest już sezon, trzeba jeść pomidory,
2: To byłby przecier pomidorowy.
1: No, można już teraz robić. Dobra cena jest za pomidory, to można. Marcinie, pozdrawiam cię serdecznie. Niestety się nie udało, ale może później. Cały czas można dzwonić. Niezależnie tutaj od tego, co sądzi Komisja Kontroli Gier i Zakładów na temat naszego konkursu, można dzwonić do oporu, nie ma ograniczeń. Ania jest razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Ania od zgadywania. Czy się uda? Halo, Aniu. Halo?
3: Halo.
1: Tak, słuchamy twojego pytania. Kategoria jedzenie.
3: Jedzenie. Zielone i ma dużo witamin.
1: Nie. Takie bardziej stwierdzenie to było niż pytanie, ale nie.
3: No to smakuje jak... coś słodkiego, ale jest kwaśne.
1: To ty zadajesz taką zagadkę, rozumiem. To może poświęćmy jeszcze chwilę na wyjaśnienie zasad. To odwrotnie trochę działa, bo to nie ty zadajesz zagadkę, tylko ty zadajesz pytania. A ja wiem, jakie jest hasło, ja znam odpowiedź. I słuchacze dzwoniąc zadają pytania, ja odpowiadam tak lub nie. No i właśnie po nitce do kłębka dochodzimy do tego, jakie jest hasło.

0: Ale obstawiam, że myślałaś o agreście.
1: Coś pomiędzy.
0: Coś pomiędzy, czyli winogrono, tak? Agrest, no. Winogrono bez włosków. Dobrze, czy zadasz teraz jakieś pytanie?
1: Wiesz co, ja chyba odpuszczę, bo to za trudny konkurs dla mnie.
0: Dobrze, posłuchaj trochę i zaraz się wkręcisz, ale wiemy, jakiego radia słuchamy.
1: No Czwórki.
0: No wiadomo, to tak, dobrze, jest kontakt z bazą. Aniu, nie łam się, jak chcesz zastanów się, posłuchaj trochę audycji i później zadzwoń i złapiesz rytm, jak tutaj dzwonią, zadają pytania. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. To nie jest skomplikowane nic, to nie jest nic skomplikowane, no, każdy przecież je, ale być może potrzebujesz chwilki. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, trzymaj się, super, że zadzwoniłaś, dziękujemy bardzo i mamy Tomka. Dzień dobry, Tomku.
2: Cześć.
0: Siemano, słuchamy pytania.
2: Nie słuchałem od początku. Chodzi o owoc?
0: Nie.
2: Nie chodzi o owoc.
0: Nie chodzi o owoc. Pomidor to też nie jest, chociaż pomidor jest to owocem.
2: Dobra, no to muszę się wycofać, bo myślałem, że owoc i miałem gotową odpowiedź.
0: Tak? Czyli tylko zdrowy człowiek. Owoce, warzywa, tylko takie rzeczy w głowie. Żadnej przetworzonej żywności. Gratuluję wyborów żywieniowych, ale nie. Dobrze, Tomaszu, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Cześć. Na razie. Hej, hej. Cały czas możecie dzwonić. 226452100. No różnie na ludzi, prawda, te upały wpływają. Może w głowie się zakręcić coś tutaj, brak pomysłu i tak dalej. Ale nie ma co się zrażać. Zestaw książek jest do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. 226452100.
3: To jest nowość czwórki.

0: ostrożnie, jeżeli chcielibyście to puszczać tam przy babci, przy dziadku, bo rejwowy, intensywny remix, bardzo dynamiczny. Dobrze, lecimy z naszymi zgadywankami. Kategoria jedzenie 226452100. To jest numer do naszego studia. Dawid jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dawidzie, jak tam samopoczucie czwartkowe?
1: No, całkiem nieźle, dzięki.
0: Słuchamy więc pytania. U mnie też dobrze, u mnie też pozytywnie, spoko, spoko, trochę chłodku.
1: Pytanie, czy jest smażone to jedzenie w głębokim oleju?
0: W głębokim nie, ale smażone.
1: Smażone jest, no to może zrazowy.
0: Nie, to nie jest zrazowy, to nie jest zrazowy. Znaczy wiesz, zależy kto ile wali tego oleju. Myślę, że niektórzy ładują na głębokim, ale lepiej nie jest to wskazane. Nie jest to zrazowy, pozdrawiam serdecznie, na razie.
1: Zraziki
0: odpadają. Zraziki mówią papa. No i Monika jest razem z nami. Dzień dobry, Moniko.
2: No hej.
0: Cześć, słuchamy pytania.
2: No teraz to pytanie to mnie zagięło, bo miałam coś innego na myśli.
0: No ale musisz weryfikować. No chyba coś kiedyś w życiu jadłaś smażonego, prawda?
2: No tak, dużo rzeczy i właśnie nie wiem.
0: Dawaj swoje ulubione w takim razie.
2: Ale dwa pytania mogę, tak?
0: Jedno. Tylko pierwsza dzwoniąca osoba może zadać. Dwa, teraz już tempo.
2: Okay. Cię. Czy to jest... ziemniaka?
0: Czy to jest, jeszcze raz może powtórzyć?
2: Z ziemniaka.
0: Czy to jest z ziemniaka? Nie.
2: Kurczę. Smażone. Nie wiem. Smażone na oleju. Kurczę, nie wiem co powiedzieć. Kotlet nie. No nie wiem. Zadzwonię jeszcze raz.
0: Dobrze. Żegnaj. Ahoj, wędrowcze. Trzymaj się, na razie. No, widzicie? Smażone, tak może zagiąć. Dobrze, mamy Jakuba. Halo.
3: Halo, cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
3: To moje pytanie, czy to będzie jakieś mięso?
0: Nie. To nie jest mięso. Jak to bez mięska? Bez mięska się nie najesz. No i co to
3: bez
0: może
3: bez mięska?
0: Jak tak konkurs bez mięska w wakacje?
3: No to może omlet jajeczny?
0: Omlet jajeczny. Nie, to nie jest omlet jajeczny, ale...
3: Ale...
0: Ale i nic więcej nie mówię. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, Kuba. Na razie. Hej, pozdrawiam. Hej. 226452100. Numer do naszego studia i na linii jest Magda. Dzień dobry, Magdo.
4: Dzień dobry. Czy to jest z kukurydzy?
0: Nie.
4: Myślałam, że to jest popcorn bądź prażona kukurydza.
0: No to chyba nawet jest to samo, popcorn i prażona kukurydza.
4: No tak, tak. Miało być albo jedno słowo, albo dwa.
0: A, okej. Okay. Ty to jednak jesteś rozkminiator. Dobrze, gratuluję, ale nie, to nie jest to. To nie jest to, niestety. Okay. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. 226452100, no i mamy Janusza. Halo.
5: No cześć.
0: Januszu, słuchamy.
5: Mamy chłodniej, trochę lepiej do myślenia, ale czy to jest warzywo?
0: Nie.
5: Dlaczego? Warzywa są zdrowe.
0: Ja wiem, że są zdrowe, ale czasami można sobie pozwolić na chwilę zapomnienia i nie liczyć kalorii.
5: To nie jest mięsne, nie jest owocowe, nie jest warzywo.
0: No właśnie. Dę. Zostają tylko kostki lodu. Ale jak smażone?
5: Kobiety będziemy jeść.
0: No właśnie. Trawa? Strzelaj, Janusz. Co to może być? No wiesz, są dania różnego rodzaju, które nie są mięsne, ale też nie są nazwą warzywa. Już ci podpowiedziałem.
5: Strzelaj. Nic, nie będziemy przyciągać. Nie będziemy przyciągać płatki na mleku i próbujemy dalej.
0: Niestety nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy ponownie Dawida. Halo, Dawidałkę.
6: No witam.
0: Witamy.
6: Kolejne pytanie. Czy to jest danie mączne?
0: Nie.
6: Znaczy, nie,
0: teoretycznie to... jeden element, który jest w tym daniu, to dobra, wcześniej to... jest z mąki.
6: Dobra, to strzelam w nuggetsy teraz.
0: Chicken nuggets. Niestety nie, to nie jest to. To nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, hej. No tak, one są tak zmielone, że nie są na pewno z mięsa. Mamy Rafała. Halo, Rafale.
7: Cześć, Kamil.
0: Dzień dobry. Słuchamy pytanka.
7: Był omlet, może to są naleśniki?
0: Nie, to nie są naleśniki, niestety nie. Naleśniki. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. I smacznego. No i Bartek jest na linii. Dzień dobry, Bartku.
8: Dzień dobry, witam. Mam pytanko, było pytanie

0: to jest warzywo?
1: Było. I to nie jest warzywo.
0: I to nie jest warzywo. I jest w tym mąka, tak?
1: No w pewien sposób. Ale żeby przygotować to danie, to już ty nie wykorzystujesz mąki. I więcej nie podpowiadam. Tak, ze względu na stare czasy tylko tak ci podpowiadam.
0: To nic, miałem inny pomysł, ale w międzyczasie już, kurczę, inne pomysły wyparowały, więc nie zajmuję linii.
1: Czyli bez pomysłu. Trzymaj się, na razie, cały czas możecie dzwonić. 226452100 to jest numer do naszego studia, kategoria jedzenie. Jakie to może być hasło? Przypominam, że zestaw książek jest do zgarnięcia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut pozostało już tylko do godziny 15 i oczywiście, że myślę o jedzeniu, no ale o czym dokładnie? Tego hasła szukamy. 226452100, numer do naszego studia i Bartek jest razem z nami. Halo? Halo, halo? Czy się słyszymy? Halo? Nie? Halo, czy jest z nami w takim razie Rafał? Halo, Rafale?
2: Jest, jest.
1: Siema. Halo, halo, dobrze, słyszymy się, brzmisz jak kryształ i słuchamy pytania.
2: Nie mam pytania, ale będę strzelał, bo jeżeli nie jest to mięso, nie jest to warzywo, to stawiam na zasmażkę.
1: Nie, to nie jest zasmażka, niestety nie. A co, co, mój drogi, wchodzi w skład zasmażki?
2: Mąka.
1: I?
2: No fakt, cebula.
1: No jakieś chyba masło, prawda? By się też przydało. Jakieś...

0: tłuszczyk. No dobrze, no. Zaliczamy. Niech ci będzie, ale nie, to nie jest zasmażka. Rafał, pozdrawiam serdecznie, smacznego.
1: Pozdrawiam.
0: Nie zapomnij o zasmażce. No i teraz mamy Bartka. Halo, Bartku.
2: No halo, słyszymy się?
0: Słyszymy się świetnie.
2: No to super. Słuchajcie, ja też bez pytania odpowiadam, jajka sadzone.
0: Nie, to nie są jajka sadzone, niestety.
2: Okej, okay. Dzięki.
0: Pozdrawiam serdecznie, młode ziemniaczki, fasolka i jajka sadzone. Czego chcieć więcej? Dobrze, teraz Paweł jest na linii. Halo, Pawle.
3: No halo, witam. Uwaga, też strzelam.
0: Dobra.
3: Czy to są naleśniki?
0: Nie, to nie są naleśniki. Naleśniki już były niestety. Były?
3: Były?
0: Ajajaj.
3: Okej, okay, dobra, dzięki.
0: Na razie. Tak? Oj, coś już się rozłączyliśmy. Dobrze, jeszcze Dawid wraca do gry. Halo. Halo, halo? Czy Dawid jest razem z nami? O, słychać.
4: Halo, halo,
0: Dawid w drodze. Tak, słychać, słyszymy się.
4: Moje pytanie, czy to jest danie na słodko?
0: Możesz podać na słodko, ale nie musi być.
4: Okej, okay, dobra. No, będę strzelał. W takim razie, czy to są pączki?
0: Nie. A jak pączki? Wytrawne pączki? Staropolskie kiedyś były ze smalcem tak nadziewane, ale nie to...
4: No, taki miałem pomysł, tak zadzwoniłem.
0: Bekonowy dżem. Nie, to nie są pączki. Trzymaj się, na razie, pozdrówki, hej. 226452100, numer do naszego studia i mamy teraz Pawła na linii. Halo?
5: Cześć, witam.
0: Cześć, Pawle, słuchamy.
5: Cześć Kamilu. Chciałem zapytać, czy to można podawać z owocami?
0: No możesz.
5: Możesz.
0: Okej,
5: okay, to myślę, że to będą naleśniki.
0: Nie, już były naleśniki. To nie są naleśniki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
5: Jej, pozdrawiam.
0: Na razie. No i teraz jest Łukasz razem z nami. Halo, halo.
6: Halo,
0: cześć,
6: witam.
0: Łukaszu, cześć. Słuchamy pytania.
6: Czy jest w tym jajko?
0: Tak.
6: Czy to jest chleb w jajku?
0: Tak, to jest chleb w jajku, brawo!
6: Yeah!
0: Brawo. A jedno słowo na to danie?
6: Nie wiem.
0: Jajochlebki. Cały internet się o to kłóci. Czy to jajochlebki, czy chleb w jajku? No właśnie. Czy jesteś team chleb w jajku, tak?
6: Tak.
0: Ja jak najbardziej też. Chleb w jajku, chociaż tutaj pod publiczkę parę razy mogę użyć określenia jajochlebki. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Pakiet książek jest już twój. Gratuluję ci serdecznie. Mam nadzieję, że będziesz się zaczytywał, prawda?
6: Będę zaczytywał się z córeczką oczywiście.
0: No
6: dziękuję
0: to,
6: bardzo.
0: To super, gratuluję ci bardzo serdecznie. Urlop, wakacje przed wami, czy jeszcze nie? Czy jesteście...
6: Tak, przede mną.
0: Czy jesteś... Okej, okay, no dobrze. No to książki akurat, które zgarniasz, na pewno się przydadzą. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
6: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Hej, pa, pa.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
0: A w pakiecie książek, które powędrowały do naszego słuchacza, Polska na Weekend, 250 mikrowypraw, Madera, Hiszpania, Toskania, Obcy powiew wiatru, Saga nadmorska. Te książki ponownie będą jutro do zgarnięcia o tej samej porze.

0: To oczywiście Moby, który już całkiem niedługo wystąpi w Warszawie, natomiast teraz pozostało nam już tylko 17 minut do godziny 15. Przy tematach muzycznych pozostajemy, ale nie do końca, ponieważ Miley Cyrus, która jakoś zbyt często na naszej playliście się nie pojawia, ona natomiast doczekała się własnej lalki Barbie, no coś dla kolekcjonerów. Chociaż Action Figures z podobiznami znanych muzyków nie jest absolutnie niczym nowym, to jednak plastikowa Miley robi wrażenie. Jej figurka jest częścią większej serii Barbie Signature, która ma uhonorować artystów i ich wkład w rozwój popkultury. I w takiej plastikowej Barbie wersji pojawili się już m.in. Kylie Minogue, Stevie Nicks, David Bowie, Elvis Presley, Elton John czy Mariah Carey. I co ciekawe, Bowie czy Elvis nie są stworzeni w oparciu o Kena, tylko o lalkę Barbie, więc podobni są do siebie, no ale tak nie do końca. Z drugiej jednak strony przecież to tylko lalka. No jak ktoś kiedyś bawił się lalkami Barbie czy Kenami, to dobrze wie, że sprawdzanie płci absolutnie nie ma tam sensu. Najważniejsze natomiast przy takich kolekcjonerskich figurkach jest nie otwieranie pudełka, bo one wtedy zyskują na wartości, no tylko trzeba poczekać te kilkadziesiąt lat, ale szybko zleci.
1: Popołudniowa w czwórce.

13 minut pozostało już tylko do godziny 15. Nirvana, work i Rihanna. No tak, o czym innym jednak. Myślę, może Rihanna jakoś zbyt często na mojej playliście się nie pojawia. W ogóle nie słucham playlist, albo czwórka, albo płyty. Dobrze, o jedzonku trochę sobie porozmawiamy, skoro mamy czwartek i nasz cykl obiady czwartkowe. Już za chwil kilka w naszym studiu pojawi się on, Bartosz Kopica, a wszystko za sprawą jego najnowszej książki Zróbcie se, bo petarda. No i rzeczywiście każdy przepis w tej książce to petarda. O tych pysznościach porozmawiamy, a także o jego diecie, bo udało mu się zrzucić parę ładnych kilo na keto. O tym sobie na pewno porozmawiamy, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą

0: pauzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko. Wystąpią opady deszczu, silny wiatr i lokalnie burze. Dzisiaj po południu, na południu i południowym wschodzie kraju także dużo chmur i również mogą pojawić się burze. A jeśli chodzi o temperaturę, 18-19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 21 nad morzem i na południu do 27 stopni. Na zachodzie Polski tam będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 8 minut po godzinie 15 w studiu czwórki. Bartosz Kopica jest razem z nami ze swoją najnowszą książką Zróbcie se, bo petarda. Dzień dobry, cześć.
2: Witam.
1: Bartosz, bardzo się cieszę, że wpadłeś. Przede wszystkim gratuluję publikacji, gratuluję tych wszystkich przepisów, gratuluję też followersów, no i tego, jak twoje przepisy są odbierane w internecie, bo jednak, tak jak sobie myślę, jak oglądam te przepisy, jak później czytam komentarze, patrzę, ile jest lajków, ile wyświetleń, no to chyba trafiasz w nasze gusta tym swoimi przepisami, prawda?
2: Ja nie wiem, jak to robię, ale tak właśnie jest.
1: A jak myślisz, jak lubią jeść Polacy? Co my lubimy? Bo trochę taki pokutuje stereotyp, że lubimy tłusto i ciężko, ale nie zawsze już tak jest. To się zmienia.
2: Wiesz co, jakbym miał odpowiedzieć jednym słowem, to powiedziałbym, że Polacy lubią szybko.
1: Nie mamy czasu.
2: Tak.
1: I szukamy pomysłów.
2: Tak.
1: Okay.
2: Ja widzę, że jeżeli wrzucam przepis, w którym, nie wiem, jako okładkę dam obiad w 30 minut, to on jest zawsze dobrze odbierany, bo szukamy takiego szybkiego jedzenia, a wcale szybkie jedzenie nie musi być złe.
1: Niezdrowe, tak. To nie musi być fast food. A czy w twojej książce są przepisy raczej krótkie, szybkie, czy są też bardziej skomplikowane?
2: W mojej książce są po pierwsze 102 przepisy. Jedno ciasto tam jest, a cała reszta to jest przekrój od śniadania przez obiady, przekąski i no deserów nie ma, ale też proste i kilka bardziej skomplikowanych. Natomiast to są wszystko przepisy opisane w sposób taki, że ktoś, kto nigdy nie gotował, będzie w stanie zrobić od A do Z obiad z moich przepisów, z mojej książki.
1: Bo twoja historia i twoja przygoda z gotowaniem też jest bardzo ciekawa. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami. Bartosz Kopica jest dzisiaj naszym gościem.

0: Obiady czwartkowe.
1: Bartosz Kopica jest dzisiaj razem z nami. Spotykamy się przy okazji premiery jego książki Zróbcie se, bo petarda. No i rzeczywiście petarda. Same ciekawe przepisy w tej książce można znaleźć. Bartoszu, ty przez pewien czas byłeś na diecie keto. Ale to był też taki wyrywek twojego życia. Cały content, który można znaleźć na twoich profilach, to absolutnie nie jest tylko keto, ale gotowałeś wcześniej dosyć bogato. Pozwalałeś sobie na wiele rzeczy. Wszystko pojawiało się w twoich przepisach, mówiąc tak dosyć ogólnie. Jak wyglądało to przejście? Czy nie myślałeś sobie, a tyle rzeczy będę musiał ograniczyć? Czy to było takie łatwe wejście na dietę keto, czy problematyczne?
2: Co, dla mnie było tyle łatwe, że ja byłem po raz drugi w moim życiu na keto. Bo na keto byłem w zeszłym roku. Wtedy zrzuciłem 10 kilo i postanowiłem, że no bo te 10 kilo odzyskałem w 9 miesięcy. Postanowiłem zrobić drugie podejście do keto. Tym razem zrzuciłem 17 kilo w dokładnie 98 dni, bo ja relacjonowałem całe moje keto przede wszystkim na Facebooku. I dla mnie nie było to trudne, bo już wiedziałem, czego się spodziewać. Natomiast dla kogoś, kto przychodzi na keto po raz pierwszy, to początki mogą

0: być bardzo trudne, bo nasz organizm może w przeróżny sposób zareagować. Natomiast gdyby ktoś teraz po tym, co ja powiedziałem, uznał, idę na keto, to chciałem, żeby to wybrzmiało. Zanim pójdzie ktokolwiek na keto, polecam wizytę u lekarza, komplet badań, a potem dietetyk. To nie jest lekka dieta i nie jest to dieta dla każdego. Można sobie z nią zrobić trochę kłopotu, więc warto przejść na keto, będąc świadomym, jakie są ryzyka.
1: Jeżeli ktoś ma problemy z sercem, to chyba keto odpada, bo tam jest dosyć dużo tłuszczów, prawda?
0: Ja ci nie odpowiem na to pytanie, dlatego mówię, że trzeba zasięgnąć porady lekarza, bo lekarze są od radzenia zdrowotnego, a nie gość z internetu.
1: A jak ty się czułeś na keto? Na samym początku?
0: No na początku bywają problemy jakieś takie gastryczne, tak to nazwijmy. Natomiast po tym okresie adaptacja trwa różnie, od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy. No ja byłem raptem trzy miesiące na keto, ale bardzo restrykcyjnie podszedłem na keto i dbałem o to, żeby nie przekroczyć nigdy 10 gramów węgli, co jest...
1: To jest 10 gramów węglowodanów przez cały dzień?
0: Tak.
1: O, to jest bardzo mało.
0: To jest właściwie nic. Nie? To jest właściwie nic. Natomiast po tej adaptacji ja się czułem przerewelacyjnie. To jest najlepszy moment w moim życiu. Jak jestem na keto, przejdę adaptację i to, ile ja mam wtedy takiej energii w sobie, to jest coś niebywałego. Zacząłem sypiać najlepiej w swoim życiu. Dla mnie keto działa bardzo dobrze, ale czytając komentarze moich followersów, są ludzie, dla których jest to bardzo trudne.
1: Ale te 10 gramów to jest bardzo mało. To mnóstwo rzeczy trzeba wyeliminować, bo nawet jak sobie pomyślimy o kawie z mlekiem rano, tam też jest przecież cukier w tym. I
0: no to... nie, no to wtedy pijesz kawę z masłem albo z olejem MCT. Jak nie piłeś, Kamil, spróbuj. Naprawdę.
1: Wiem. Próbowałem kiedyś kawy z masłem. Próbowałem, wiem, co to jest. Nie przypadło mi to do gustu. Okay. Niektórzy się śmieją, że ja piję mleko z kawą. Okay. Bardzo, albo mleczny napój o smaku kawowym. Ale no, inne rzeczy też trzeba wyeliminować. I pieczywo ci odpada. A. I odpadają makarony i ziemniaki. Za czymś bardzo tęskniłeś w trakcie tej ketozy? Czy jak już wejdziesz w to, to się nie tęskni?
0: Dla mnie zawsze jest jedna rzecz, za którą tęsknię, to jest pieczywo. I jak postanowiłem, że kończę keto, miałem plan przejść na low carb, ale jakoś ten low carb mi tak średnio szedł. Jak już podjąłem decyzję, dobra, to wychodzę w ogóle z diety, pojechałem do piekarni, kupiłem mały bochenek chleba i zjadłem 80% z masłem.
1: Na raz. Tak. Dobrze, można i tak wychodzić z ketozy. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o innych przepisach, nie tylko keto, więc zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Bartosz Kopica jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego nowej książce, ale nie tylko o książce. Rozmawiamy trochę o tej ketozie. Ograniczenia węglowodanów to jest jedno. No i tak dodatki te wszystkie, takie obiadowe, i ryż, i makaron, i ziemniaki to odpadają. A jak ze słodyczami sobie radziłeś? Czy ty w ogóle lubisz łakocie? Bo raczej u ciebie są takie...
2: Wyglądam na takiego, że lubi.
1: Tak? Ale na twoich profilach przede wszystkim są takie treściwe posiłki.
2: Wiesz co, nie ma słodyczy na moich profilach z tego względu, że albo jest ich bardzo mało, że to jest praca odtwórcza. Trudno jest, przynajmniej ja nie potrafię wymyślić przepisu na ciasto. Więc jak miałbym je pokazać, to muszę wziąć czyjś przepis, a to już jest odtwórcza praca, której ja nie chcę pokazywać na moich socialach. I to jest ciekawe, że na keto, jak pakujesz w siebie te niezliczone ilości tłuszczu, u mnie ustało jakiekolwiek łaknienie na słodkie. Kompletnie nie musiałem jeść słodyczy.
1: A słodkie napoje?
2: Ja nie pijam nigdy takich, okay. Więc to nie kłopot. Zrobiłem też tak, że wyeliminowałem podczas keto alkohol zupełnie. To też pomaga w każdej diecie.
1: To chyba nawet jest wskazane przy keto.
2: Tak. Znaczy wskazane. Są alkohole, które mają dużo węglowodanów. Nie będę mówił, jakie nie mam, żeby nie reklamować.
1: Nie będziemy teraz o tym rozprawiać, no ale tak. Jeżeli ktoś chce schudnąć, no to są pewne ograniczenia, o których trzeba pamiętać. No, ale używałeś na przykład jakichś słodzików, czy w ogóle ten smak słodki nie był ci potrzebny?
2: Wiesz co, używałem erytrytolu tam w jakichś rzeczach, ale generalnie nie potrzebowałem go. Nie ciągnęło mnie do słodkiego i to jest taki, moim zdaniem, jeden z fajniejszych elementów diety keto, że nie ciągnie do słodkiego.
1: Bartoszu, ty przede wszystkim tworzysz własne przepisy. Oczywiście są podstawy, czy kuchni polskiej, czy kuchni europejskiej, które stanowią jakąś bazę, ale ty coś do tego dodajesz. Jestem od lat wielkim fanem Jamiego Olivera, ale on ma sztab ludzi, który z nim pracuje i oni opracowują mu te wszystkie przepisy. Mhm. I tam jest mnóstwo osób za jakimś jednym filmem, a ty wszystko robisz sam. Jak ty siedzisz i wymyślasz? Jak u ciebie to wygląda?
2: Co, u mnie proces wygląda bardzo często tak, że wchodzę do sklepu, kupuję mniej lub bardziej przypadkowe produkty.
1: Co ci się spodoba, tak? Co ma fajną etykietę.
2: Po czym staram się w domu coś z tego zrobić. Ale też jest tak, jak mówisz, są pewne dania, które lubimy. No, ja na przykład jesteśmy wielkimi fanami łazanek. Mhm. No to te łazanki możesz zrobić na 17 różnych sposobów i tylko twoja głowa ogranicza, co możesz do nich dodać. Nie? I tak też powstają moje przepisy, że to są jakieś kolejne wersje już w miarę znanych, popularnych dań.
1: Tak, ale to się też bardzo dobrze klika, bo ja mam wrażenie, ja też z tym niestety się mierzę, może nie z samym brakiem pomysłu na obiad, ale chciałbym spróbować coś nowego, a taka kreatywność w kuchni to wcale nie jest takie łatwe, żeby coś połączyć. Oczywiście są kombinacje smaków, o których wiemy. No, jeżeli ktoś interesuje się kuchnią, to można coś odtworzyć, ale żeby stworzyć coś nowego, to jest najbardziej skomplikowane. Ale tak jak powiedziałeś na samym początku, że ludzie szukają szybkich przepisów, no i rzeczywiście jest chyba ten taki problem, a co dzisiaj ugotować? Nie chce mi się o tym myśleć i fajnie, jakbym coś znalazł gotowego.
2: Wiesz, to jest w ogóle moja misja moich social mediów, czyli to, że prawie 2 miliony ludzi, którzy mnie obserwują na wszystkich moich socialach, mogą wejść codziennie do kopicy. I myślę, że znajdzie się kilka tysięcy ludzi, którzy dzień po tym, jak ja wrzuciłem przepis, następnego dnia mają na swoim stole mój obiad wczoraj. I ja chcę dostarczać ludziom takich przepisów, czasami prostych, czasami trochę trudniejszych, ale ludzie moim zdaniem tego potrzebują, nie? Że mamy swój ulubiony profil, tamten gość w miarę składnie i dobrze tłumaczy to, co ja mam zrobić, to ja też sobie zrobię i wiesz, ściągam ludziom z głowy konieczność wymyślania obiadu.
1: No dobrze, a czy na twojej drodze internetowej kariery zdarzyły się jakieś wpadki, że zrobiłeś coś, co było niejadalne, albo może takie, no dobra, że to już będzie ostatni raz, nie będę tego wrzucał nawet.
2: Nie znajdziesz na moim profilu żadnego dania, które uznaliśmy w domu, że było niedobre.
1: Czyli były takie, że coś ugotowałeś, tak. I było niedobre.
2: Ja nagrywam wszystko, co gotuję, ale nie wszystko.

0: publikuje, bo jeżeli uznaliśmy, że tak jak to moja córka czasami mówi, dobre, ale więcej nie rób, no, czyli niedobre, to po prostu nie wrzucam takiego.
1: I co to na przykład było? Co ci nie wyszło? Tak, masz jakąś taką porażkę spektakularną na swoim koncie?
0: Jedną rzecz kiedyś w życiu wyrzuciłem do kosza. No, ja w sensie, że ugotowałem coś, czego się po prostu nie dało zjeść. To była wina jakiegoś, kupiłem jakiś taki bardzo wymyślny ser. I on miał tak...
1: Woniący był
0: tak,
1: bardzo.
0: Miał tak intensywny zapach, że po prostu nie dało się tego zjeść, no i po prostu wylądowało w koszu. To przez te 6 czy 7 lat, kiedy gotuję, raz się zdarzyło, że poszło w kosz.
1: No tak, ale to była wina sera, nie twoja, że coś nie wyszło.
0: Wiesz co, no tak, ale mogłem go też spróbować, zanim go wrzuciłem do dania.
1: No tak. Mądry Polak po szkodzie. Dobrze, to nie będziemy rozmawiać o smrodliwych serach, tylko na inne tematy. Zostańcie z nami. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: to pipe. Popołudniowa w czwórce.
1: Bartosz Kopica jest cały czas razem z nami. Powiedzieliśmy już o tych nielicznych, nieudanych przepisach. No to z drugiej strony, jakie rzeczy u ciebie najlepiej się klikają? Jaki jest twój absolutny hit?
2: O kurczę.
1: No trudno powiedzieć, ale to idzie w dziesiątki milionów, prawda?
2: Znaczy najlepszy mój przepis na samym Instagramie wyświetlił się 11,5 miliona razy.
1: Okay. I co to było?
2: Nie chcę mówić. bo to była parówka czy też kiełbaska w tortilli.
1: A, pamiętam ten przepis. No ale cóż, parówki w cieście.
2: Ciasto francuskie zawsze się dobrze kliknie w social mediach. To też jak kiedyś u ciebie byłem, mówiliśmy o tym, że ciągnący ser też się zawsze kliknie. Chociaż już coraz mniej. Już chyba się...
1: Na dietę przechodzimy.
2: Tak. Ale myślę, że to... Ta szybkość, no jeżeli masz przepis, który, gdzie ktoś może zrobić jedzenie w 20 czy 30 minut, zawsze się będzie dobrze klikał.
1: No dobrze, ale w książce

0: piszesz o tym, że jakoś zupy bardzo często nie goszczą na twoim stole. A zupa jest dosyć chyba szybkim daniem.
1: Jest sporo przepisów w książce na zupę, ale zupy nie są insta-friendly.
0: No bo w sumie garnek i nic tam się nie dzieje.
1: Jest kilka zup, które zawsze się dobrze klikają i to jest, jeżeli chodzi o żurek, jak wrzucam żurek, ja nazywam tą zupę żurkiem i potem pół Polski wyjaśnia mnie, że to nie jest żurek, tylko to jest żur lub zalewajka. Tam jest zawsze kłótnia, natomiast... No, zupy często goszczą w moim domu, bo moja córka potrafi jeść na przykład ogórkową przez 5 dni z rzędu, jedną i tą samą.
0: A jakie było 39 stopni na zewnątrz, też była zupa? Nie wiem, czy widziałeś te memy, jak się śmieją z Polaków, szczególnie Włosi, albo jacyś południowcy, że tam jest upał na zewnątrz i tylko w Polsce się je zupy przy takich temperaturach.
1: No nie, jak były te upały, to nie robiłem zup. Okay.
0: Rozumiem. A jakie jeszcze inne przepisy polaryzują tak publiczność?
1: Wiesz co polaryzuje?
0: Pewnie świąteczne jakieś rzeczy, tak sobie myślę.
1: Każdy przepis może spolaryzować. Mm. Nie? To jesteśmy mistrzami świata w pokłóceniu się o wszystko, ale i najbardziej rosół.
0: Ale chyba też kluski śląskie, czy dodawać jajko, czy nie?
1: Zawsze jak wrzucam kluski śląskie, mówię, że ja robię bez jajka i wtedy mnie też wyjaśniają, że to nie są kluski śląskie, tylko to są jakieś inne kluski. Natomiast nie jesteśmy w stanie ustalić, jak to powinno się robić. Zawsze się pokłócimy jako naród, ale to jest piękne, no nie? Bo to też pokazuje, że każdy z nas ma wyniesione z domu jakieś przepisy i one są dla niego najlepsze i koniec.
0: A czy ty masz jakieś, czy ty dzieliłeś się może jakimiś przepisami, których nauczyłeś się od swojej mamy?
1: Bardzo dużo rzeczy jest na moich socialach od mamy. Mhm. Ja do dzisiaj mi się zdarza, że dzwonię do mamy i o coś podpytuję. To, co jest fajne, to że też zdarza się, jak dzwoni mama do mnie i mama podpytuje mnie. Okay. Mimo, że to ona mnie uczyła.
0: No dobrze, ale jak ty byłeś nastolatkiem, to raczej nie interesowałeś się kuchnią, czy...
1: Nie, kompletnie. No, ja zacząłem gotować te 7 lat temu, a wcześniej nie gotowałem prawie wcale.
0: No i jak zacząłeś gotować tak późno, wcześniej się tym nie interesowałeś, to nie miałeś takich myśli, szkoda, że wcześniej się tym nie zainteresowałem, szkoda, że wcześniej mnie ciągnęło.
1: Nie, to był idealny moment.
0: Okay.
1: Naprawdę to był...
0: Musiałeś dojrzeć.
1: Tak, to był idealny moment do tego, żeby zacząć gotować i uważam, że świetnie, że ja tak późno zacząłem... dostrzegać przyjemność z gotowania, bo nie poszedłem w gastro, bo to jest bardzo trudna praca.
0: I dalej sprawia ci przyjemność gotowanie?
1: Codziennie nagrywam, no nie, więc tak, natomiast jak zdarzy mi się tak, że nagram sobie, nie wiem, 7 przepisów do przodu, bo robiłem imprezę i wszystko nagrywałem i potem mam 6 dni, że nie muszę nagrywać, to jest bardzo przyjemne 6 dni.
0: Rozumiem. Dobrze, jeżeli wy chcielibyście zacząć gotować, to mamy dla was kilka egzemplarzy książek, o której dzisiaj rozmawiamy. Zróbcie se, bo petarda, 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwońcie, książki czekają, a my za moment jeszcze wracamy do rozmowy.
2: To jest popołudniowa w czwórce.

0: Obiady czwartkowe.
1: 24 minuty pozostały już tylko do godziny 16. Maciek jest razem z nami na linii. Halo Maćku.
2: Hej.
1: Dzień dobry Maćku, ty to jesteś chyba fanem naszego dzisiejszego gościa, co? Obserwujesz i oglądasz. Czy nie obserwujesz, ale tylko lajkuję.
2: Nie obserwujesz, nie lajkujesz, ale obiad sobie zrób.
3: Czyli obserwuję.
1: Maćku, czy jakiś jeden konkretny przepis zapadł ci w pamięć, albo może czy coś zrobiłeś z przepisów Bartosza?
2: Znaczy, ja przede wszystkim chciałem Bartoszowi powiedzieć, że jest takim Majkiem Nowakiem w kuchni. Czyli jego głos, jego dykcja po prostu no, rozwala mi mózg. Jak on mówi, jak robi, to jest taki ASMR. Naprawdę, świetna dykcja, gratuluję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo miłe słowa. Maćku, książka jest już twoja.
2: Jasne, a przepisy tak, inspiruję się, bo faktycznie i ta prostota w kuchni plus to wszechobecne chili, to jest naprawdę, myślę, że dla jeszcze ten nowy cykl, zanim kopnę w kalendarz, to też jest szansą, bo te młode pokolenie będzie, Bartosz, fajnie inspirował, żeby coś tam w kuchni działali.
3: Maciek, to podpowiedz mi, jaki następny przepis zrobić w serii?
2: Słuchaj, sajgonki z kaszanki, już to kiedyś mówiłem na antenie.
1: Sajgon.
2: Bardzo prosty sposób, tak, odwijasz kaszankę z flaka, zawijasz w sajgonkę i masz zajebiste polskie sajgonki.
1: No to po co odwijać, jak już jest kaszanka zawinięta?
2: No, jak to po co, no?
1: No dobrze. Dla fabuły, jak to mówi młodzież. Maciek, tak pozdrówki, dzięki za telefon. Trzymaj się, na razie. Dobrze, i mam jeszcze Łukasza na linii. Halo, halo.
4: Hej, witam.
1: Cześć Łukaszu. Łukaszu, czy ty Bartosza obserwujesz, gotowałeś coś z jego przepisów?
4: Nie, bo ja w sumie jestem nowym słuchaczem i teraz natrafiłem na waszą audycję i mi się mega przyjemnie słuchało to, o czym sobie rozmawialiście. Ale bardzo chętnie sobie wejdę i posprawdzam, co tam
1: no
4: jest.
1: No to koniecznie. Kliks, nowy followers. Czy ty masz, Łukaszu, jakieś danie popisowe? Swoje.
4: Ja to w sumie jestem takim samoukiem, można powiedzieć, a od jakiegoś czasu raz po raz lubię robić bystrogonów. Nie mi oceniać, jak wychodzi, ale zjadliwe, tak mi się wydaje.
1: No dobrze, to życzymy smacznego, książka jest już twoja. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
4: Dzięki,
1: serdecznie.
4: Wszystkiego dobrego, hej.
1: Bartosz, ale czy ty masz po tych wszystkich setkach przepisów jakieś swoje danie takie popisowe?
3: Jakbym cię zaprosił na obiad, dostałbyś ode mnie śląski obiad.
1: Okej.
3: Okay. Czyli kluski śląskie, rolada i modro.
1: No to też jest pracochłonne danie.
3: Jeżeli robisz je już któryś raz, to ono się tylko na początku wydaje być trudne, ale faktycznie czas dla rolady jest istotny i tak.
1: A jak zdarzają się, czy spotkania rodzinne, czy spotkania towarzyskie, czy ty zapraszasz do siebie ludzi, czy gdzieś idziesz w gości, coś trzeba ze sobą wziąć, czy twoi bliscy zawsze mówią, proszę zrób to. Jest coś takiego ulubionego?
3: Nie kojarzę, natomiast... Spotykam się bardzo często z tym, że jak przychodzę do znajomych, to słyszę, no, tobie dogodzić. A ja właśnie nie, ja zjem wszystko, ja jestem wszystkożerny. I to mnie trochę irytuje, no nie? Że ludzie uważają, że ja robię jakieś wymyślne rzeczy, ale nie.
1: Bo ja wiem, o co ci chodzi. Obawiają się, że skoro tyle rzeczy już ugotowałeś, tyle rzeczy wiesz, no to trudno będzie ciebie czymś zaskoczyć, albo że masz tak jakby tak wysublimowane podniebienie, że coś możesz skrytykować, że nie smakuje. Tak ludzie niestety chyba do tego podchodzą. Tak. Trochę się obawiają, ale jak mówisz, niesłusznie. Ale jeszcze wcześniej powiedziałeś o czymś takim, że coś jest pod Instagrama. Czy jak planujesz te swoje przepisy, to myślisz o tym, co się

0: lepiej kliknie, co będzie ładniej wyglądało. Powiedziałeś, że zupy się do tego nie nadają.
1: Wiesz co, jest trochę tak, że jeżeli publikujesz na social mediach, zawsze z tyłu głowy jest to, że chcesz, żeby się kliknęło. Nie? Natomiast bywa tak, że jak wrzucam przepis, to już wiem, że się nie kliknie. Nie? Że często jak na etapie montażu mówię, to nie pójdzie. Nie? I bardzo
0: no dobrze, ale też masz 2 miliony obserwujących, no to i tak czy siak trochę to pójdzie, tylko nie będzie wiralem, prawda?
1: No tak, tak. Chociaż teraz o wirale już coraz trudniej, jeżeli chodzi o gastronomię. Natomiast w dalszym ciągu, nawet jeżeli będzie mnie za jakiś czas obserwowało tylko 3 ludzi, to dalej to będę robił.
0: Czyli co, ciasto francuskie zawsze się klika. Albo może odwrotnie, jak sobie montujesz i masz tę świadomość, że to aż tak dobrze nie pójdzie, to jest zbyt skomplikowane? Czy jakie rzeczy nie klikają się?
1: Tak, jeżeli już przesadzisz z ilością składników na przykład, to, no to ludzie, wiesz, ich percepcja nie ogarnia tego, że dołóż to, dołóż tamto. Tym bardziej, że wszyscy na mnie narzekają, że nie piszę przepisów w opisie. Więc tą rolkę moją muszą obejrzeć 17 razy, żeby zapamiętać wszystko, co ja tam dałem. Ja obiecuję, że będę pisał, a i tak nie piszę.
0: Dobrze, jeszcze wiesz, rozmawialiśmy o tym, tak, o tej, że każdy Polak ma jakieś swoje zdanie na konkretne dania. Na czym smażysz schabowego?
1: Ja smażę na oleju rzepakowym. Okay. Nie lubię. Uwielbiam smalec. W wielu rzeczach go bardzo lubię, ale schabowego ze smalcu po prostu nie lubię.
0: Nie smakuje ci sam kotlet, czy aromat też ci przeszkadza?
1: Przeszkadza mi ten aromat smalcowy. Nie wiem dlaczego. To oczywiście puryści powiedzą, że się nie znam.
0: Tylko na smalcu. Tak. Oczywiście, no ale polski internet purystami stoi i znawcami w każdej dziedzinie. Jeżeli ktoś chciałby zgarnąć książkę, to mamy jeszcze dla was kilka egzemplarzy. Możecie dzwonić 226452100. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, Bartoszu, za to, że wpadłeś do studia. Gratuluję jeszcze raz książki i
1: dzięki,
0: mam
1: piękne
0: nadzieję do zobaczenia przy następnej publikacji, prawda?
1: I jeżeli wydawca uzna, że tak, to z wielką przyjemnością. A gdyby ktoś chciał pooglądać książkę, to zróbcie se.pl, tam znajdziecie link.
0: No myślę, że 102 przepisy to spod palca następne chyba znajdzie.
1: Jak najbardziej.
0: Bartosz Kopica, zróbcie se, bo petarda był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.

0: recenzji.
1: I już tylko 10 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki. Dzień dobry,
2: cześć.
1: Po obiedzie jesteś?
2: Jestem. Znaczy na razie wjechało pierwsze danie, czyli zupa, ale jak to w tradycyjnym polskim domu musi być, muszę zorganizować też drugie.
1: Typowy Polak przy takich upałach na zupę jesz. Czy to był chłodnik?
2: Nie, to była zupa pieczarkowa, ciepła, ale odczekałem chwilę, aż nie będzie gorąca.
1: Okej, okay. Czyli taka letnia, najgorzej.
2: Letnia, ale wiesz co, doszedłem do wniosku, że dzisiaj jak zrobię drugie danie, to zrobię do tego mizerię. I chyba dodam, bo kiedyś społem, jak robiło mizerię w latach 80., to dodawało jeszcze jeden składnik, mianowicie ocet. Ja nigdy tego nie robię, zawsze sok z cytryny. I może dzisiaj zrobię taką właśnie mizerię z octem.
1: No myślę, że to nie jest jakaś tam wielka różnica później.
2: No nie wiem, kwasek, nie wiem. Przeczytałem kwasek. Taki clickbaitowy artykuł i się zainspirowałem.
1: Kiedyś dodawali octu. Nie uwierzysz, co było dodawane do mizerii. Co u ciebie w audycji? Czy uwierzymy w to?
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jeździmy na wakacje. Czy to jest kamper, czy to jest samochód, czy to jest samolot, czy to jest pociąg. Bo na przykład takie miejsca jak Chorwacja, które kojarzyło się z tym, że jeździliśmy tam samochodami. Dzisiaj jest też miejscem, do którego można sobie pojechać pociągiem. Długa to jest podróż, ale niektórzy sobie cenią. I to jest pierwsza rzecz, o której pogadamy. A o drugiej to będzie taniec pro-am. To znaczy niektórzy ludzie w wieku 30-40 lat wymyślają sobie, że chcą brać udział w turniejach tańca i wtedy no, wynajmują takiego profesjonalnego tancerza, z którym się szkolą i potem startują w zawodach.
1: Widzę błysk w twoich oczach, byś potańczył chyba, co?
2: No, po 30 trzeba zrobić coś szalonego, może to będzie taniec.
1: Zatańczę was wszystkich na śmierć. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się jutro, również po godzinie 13, ale jutro mamy już piątek, więc to będzie hejterska o nowej porze od 13 do 15. Kamil Jasiński, wielkie dzięki, do usłyszenia, na razie.

0: be with this chicken, should be 10-10. Smoking a weed and it be 10-10. If it be with me, then it be 10-10, like 10. 10-10-10. I be with this chicken, should be 10-10. Smoking a weed and it be 10-10. If it be with me, then it be 10-10, like.
1: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Panthers. W czwórce minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: U nas weekend zaczyna się w piątek i ten początek weekendu będzie całkiem przyjemny, jeśli chodzi o pogodę. Temperatura w piątek w północnej części kraju od 18 stopni do 24 nawet. Szczególnie na południu tam będzie najcieplej. Może gdzieniegdzie pojawić się 26.

0: czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: Mrozek.
1: Udaję Mrozek.
2: A gdyby ktoś miał wątpliwości, do weekendu w czwórce zostało 7 godzin 54 minuty i 47 sekund. Odliczanie do piątku to jest moja ulubiona strona internetowa i będę do niej wracał codziennie. Czekam na listę obecności. Kto jest dzisiaj z nami? Gdzie słuchacie czwórki i co robicie po robocie? Wczoraj Łukasz zadzwonił i powiedział, że właśnie z grupą Koreańczyków słucha nas na lotnisku w Bergamo. Drugi Łukasz powiedział, że jest w Koninie i tam też można słuchać czwórki. A jak to jest u was? Gdzie wy nas słuchacie? 226452100.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
2: Warto nawet nauczyć się go na pamięć. 226452100. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie po robocie, no jak sytuacja na drogach, bo tak to się złożyło, że wielu słuchaczy czwórki słucha nas w trasie. Jak sytuacja? Korkowa, Magda Żelazowska, Aleks Zaleski, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: What's done is done od George Smith. Tak gramy specjalnie dla Was. No dzień dobry, tydzień pracy w czwórce trwa 4 dni, dlatego weekend startuje u nas w piątek, a ja bezpiecznie chcę Was do tego weekendu zaprowadzić. Pamiętajcie, po robocie nie gadamy o robocie.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamal.

0: Co tu dużo mówić? Ciało Boga, głos Anioła. To Michał Anioł i takie jak ty, tak gramy specjalnie dla was w to czwartkowe już popołudnie. 9 minut po godzinie 16. Co robicie po robocie? 226452100. Dajcie znać, kto jest dzisiaj razem z nami.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: No u nas tak i w tydzień właśnie jest. I oprócz tego, że dyskutujemy sobie o tym, jak to jest z pracą w ciągu całego dnia, bo jednak nawet w wakacje się pracuje, to my w po robocie odpoczywamy, my chillujemy. A co po robocie można robić? No można zasiąść na przykład przed telewizorem i oglądać Mundial. Amerykę ogarnęło szaleństwo, bo piłkarze Stanów Zjednoczonych pokonali w San Francisco Bośnię i Hercegowinę 2-0, no i tym samym awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W jednej z takich stref w Chicago był nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski.
2: To jest coś bardzo cool, jak widzisz swoją ojczyznę, która uzyskuje awans do kolejnej pucharowej rundy. Bardzo ekscytujące jest oglądanie tego mundialu. Myślę, że celem tej reprezentacji jest pokazanie, że jesteśmy w stanie z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej. Zrobiliśmy duży progres i udowodniliśmy to na naszej ziemi, mówią polskiemu radiu chicagowscy kibice.
0: Zdradzę wam, że ja mam pewien problem z mundialem, bo Polski nie ma, więc Polsce nie można kibicować. Włochów nie ma, a Włochów uwielbiam, też nie mogę im kibicować. Miałem czarnego konia, którym była reprezentacja Curaçao.

0: ale niestety ten kraj też odpadł. Czy wy pamiętacie, jak oni strzelili bramkę Niemcom? Przegrali wprawdzie 7-1, no ale ta jedna bramka sprawiła, że w oczach trenera pojawiły się łzy. Naprawdę, na takie momenty na mundialu warto czekać. 11 minut po godzinie 16. Gdzie nas słuchacie i co robicie po robocie? 226452100.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Czekam na wasze telefony, a towarzyszy temu czekaniu również muzyka. Ja sobie gram na gramofonie.

0: Coś czuję, że gdyby żył, to na pewno słuchałby Czwórki. Mieczysław Fok, a ja sobie gram na gramofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale rok 2026 został ustanowiony rokiem Mieczysława Foga. W uznaniu dla jego dorobku artystycznego, a także zasług dla promocji kultury polskiej na całym świecie, w tym roku przypada 125. rocznica urodzin tego artysty.
1: Po robocie.
0: Po robocie oczywiście nie gadamy o robocie, ale po robocie możemy pogadać chociażby o książkach, nawet jeśli to będą lektury szkolne, jak chociażby Lalka. Ja akurat Lalkę uwielbiam. Jestem w tym gronie, którzy śledzili losy Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego i nie musieli sięgać po jakieś streszczenia. Po prostu tę książkę lubiłem. Zresztą czekam teraz bardzo ochoczo na to, co wydarzy się we wrześniu, bo wtedy do kin wejdzie film Lalka, a w rolę Izabeli Łęckiej wcieli się Kamila Urzędowska, z którą miałem okazję ostatnio porozmawiać i nawet spytałem ją o to, co aktorka robi po robocie, wtedy, kiedy schodzi z planu i wtedy, kiedy może spokojnie wychillować.
2: Ostatnie dni temperatura była powyżej 38 stopni, więc marzyłam o klimatyzacji.

0: organizacji w domu. A tak, jeżeli chodzi o plan i zejście z planu, no to jest wiele metod i za każdym razem szukam jakichś nowych rozwiązań. Przede wszystkim dbanie o siebie. Wiem, że to może brzmieć bardzo prosto, ale dobre jedzenie, zdrowy sen, sport.
1: Ja myślałem, że powiesz, no aktorka, kiedy schodzi z planu, oczywiście wraca do domu, a tam czeka na nią ukochany królik, którego może pogłaskać.
0: Tak, no to w moim przypadku tak, mam królika Pipiego. I jest przecudowny. I wrócenie do niego i pogłaskanie go po jego pięknym pyszczku jest najwspanialszą rzeczą. No może nie najwspanialszą, no ale jedną z, dla których warto wrócić do domu i nie pójść na imprezę na miasto.
1: Powiedziała Kamila Urzędowska, aktorka, która wciela się w postać Izabeli Łęckiej w filmie, który zobaczymy we wrześniu, w filmie Lalka. Kto z was po robocie głaszcze królika, królika Pipiego? Czekam na telefony 226452100.
2: Czterodniowy tydzień pracy.
1: Ale właściwie mogę powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi dzisiaj są poprawne, wszystkie są dobre, nie tylko głaskanie królików. Co wy robicie po robocie? Dajcie znać 226452100.

0: 20 minut po godzinie 16.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: 226452100, a razem z nami demon motoryzacji, król szos, człowiek, który lubi wsiadać do każdego kolejnego samochodu, który napotka na swojej drodze, nawet jeśli nie ma do niego kluczyków. Dobra, tu już pojechałem. Cześć Łukaszu.
2: Cześć, witam was, witam ciebie.
0: Słuchaj, zaskoczenie jest takie, bo ja cię chciałem spytać o to, gdzie słuchasz czwórki, co robisz po robocie, a ty zadzwoniłeś, żeby opowiedzieć o samochodach.
2: No, to było przypadkowe zupełnie. Nie wiem, dlaczego ten numer się wybrał. Ja szukałem kontaktu do chłopaków z PRK, którzy zadali zagadkę o Renault Espace. Znam odpowiedź, tak mi się wydaje. Chciałem się nagrać, wybrałem ten numer i się dodzwoniłem. Mam powiedzieć, co robię po robocie. Właśnie siedzę w samochodzie, jadę się do domu pakować. Zabieram najmłodszą córkę do moich rodziców, do moich dzieci, tam jest jeszcze starsza córka i syn, a potem jadę na męskie spotkanie, bo za tydzień po robocie

0: 3 dni będę z kolegami z piaskownicy, z Wojtkiem i z Michałem. 3 dni na Brudasa szedł na Stożek i na Baranią Górę.
1: To jak wy razem ze sobą, przez te 3 dni wytrzymacie? Na Brudasa.
0: Posłuchaj, nie mogę ci powiedzieć.
1: Dobra, to nie dopytuję. Czy ja rozumiem, sytuacja jest taka, że ty chciałeś się dodzwonić do Polskiego Radia Kierowców, zadzwoniłeś do czwórki, tak, żeby odpowiedzieć, tak, na pytanie, które zadali tam.
0: Tak, niech tak będzie, naprawdę. Nie wiem, dlaczego telefon, ten telefon po prostu tak podpowiedział.
1: To jest
0: bardzo się cieszę, że dodzwoniłem się do czwórki.
1: Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś. To nasz numer to jest 226452100, ale gdybyś chciał zadzwonić na przykład do dwójki, to też znam, i do jedynki. Możesz im opowiedzieć tę samą historię, albo odpowiedz na to pytanie, które my zadajemy. To się stworzy taki łańcuszek.
0: No, ale odpowiedziałem na pytanie, czy nie?
1: Jeszcze raz?
0: Ale odpowiedziałem na twoje pytanie, czy nie?
1: Odpowiedziałeś, ja po prostu na takie odpowiedzi czekałem. Ja się urodziłem po to, żeby wysłuchać tej historii. I zazdroszczę wam, że nie mogę się dołączyć do tej ekipy. Bo fajne to muszą być 3 dni, które przed wami.
0: To będą piękne dni, naprawdę. Już nie mogę się doczekać.
1: Łukaszu, to ja mam dla ciebie małą niespodziankę, bo my mamy takie nowe bandanki czwórki. One się sprawdzają absolutnie na każdej wyprawie. Są przepiękne, biało-czarne i ja chętnie taką jedną ci sprezentuję, jeśli przyjmujesz.
0: Oczywiście, to zaszczyt.
1: No to zadzwoń teraz do Polskiego Radia Kierowców i spytaj, czy oni mają, bo my mamy, a oni? Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, najlepszego.
1: Trzymaj się, 226452100. A gdzie wy słuchacie czwórki? No może to będzie kolejne zaskoczenie, że ktoś słuchał muzyki klasycznej i nagle wybrał numer do nas. Może być ciekawa rozmowa, dajcie znać.
2: Odetchnij,
1: to jeszcze raz nasz numer telefonu 226452100.

0: Tak właśnie, wróciliśmy dzisiaj do roku 2013, bo właśnie wtedy powstaje zespół Jungle, dzięki któremu mieliśmy okazję posłuchać naszej nowości na playliście. Jungle to zespół Josha Lloyda Watsona i Toma McFarlanda. Panowie, bardzo dziękujemy za ten kawałek Jungle. Tego też będę słuchał w wakacje na Krupówkach, no bo tam jest prawdziwa dżungla.
1: Twój sposób na relaks?
0: A skoro o wakacjach mówimy i o wakacjach rozmawialiśmy też wczoraj. Wczoraj pytałem o wasze plany urlopowe i o terminy, kiedy wybieracie się na urlop. Większość z was mówiła wtedy o Włoszech. Pojawiała się Sardynia, pojawiała się Sycylia, różne rejony Italii. I właśnie dlatego postanowiłem dzisiaj spytać Przemka Cichowlasa, który jest italianistą, ale jest też instagramerem, bo na Instagramie być może znacie go jako zakręconego włoskiego, o to, jak sobie we Włoszech poradzić po włosku. Na przykład wtedy, kiedy będziemy chcieli zjeść najlepsze lody na świecie.
2: Mamy na to trzy sposoby. Jeżeli chcemy lody w rożku, poprosimy un cono. I teraz możemy powiedzieć un cono piccolo, medio lub grande, w zależności od tego, jak duży ten lód ma być, albo una coppetta piccola, media, grande.

0: Dlaczego mówię, że trzy sposoby, ten trzeci to powiedzenie, w jakim smaku interesują nas lody. I ponieważ nie jesteśmy tutaj na studiach filologicznych, tylko chcemy w miły sposób dowiedzieć się, jak te lody zamówić, bez żadnych szczegółów gramatycznych, mówicie un cono, una coppetta i nazwa loda, która was interesuje. To wszystko. Na przykład un cono pistacchio, per favore.
1: Przemku, bardzo dziękuję, ale jakie pistacchio, al cioccolato, to smakuje najlepiej. 31 minut po godzinie 16.
2: Od szefa nie odbieraj.
1: A
2: od
1: co
2: nas
1: wy
2: możesz.
1: Robicie po robocie? Możecie nie tylko nie odbierać od szefa, ale również do nas zadzwonić 226452100. Wychodzicie z pracy, wsiadacie w samochód, jedziecie do domu. I co się tam dzieje? 226452100.

0: No Touch, tak nazywa się ten kawałek, ale swój telefon możecie dotknąć, bo tam jest numer 226452100. Przypominam, w czwórce pracowy tydzień trwa tylko 4 dni, więc de facto już jutro rozpoczynamy weekend.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: No i tak się złożyło, że kilka minut temu zadzwonił do nas Łukasz, czyli słuchacz Polskiego Radia Kierowców. Tam padło pytanie, na które Łukasz chciał odpowiedzieć, tyle że dodzwonił się do nas, czyli do czwórki. Teraz z nami kolejny Łukasz i mam takie podejrzenie, że jest słuchaczem Polskiego Radia dla zagranicy sekcji niemieckiej. Tam też padło po niemiecku jakieś pytanie i teraz Łukasz będzie na nie odpowiadał. Halo, halo, czy się domyśliłem? Cześć Łukaszu.
2: Witam, witam. Nie jestem ze sekcji niemieckiej, po prostu z włoskiej. Jak już jestem we Włoszech, słucham was we Włoszech. Uwielbiam was słuchać po prostu. Odpowiadam na te pytanie właśnie, gdzie lubię was słuchać. Po pracy we Włoszech jestem i we Włoszech lubię was słuchać. Zawsze dobre tematy, dobra muzyka. No i piękna pogoda jak jest zawsze we Włoszech.
0: To się bardzo cieszę, Łukaszu. A zdradź jeszcze jedną rzecz. Czy to ty zadzwoniłeś do nas wczoraj z Bergamo?
2: Nie, to nie ja.
0: To już jesteś drugim Łukaszem, który dzwoni do nas z Włoch. To które tereny są twoje, jeśli chodzi o Italię?
2: Tym razem Wenecja.

0: tym razem Wenecja, czyli jednak wciąż północ Włoch.
1: Tak, tak, tak. Tutaj najczęściej się jeździ i obserwuje, co się robi. Mediolan też również.
0: I widzisz, że to jest miasto, które faktycznie kocha turystów, bo ja słyszałem bardzo podzielone zdania, jeśli chodzi o Wenecję. To znaczy mieszkańcy, którzy tam są, wkurzają się trochę, że przyjeżdża tam mnóstwo turystów i że oni nie mogą sobie iść do apteki, bo na przykład przerobili tę aptekę na sklepik z pinokiami z drewna, które można sobie kupić.
1: Ja to tak mogę tak powiedzieć, że ja niestety jestem kierowcą, tylko przelotem przejeżdżam przez Wenecję i różne miasta, ale obserwując, co się dzieje, to rzeczywiście jest tego bardzo dużo ludzi, bardzo dużo samochodów. Naprawdę ja im współczuję, ludziom, którzy mieszkają w takich dużych miastach, gdzie naprawdę jest bardzo dużo turystów. No, przeszkadza pewnie w jakimś tam stopniu zawsze, tak? Jest wszystkiego za dużo, to jest... Nie przeszkadza.
0: Wiadomo. Łukaszu, kilka minut temu była taka mała lekcja włoskiego, jeśli chodzi o zamówienie lodów. Pamiętaj, jakbyś chciał dwie gałki, to mówisz due gusti al cioccolato. Te czekoladowe to zamówiłem za ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego szerokości.
1: Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Stryków.
0: 226452100. No tych Włoch to Łukaszowi naprawdę zazdroszczę. A czego będę zazdrościł Michałowi, to się okaże za moment. Cześć Michale.
2: Ciao Kuba.
0: Gdzie słuchasz czwórki? Nie mów, że we Włoszech.
2: Nie, bo wróciłem tydzień temu, to ja byłem tym, który wczoraj mówił, że był na Sycylii.
0: A, to ty byłeś na Sycylii, faktycznie. Czyli jednak ta włoszczyzna, którą władasz teraz, to jest wynik tego pobytu tygodniowego na Sycylii.
2: Tak, szczególnie na Sycylii. Tam angielski jest w miejscach publicznych, natomiast na tej części, na której ja byłem, czyli północno-zachodnia, no jednak język włoski.
0: Chociaż muszę ci zdradzić ciekawą rzecz, dlatego że moja nauczycielka, która pochodzi ze środka Włoch, z Toskanii, jak pojechała na Sycylię, powiedziała, że ona nie jest w stanie do końca zrozumieć, o czym ci ludzie mówią. To znaczy ten dialekt jest tak oryginalny, że dla niektórych trudno się faktycznie połapać.
2: A, no to ciekawe.
0: Powiedz jeszcze, gdzie teraz jesteś, bo coś słyszę, że w trasie, więc podejrzewam, że w każdym jednym miejscu Polski możesz się znajdować w tym momencie.
2: Akurat jadę z pracy w Łodzi, więc wracam z pracy, ale nie rozmawiamy o pracy dzisiaj, więc nie.
0: A korki są czy nie? Czy jest luźna droga i można śmigać?
2: Zupełnie nie ma korków, natomiast jadę, bo było też takie pytanie, dokąd się wybieram, więc dzisiaj wybieram się po moją gitarę do kolegi. W koncercie zamkniętym, który mieliśmy w zeszły weekend. I dzisiaj tą gitarkę zabieram właśnie.
0: Czyli ty jesteś gitarzystą?
2: No tak można powiedzieć, gitary basowej.
0: To jestem bardzo ciekawy, czy ta wizyta na Sycylii zmieniła twój repertuar, jeśli chodzi o granie.
2: Wiesz, nie miałem za dużo okazji, żeby muzykę wsłuchiwać, więc nie, chyba nie raczej.
0: Bałem się, że wjechało teraz laszatem i kantary, ale jestem uspokojony, że w twojej duszy i w twoich głośnikach gra czwórka. Wszystkiego dobrego, Michale.
2: Oczywiście.
0: Trzymaj się, szerokości.
2: Dzień dobrego tobie. Dzień dobry.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Najładniejszy. 226452100. A gdzie wysłuchacie czwórki?

0: piosenki, które lubimy, które często grają w nam w uszach, ale jakoś głośno specjalnie o tym nie opowiadamy. Wczoraj zaserwowałem wam Isn't She Lovely od Stevie'ego Wondera, a dziś...
1: Muzyczne Guilty Pleasure... U nas możesz się przyznać.
0: Dziś propozycja od One and Only Magdy Żelazowskiej, wydawczyni Po Robocie, którą możecie usłyszeć za każdym razem, kiedy wykręcacie 226452100.
2: Moim muzycznym guilty pleasure na lato jest The Time of My Life z Dirty Dancing. To jedna z takich piosenek, których niby nie planujesz słuchać, ale jak już wpadnie, to leci do końca. Zresztą to nie jest w sumie taki byle jaki kawałek, bo zgarnął przecież Oscara za najlepszą piosenkę filmową, więc coś tam w nim musi być. No i świetnie też działa w duecie z samym filmem. Dla mnie Dirty Dancing to jest taka esencja lata. Elegancki ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem, trochę takiego klimatu old money, wieczorki zapoznawcze, taneczne, gry, zabawy, ludzie przyjeżdżający na wakacje, żeby odpocząć w takim dobrym towarzystwie. Jasne, ten ośrodek jest nieco bardziej luksusowy niż większość tych, które znamy z własnych wspomnień, ale i tak trochę przypomina mi wakacyjne ośrodki z dzieciństwa, takie Mazury lat 90. I chyba właśnie dlatego ogląda się to z takim sentymentem. Do tego pierwszy wakacyjny romans, taniec, muzyka, trochę nostalgii. Taka dobra energia.
0: Madzia, to ja mam dokładnie tak samo, tylko nie na Mazurach, a w Bieszczadach. Studio za miliony monet rodem z PRL-u. Old money tam nie było, tam po prostu było tylko old. Panowie, to może teraz w wasze ramiona wpadnie Francis Baby Houseman. Drogie panie, może podniesie was Patrick Swayze? Posłuchajcie sami.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

Jak ja to lubię. Nie tylko wtedy, kiedy jestem w Bieszczadach, w tym starodawnym hotelu, ale właściwie o każdej porze dnia i nocy, szczególnie wtedy, kiedy w telewizji pojawia się film Dirty Dancing. Podobnie zresztą ma Magda Żelazowska, która za szybą, bo to właśnie jej propozycja, jeśli chodzi o nasz cykl Guilty Pleasure muzyczne. Czekamy na kolejne propozycje. 226452100. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zadzwonić, bo nie próbowaliście tego podnoszenia znanego z Dirty Dancing, choć mogłoby być ciekawie. Kto tam był na górze? Patrick Swayze czy jednak Baby? Chyba Baby. 226452100. Dajcie znać, co powinno pojawić się na tej liście, a jutro audycja Gramy Co Chcecie. To też jest taka specjalna audycja, w której czekamy na wasze telefony i wasze muzyczne propozycje. Ona od godziny 18, a zaprosi was na nią Zuza Zielińska.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: To Ziggy Ziggy w czwórce. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości zbiegające się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą odczuwalną sięgającą 46 stopni Celsjusza oraz gwałtownymi nawałnicami, które mogą zagrozić plenerowym uroczystościom i pokazom fajerwerków. 46 stopni w Stanach Zjednoczonych, no u nas, jeśli chodzi o piątek, przynajmniej będzie zdecydowanie chłodniej, temperatura minimalna

0: a od 12 do 15 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, około 9.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką.

0: reprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
1: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
2: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
8: Czwórka. Polskie Radio.

0: Czterodniowy tydzień pracy, takie rzeczy tylko w czwórce. No tak, my odpalamy weekend już w piątek, a po 16 od poniedziałku do czwartku to w ogóle jesteśmy już po robocie.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: I sobie chillujemy i odpoczywamy i relaksujemy się dokładnie tak samo, jak robi teraz Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, witam was serdecznie.
0: Gdzie ty jesteś w tym momencie?
2: Wracam z pracy, jadę do przysłowiowej pracy, wracam do domu, odpalam żółtą maszynę z napędem na tylne koła i będę kosił trawę.
0: A, czyli jesteś jednak tym szczęśliwym posiadaczem tego fantastycznego traktorka, na który można zasiąść i jeździć.
2: Tak jest.
0: A wolisz kosić w ten sposób i to cię relaksuje, czy jednak masz czasem taki moment, kiedy myślisz sobie, ja bym wziął tę tradycyjną kosiarę i jak sobie ją pchnął jak wózek sklepowy?
2: Nie, aż tak nie. Ogromna frajda dla dzieci, także siadamy łącznie w czwórkę, jeździmy dookoła, wszyscy się cieszą, jesteśmy zadowoleni. Trawa skoszona, dzieci szczęśliwe.
0: Muszę ci zdradzić jedną rzecz. My w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będziemy pytać słuchaczy, będziemy pytać was o to, czym jeździcie na wakacje. Czy to jest kamper, czy to jest osobowy samochód, czy to jest samolot, a może pociąg. Ale jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś odpowiedział chyba na takie pytanie kosiarka.
2: Tak, ktoś musiał być pierwszy.
0: I to jesteś ty, chociaż podejrzewam, że w twoim ogrodzie twoje wakacje się nie kończą i będzie coś jeszcze.
2: A urlop przed nami, także mamy nadzieję gdzieś pomoczyć nóżki gdzieś za granicą z dużą ilością zjeżdżalni i atrakcji wodnych dla dzieci.
0: No to teraz strzelam. Będzie pewnie Turcja, będzie Grecja, będą Włochy, Hiszpania może, Albania, Bułgaria. Trafiłem?
2: Trafiłeś. Bardziej Bułgaria, Turcja.
0: No to tam zjeżdżalni jest sporo. Jeśli chodzi o zjeżdżalnię, powiem krótko, na bogato. Tomku, to szerokości na twojej kosiarze życzę.
2: Dzięki bardzo. Szerokości dla was też.
0: Koś, trawę, nie pal. 226452100.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: No oprócz tego, że jesteś po robocie, możesz pomyśleć teraz o swoich wakacjach. Czym pojedziesz na te wakacje? To będzie kamper, to będzie osobowy samochód, to będzie samolot, a może pociąg. Najlepsze historie ze środków lokomocji, jeśli chodzi o wakacje. Czekam na nie. 226452100. Magda, Alek, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

Zajebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: To Hubert na Tempelhof. A wy czym jeździcie na wakacje? 226452100.
1: Po robocie.
0: Znam takich, którzy decydują się na to, żeby pojechać na przykład do Chorwacji pociągiem, bo jakoś samochód im zbrzydł, nie chcą wydawać pieniędzy na samolot, więc pociąg to jest dla nich idealna opcja. Jeśli chodzi o pociągi, ja na przykład pamiętam swoją podróż Rzeszów-Kołobrzeg, która trwała kilkanaście godzin, było to 20 lat temu. Pamiętam, że nawet jak się chciało z toalety skorzystać, to nie można było, bo ktoś tam spał. Jak jest 16-godzinna podróż i nie można skorzystać, łatwo nie jest. No ale takie były czasy i to też są jakieś uroki tych podróży. Oczywiście w tamtym momencie było trudno, ale z perspektywy czasu wracają wspomnienia. Jak to jest u was? Jakie były wasze najlepsze historie związane z wakacyjnymi podróżami? I jak teraz podróżujecie? Samochodem, samolotem, pociągiem, a może kamperem? 226452100.
2: Samochodem, bo mamy psa i podróżujemy samochodem. Jedziemy wszyscy. Wygodniej zdecydowanie.
3: No też samochodem. Te opóźnienia pociągów teraz są tragiczne, masakryczne są.
0: A może jest ktoś taki, kto podróżuje rowerem i faktycznie bierze cały dobytek na bagażnik albo na plecy i jedzie w trasę. 7 dni, 10, 15. Dlaczego nie? 226452100. Dajcie znać.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: I czym podróżujesz? Oczywiście, jeśli chodzi o wakacje.

0: To Shaolin Style. 22 minuty po godzinie 17. Samochód, kamper, samolot, a może rower. Jak podróżujecie w trakcie wakacji? Dajcie znać. 226452100.
1: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Swoją drogą sprawa jest złożona, no bo przecież jak się podróżuje rodzinnie, to zawsze jest ktoś, kto się boi latać samolotem i teraz jego wysyłać autokarem na przykład, a samemu lecieć samolotem, czy zorganizować to zupełnie inaczej. Są też tacy, którzy po prostu uwielbiają podróżować samochodem, bo zawsze mogą sobie zaparkować na poboczu, wyjąć kanapkę z pomidorem i bidon i się delektować tą podróżą. Znam takich, naprawdę. Pomimo tego, że jest 2026, to oni lubią tak, jak było w 99. 226452100. Czekam na wasze telefony. Jak wy podróżujecie?
2: Wydaje mi się, że ja najczęściej podróżuję pociągiem, ale to tak wiadomo, po Polsce, a gdzieś za granicę, no to samolotem. Wydaje mi się, że tak najwygodniej jest. Jednak jazda, na przykład autobusem, jechałam kiedyś autobusem do Anglii i trwało to, nie wiem, z półtora dnia. No i strasznie to było męczące, wiadomo, siedzieć w tej jednej pozycji, tam też mało miejsca w takim autokarze, więc wydaje mi się, że samolot po prostu jest najszybszy i jest się od razu na miejscu.
0: Chociaż ja pamiętam taką historię, kiedy miałem może 10 lat i jechaliśmy na jakiś wakacyjny wyjazd organizowany i to był wyjazd, który wiązał się z podróżą nie autobusem, a właściwie autobusem, a nie autokarem, tyle że to był autobus miejski. Taki typowy jelcz, który miał podwójne siedzenia, czerwone, obite specjalnym materiałem. Jak się na tym siedzeniu usiadło, to ono było tak nagrzane, że raz parzyło, a dwa trudno się było od niego odkleić. Dla 10-latka to nie była łatwa wyprawa. No jak się jechało dwa przystanki jeszcze po mieście okej, ale 60 czy 100 kilometrów nie było łatwo. Jak to u was wygląda? 226452100. Czym podróżujecie w wakacje?
1: Relaksik.
0: To jest trochę opowieść o tym, czy jak jesteśmy gdzieś za granicą na przykład, to wynajmujemy samochód czy nie, czy decydujemy się na to, żeby podróżować pociągami. 226452100. Czekam na wasze telefony.

0: Trojka, Polskie Radio.
1: Chodzi o to, że trzeba jednego znaleźć, dwóch posłać do piachu.
2: Rany boskie.

0: Tak właśnie apelował Małpa. Postaw na mnie. 30 minut po godzinie 17 wy możecie postawić na po robocie i do nas zadzwonić 226452100, a pytamy was dziś o to, jak podróżujecie w czasie wakacji.
1: Po robocie.
0: Czy samolotem, czy rowerem, czy być może autokarem? Jak to u was wygląda? 226452100. Halo, halo, cześć Ewo.
2: Witam, witam.
0: Razem z nami Ewa Włodarczyk, której zdarza się podróżować kamperem, tylko Ewa od razu mnie uspokoiła. To nie jest tak, że ja cały rok podróżuję kamperem, nie w żadnym wypadku, ale jednak mi się zdarza.
2: Dokładnie tak.
0: Jak to się u ciebie zaczęło, ta kamperowa przygoda? To jest tak, że ktoś z bliskich cię do tego kampera wsadził i powiedział, chodź, spróbujemy? Czy jednak to było twoje marzenie od dzieciństwa, żeby tak właśnie zwiedzać świat?
2: Nikt z moich bliskich mnie...

0: nie wsadził i nie zmusił absolutnie do tego kamperowania. Moja zajawka na to kamperowanie wzięła się właściwie z dzieciństwa, ponieważ już w dawnych czasach mieliśmy kampera, co jeszcze nie było totalnie zupełnie modne. Właściwie to było jakieś około 30 lat temu. Więc to był kamper zrobiony na roburze. Nie wiem, czy ktokolwiek wie w ogóle, jak ten pojazd wygląda. To jest gigantyczny, niczym star... wóz ciężarówka. On był ogromny. Jeszcze w Warszawie ciężko było go trzymać i zaparkować. Natomiast to było marzenie mojego taty, więc nabył takiego kampera i nim zwiedzaliśmy wiele, wiele miast i ograniczaliśmy się do Polski, ale podróżowaliśmy nim i to było coś fantastycznego. No i teraz, jak już założyłam swoją rodzinę, to wróciłam do tych wspomnień. Niejednokrotnie marzyliśmy o tym, żeby wybrać się gdzieś z kamperem, bo jest to naprawdę fantastyczny środek transportu i rodzaj spędzania wakacji. Więc jeżeli tylko możemy, znajdziemy chwilę, to wypożyczamy kampera. Niestety nie mamy swojego, choć bardzo by nam się marzył, ale całe szczęście są dostępne wypożyczalnie i też świetnie się to sprawdza. I tak więc pierwszy raz wybraliśmy się na wyprawę kamperową. Organizowaliśmy ją chyba i zbieraliśmy się do niej ze 3 lata, aż w końcu padła decyzja na jesieni, chyba, nie wiem, 8 lat temu może to było, z trójką moich dzieci, one były jeszcze całkiem małe i stwierdziliśmy, że pojedziemy w góry nasze polskie piękne. Ostatecznie pojechaliśmy na przełomie października i listopada, więc mieliśmy wrażenie, że ruszyliśmy jesienią, a jak dojechaliśmy w góry, to zastał nas totalny śnieg, zima i warunki zupełnie niejesienne, więc śmialiśmy się, że ruszyliśmy jesienią, przeszliśmy tam zimę, no i wróciliśmy na naszą jesień na Mazowsze.
1: Ale wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że chyba trzeba do kampera mieć charakter, taki jaki macie wy, to znaczy czasem z dystansem podejść do różnych przeciwności, które na trasie mogą się zdarzyć. Bo jeśli ktoś oczekuje wyłącznie wygód, to nie jest na pewno środek lokomocji dla niego.
0: Absolutnie nie. Absolutnie trzeba być na pewno mocno spontanicznym i przygotowanym na wszelkie manewry. Także te niespodziewane. Natomiast dzieciaki były małe, więc naszykowałam wszystko jak na po prostu na 3 miesiące wakacji, więc pobraliśmy ubrania i jesienne, i zimowe i dzięki temu daliśmy radę. Mieliśmy fantastyczny wypad, nic, co można by było uznać za jakieś niefortunne. Nie było dla nas straszne, było świetną przygodą. Na dodatek ostatnią noc, jak wracaliśmy już powolutku w naszą stronę, to było 11 listopada, a stwierdziliśmy, że spędzimy ją pod zamkiem w Chęcinach. Stanęliśmy tam na parkingu, dzieciaki jak dojeżdżaliśmy już spały, więc poszliśmy, jak dojechaliśmy, to poszliśmy spać wszyscy, a generalnie wieczorem, przez to, że zaraz był 11 listopada, całe Chęciny były oświetlone w kolorach biało-czerwonych i to był tak niesamowity widok, jeszcze z dołu z parkingu, po prostu coś niezapomnianego.
1: Myślałem, że może wam kamper oświetlili na biało-czerwono, to też mogłoby być bardzo ciekawe. Ewo, zostań z nami jeszcze chwilę, bo mam do ciebie mnóstwo pytań, a jesteś gaduła, więc chociaż jedno zadam za kilka minut. Wchodzisz w to?
0: Dobrze, jak najbardziej, będę
1: Ewa Włodarczyk, kobieta, której zdarza się podróżować kamperem razem z nami, a jak wy podróżujecie w wakacje? Czy to jest kamper, czy to jest samochód, czy to jest samolot, pociąg? A może rower, a może pieszo, bo ktoś z was poszedł sobie, do Santiago de Compostela i takie 100 kilometrów machnął na nogach. 226452100.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Ale ten muzyczny numer też, dlatego że jak się jest w samochodzie, w pociągu, w samolocie, to różnie bywa, to warto słuchać muzyki, chociażby takiej, jaką serwuje wam czwórka.

0: Disclosure w czwórce, 39 minut po godzinie 17. Dziś pytamy was o to, jak podróżujecie. Razem z nami Ewa Włodarczyk, która podróżuje kamperem, ale razem z nami, z tego co wiem, Sławek po drugiej stronie. Halo, halo, Sławku, czy my się słyszymy?
1: Tak, cześć, witam.
0: Witaj serdecznie. Ty jesteś człowiekiem, który ma konkretny środek lokomocji, jeśli chodzi o wakacyjne podróże, czy nie?
1: Tak, zazwyczaj samochodem. Podróżujemy. Aczkolwiek wracając do rozmowy Ewy, to ja kojarzę samochód Robur, wiem jak wyglądał. Naprawdę na tamte czasy to był potężny, że tak powiem, kamper.
0: Widzisz, Ewo? Nie jesteś jedyną, która kojarzy Robura. Opowiadaj, opowiadaj, Sławku.
1: Aczkolwiek w przyszłym roku mam taką zajawkę, żeby właśnie wynająć kampera i objechać całą Polskę dookoła kamperem.
0: No to nieźle, ale chcesz to zrobić sam, czy masz jakąś konkretną ekipę, z którą będziesz ten plan realizował?
1: Z rodziną.
0: A rodzina to tak, taka duża czy mała?
1: Tak, czwórka dzieci.
0: Czwórka dzieci i was dwójka, czyli w szóstkę będziecie podróżować kamperem.
1: Szóstkę, tak, dokładnie.
0: No to myślę, że to będzie taka podróż, której nie zapomnisz mniej więcej do ślubu tego ostatniego dziecka, najmłodszego.
1: Zapewne, zapewne. Aczkolwiek jeszcze mam takie marzenie, przejechać się koleją transsyberyjską.
0: To też jest moje marzenie, mam gdzieś to w głowie, i koleją zakarpacką, bo w Bieszczadach jak się pojedzie, to tam jest taka organizacja, która robi takie jednodniowe wypady i można sobie na przykład pojechać kolejką wąskotorową, gdzie samemu się właściwie te drezyny pcha niejako albo pedałuje. Można sobie pojechać na Węgry, tam popływać w jaskiniach, popróbować różnych rzeczy. Nie wiem jak jest teraz, jeśli chodzi, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie, natomiast jest też taka kolej zakarpacka, więc można sobie na taką wycieczkę pojechać. To tak ci podrzucam przy okazji, gdybyś wśród swoich różnych planów szukał czegoś jeszcze. Ale zdradźmy jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałeś o tym, że podróżujecie samochodem. Taka najdłuższa podróż samochodem waszej rodziny w wakacje.
1: Holandia.
0: I jak było? Jak te doświadczenia? Jak to wyglądało?
1: Super, zazwyczaj ja prowadzę.
0: Ty prowadzisz i rozumiem, że co 100 metrów ta,

0: To siku, tato, jestem głodny, głodna.
1: Nie, już te czasy się skończyły w sobie.
0: A, czyli jesteście w dobrym momencie, żeby faktycznie w tę kamperową wyprawę się wybrać. Trzymaj się, Sławku, dzięki za ten telefon.
1: Dzięki.
0: A razem z nami wspomniana Ewa Włodarczyk, która kamperem przemierza świat. Ewo, chciałbym wrócić do twojego dzieciństwa, bo ty powiedziałaś o tym roburze faktycznie. To jaka była taka najbardziej zapamiętana przez ciebie podróż kamperowa razem z rodzicami, kiedy ty byłaś mała, a nie byłaś mamą jeszcze?
2: No najbardziej zapamiętana to była taka, kiedy mój tata złamał rękę i strasznie zaparte chciał dalej kontynuować nasze plany wakacyjne i prowadzić z tą złamaną ręką, a miał całą od barku w gipsie. Natomiast robór był na tyle duży, że wzięliśmy drugą rodzinę i wujek prowadził tego kampera z żoną i z dwoma córkami, plus ja, moi rodzice i mój brat. Więc razem w ósemkę sobie wesoło podróżowaliśmy tym kamperem. Byliśmy z tego, co pamiętam, na Mazurach i było prześmiesznie, przearcyśmiesznie i no i gwarno, jak to 8 osób w jednym samochodzie.
0: To teraz rozumiem, dlaczego to jest taka podróż, którą wspominasz do dziś. A spanie, jedzenie, były różnego rodzaju przygody z tym związane? Bo to wiesz, chyba tak na misio łyżeczkę trzeba było spać.
2: Nie, on miał naprawdę dużo, dużo łóżek, miał wszystko, co było tam umeblowane, to było do przerobienia, że tak powiem, na spanie i naprawdę spokojnie się pomieściliśmy. Jedne rodzeństwo spało na dole, na tyle, na piętrówce, drugie rodzeństwo na górze, jedni rodzice spali w tej dyżurce jakby tej z przodu, a drudzy na jakby w jadalni, tam stół się kładł i też było naprawdę całkiem wygodne łoże, więc naprawdę to nie był problem.
0: To się cieszę, że ci nie kazali spać w nogach, bo to mogłoby być trudne.
2: Nie. Naprawdę było luksusowo. On naprawdę był ogromny i tam naprawdę dla wszystkich było miejsca, więc było w porządku.
0: Ewo, twoje największe marzenie, jeśli chodzi o jakąś najbliższą wyprawę kamperem, albo tę trochę dalszą, coś, co masz w głowie?
2: No najchętniej to bym pojechała przez Litwę, Łotwę, Estonię i tam w górę, gdzieś przez biegun północny i wróciła gdzieś od strony przez Finlandię i Norwegię. Pewnie Szwecja prom, ale to myślę, że raczej mało osiągalne w takich najbliższych czasach. No tak z takich bliższych to może, nie wiem, do Hiszpanii może. Różne rozmowy prowadzimy i też rozmawialiśmy z panem, który prowadzi wypożyczalnię u nas w Polsce, ale na sezon letni przewozi swoje wszystkie kampery do Hiszpanii i tam prowadzi wynajem też kamperów, więc może...
0: Ale ja trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, bo jakbyś dzisiaj wyruszyła, to prawdopodobnie do 6 grudnia wylądowałabyś gdzieś w okolicach Laponii. Wszystkiego dobrego, dobrych wakacji.
2: Dzięki
0: wam życzę.
2: Bardzo.
0: To Ewa Włodarczyk, która lubi podróżować kamperem, a jak wyglądają wasze ulubione podróże? Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawe. 226452100. Kamper, osobowy samochód, samolot, a może pociąg. Jak wyglądają wasze podróże w wakacje? Big Seven. Big Seven.

0: Big Seven. Nie ukrywam, lubię ten kawałek. Jeśli będę miał 7-osobowego kampera, to na pewno będzie kawałek, który na playlistę tam wskoczy.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: 13 minut pozostało do godziny 18. Nieustająco pytamy was o to, czym jeździcie na wakacje. Czy to jest samochód osobowy, czy to jest wspomniany kamper, czy samolot, a może pociąg. A może są tacy, którzy jeżdżą w takie wyprawy rowerowe na 3, 4, 5 dni, śpią gdzieś po lasach. Też znam takich. 226452100. Nie bez powodu zacząłem mówić o tej playliście i że kawałek Big Seven jakoś mi się widzi jako taka wakacyjna playlista. Dlatego, że z naszymi wypadami na wakacje jest tak, że słuchamy w ich trakcie różnej muzyki i jest coś takiego jak muzyka, playlista typowo wakacyjna.
2: U mnie jest akurat taki super zwyczaj, jeśli chodzi o wyjazdy rodzinne, że mamy coś takiego jak koncert życzeń, co zapoczątkował mój tata, że każdy po kolei wybiera daną piosenkę i to jest super, szczególnie jak na przykład idziemy z babcią i ona puszcza Mieczysława Foga, po czym ja puszczam muzykę rockową, po czym mój tata puszcza w ogóle Sufjana Stevensa, więc to jest super, bo jest taki miks zupełnie różnych gatunków muzycznych, ale jakby spotykamy się gdzieś w jednym punkcie. Są zdziwienia różne i tak dalej, czasami się prześcigamy i każdy coraz dłuższą piosenkę wybiera, ale można odkryć wiele fajnych kawałków z różnych takich gatunków muzycznych, więc to jest super.
0: To ja wam polecam, żebyście sięgnęli na pewno po naszą playlistę, którą tworzymy, jeśli chodzi o muzyczne Guilty Pleasure, bo jest to taki cykl w po robocie od poniedziałku do czwartku, gdzie sięgamy po taką muzykę, którą lubimy, a nie do końca się do tego przyznajemy. Halo, halo, cześć Marku!
3: Halo, halo, witam. Marek z Bolesławca na Dolnym Śląsku.
0: O, jakie to piękne miejsce, gdzie można znaleźć rzeczy, z których można potem pić na przykład kefir albo kawę.
3: No, moja żona maluje takie rzeczy także.
0: Naprawdę? Muszę was odwiedzić, bo chętnie coś takiego sobie zakupię.
3: Zapraszamy. W sprawie tych wyjazdów wakacyjnych dzwonię. Mhm. My sobie z kolegami z młodych lat, a już jestem dobrze po 40, organizujemy od jakichś 15 lat takie wyjazdy na Chorwację. W tym roku mamy Albanię, 10 lipca sobie startujemy. Wynajmujemy sobie busika w 7 i śpimy na plażach tam, gdzie się da. Nie jeździmy po jakichś ośrodkach, nigdzie. Wieczorkiem oczywiście jest losowanie, kto rano kieruje, nie?
0: Aha.
3: No i tak na 10 dni sobie jedziemy w Europę.
0: To powiem ci, że to się nazywa budżetowe podróżowanie.
3: Znaczy, no takie budżetowe to ono może nie jest, bo trochę to kosztuje, ale bierzemy sobie karimatki w tych, w dolnych tam na dole krajach jest ciepło, także w nocy nie ma problemu, żeby się przespać, nie?
0: I rozumiem, że...
3: Robimy to, po prostu pasują nam takie wakacje.
0: I rozumiem, że wygląda to mniej więcej w ten sposób, że kładziesz się na takiej plaży, jakoś zawijasz w koc albo w coś zupełnie innego. Nie, no koc na piasku to różnie może być. Jak to?
3: Najgorzej jak pada, nie?
0: A, to co wy wtedy robicie?
3: No, coś tam się organizuje, nie?
0: Wtedy, rozumiem, są wybory Miss Mokrego pod koszulka, no bo co robić w innym przypadku na plaży w nocy?
3: Sami faceci, no to tak słabo trochę z tym. To jest
0: wtedy Mister Mokrego pod koszulka, tak to wygląda?
3: Ale mówię, tak od 10 lat dosłownie tak jeździmy. W tym roku 10 ruszamy na Albanię. Nigdy nie byliśmy, jedziemy zobaczyć.
0: Ja w ogóle uważam, że Albania to jest chyba jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez Polaków. Ostatnio rozmawiałem z kimś z biura podróży. Powiedział mi, że Albania to jest jakiś top ostatnimi czasy, bo trochę tańsza, a piękna.
3: Powiem, moi znajomi byli w tamtym roku. Urzekł ich hotel, ale już mówi, ja tak pojechać od hotelu kawałek z 50 kilometrów, no to tak trochę się tam czas zatrzymał w tej Albanii.
0: Dzięki wielkie, Marku, za ten telefon. Trzymam za was kciuki. Trzymaj się i szerokości wam życzę na trasie. 226452100 to jest taki numer, który znają na pewno dziki z czerwonej bryki. Halo, halo, cześć panowie.
4: Cześć,
5: witamy.
0: To jest ekipa, która bierze udział w takim specjalnym rajdzie Złombol. To nie jest nawet wyścig, to jest przygoda pewnego rodzaju.

0: rodzaju oparta na zasadach solidarności, samodzielności i motoryzacyjnego ducha dawnych lat, bo jadą nie najnowszymi samochodami, tylko czymś, co ma w sobie ducha samochodowego. Panowie, opowiadajcie.
1: Ta cała historia zaczęła się tak naprawdę w 2022 roku. Pomysłodawcą całego zamieszania jest jeden z naszych kolegów, Piotrek. Kiedyś do nas napisał, czy kupimy Poloneza. Nie minęło dłużej jak, nie wiem, 5, może 7 minut. Cała załoga odpisała, że tak. No i tak naprawdę na drugi dzień stał już pod domem, a to było 14 lutego. Także przeprowadził pod dom, żona się zdziwiła, bo...
2: Czerwony, ale walentynki.
0: Słuchajcie, czyli macie obecnie... czerwonego Poloneza, do którego wsiedliście i zdecydowaliście się pojechać dokąd?
2: Teraz jesteśmy w Maroku i akurat czekamy, bo w ducha Solidarności jedziemy tam, jeszcze kilka aut nami jedzie teraz na tak. No dojeżdżamy teraz z Fezu do Tangeru, taki był plan, jest 46 stopni w cieniu i w aucie mamy około 57-60 stopni. No i teraz akurat mamy chwilę i czekamy na ekipę, ale widzimy, że już dojeżdża, bo ma cały czas awarię, jedna faworytka, drugi Polonez i jeszcze kolejna faworytka, no i także tak powiem.
0: Panowie, no ja jestem przerażony tymi temperaturami, bo wychodzi na to, że moglibyście spokojnie położyć sobie na dachu waszego Poloneza jedzenie i ono by było jak na grillu. Mam nadzieję, że z dzikami jeszcze na moment się dzisiaj połączymy, no bo to jest złośliwość przedmiotów martwych, a w tym przypadku Maroka, w którym są właśnie dziki. Oni biorą udział w rajdzie Złombol, taki specjalny rajd, charytatywny zresztą, gdzie wybiera się stare samochody i się jedzie. Tam nie ma jakichś odcinków specjalnych. Tam chodzi o to, żeby jechać i wspierać domy dziecka. 226452100. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak podróżujemy w czasie wakacji. Czy kamperem, czy samochodem, czy samolotem, a może pociągiem.
3: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Ja wiem, że być może na to nie wskazuje pogoda, natomiast czasem tak się zdarza, że nawet latem pojawia się deszcz i tego kawałka posłuchamy za kilka minut, ale dziki wróciły do nas i z tego się bardzo cieszę. Dziki z czerwonej bryki. Panowie, powiedzcie jeszcze, o co chodzi ze Złombolem, bo to jest rajd, ja wspomniałem, charytatywny.
1: Tak, to jest rajd charytatywny, tutaj w 100% zebrane środki idą na pomoc dzieciom z domów dziecka. Cały wyjazd jest organizowany z naszych własnych pieniędzy, czyli paliwo, noclegi, wyżywienie, wszystko pokrywamy z własnych środków. Natomiast mówię, no celem jest pomoc dzieciakom, także to jest w tym wszystkim najważniejsze. Tworzymy jedną grupę, zbieramy te pieniążki, no tak, żeby pomóc po prostu komuś biedniejszemu. Czyli dobrze się bawiąc, my pomagamy innym, także... To jest przede wszystkim naszym celem i wszystkich innych załóg.
0: A wy śpicie tam w tym nagrzanym Polonezie, czy nie?
1: Nie, aż takimi hardkarami nie jesteśmy. Spimy głównie pod polami, pod namiotami, ale przy takich temperaturach jak teraz, no to czasami odpuszczamy i idziemy po prostu w jakiś notlek w apartamentach lub innych pokojach.
0: No tak to bywa, że tak to temperatura jest w stanie wpływać nawet na jakość połączenia z Marokiem. Panowie, bardzo wam dziękuję i trzymam za was kciuki. Ja zazdroszczę wam tej opalenizny, która pewnie wam towarzyszy, no bo 46 stopni w nawolnym powietrzu, a 60, kiedy jest się w Polonezie. To może robić wrażenie. Dziki z czerwonej bryki biorą udział w rajdzie Złombol. 226452100.
4: Jutro będziesz miała więcej sił. Przeżyj to, przeżyj to.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
10: Don't get money, you suffer.
11: We don't take bad up, them boy they're good. Don't get confused, cause they got their hood up. The beating's boring, I just want more.

0: Telefon numer.
1: To już godzina 18.
2: Pogoda.
1: W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego, a na północy i miejscami na południu kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie na wybrzeżu i Warmii mogą pojawić się także burze. Dobra wiadomość jest taka, że temperatura maksymalna wyniesie od około 18 stopni w rejonach podgórskich nad morzem, na pozostałym obszarze będzie cieplej od 20 do 24 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, lokalnie do 26 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19.21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej.

0: Myty także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Irish Goodbye. No dzień dobry, w trzeciej godzinie naszego spotkania. Pamiętajcie, dewiza jest jedna. Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie to my wypatrujemy już kolejnego weekendu. W ogóle w czwórce ten weekend pracowy trwa tylko 4 dni, więc w piątki odpalamy weekend i wtedy zaczyna się szaleństwo, również jeśli chodzi o naszą antenę. A w trzeciej godzinie po robocie, między poniedziałkiem a czwartkiem, rozmawiamy o rzeczach, które możemy robić nawet wtedy, kiedy mamy lat 30 czy 40. Wczoraj zastanawialiśmy się, czy każdego można nauczyć pływać. Jeśli byliśmy mali, się nie nauczyliśmy, potem stajemy się duzi, to czy jest jeszcze dla nas szansa? Okazało się, że tak, ale okazuje się też, że jeśli chodzi o taniec, nigdy nie jest za późno. Mało tego, nie chodzi wyłącznie o taki taniec, że pójdziemy sobie na wesele i tam jakoś odnajdziemy się na parkiecie. Chodzi również o profesjonalne zawody. Masz lat 30? Spoko, możesz zacząć, możesz rozpocząć swoją profesjonalną karierę i być trochę jak gwiazda Tańca z Gwiazdami.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.
0: Zresztą dzisiaj na pewno o tym porozmawiamy, będzie o zawodach pro-am. Z jednej strony mamy profesjonalnego tancerza, z drugiej strony mamy amatora, który, jak się może okazać, też staje się profesjonalistą. A potem dzieje się magia, to już na parkiecie. My też zapraszamy na parkiet. Magda Żelazowska, Alek Zalewski, Kuba Jamrozek. A jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 19:00.

0: ten typ mes o tym, że nie umie tańczyć, ale spokojnie może się nauczyć. Na przykład może wziąć udział w tańcu Pro-Am, bo to pasja, bo to współpraca i to też dobra zabawa.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Chciałbym przedstawić naszych gości, ale chciałbym zrobić to w sposób szczególny, dlatego potrzebuję pomocy. Maestro...

0: Przed wami para numer jeden, Robert Lewandowski polskiego tańca, cesarz rytmu i demon salsy, Piotr Lewandowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry.
0: Jest z nami też królowa, która szukała swojego króla na parkiecie i znalazła. Dziś jest wschodzącą gwiazdą polskiego pro-am Edyta Lambryczak. Dzień dobry, cześć Edyto.
2: Cześć, witam.
0: Bardzo miło was gościć. Jesteście tancerzami, którzy biorą udział w zawodach pro-am. Zawody tajemnicze dla niektórych. Pro-am, co to w ogóle znaczy, Piotrze?
1: Pro-am to tak bardzo upraszczając, to jest taki taniec z gwiazdami, ale dla każdego, bez żadnych ograniczeń wiekowych, statusowych, tańczą wszyscy od dziecka praktycznie do osób powyżej 70, 80, nawet 90 roku życia, bo tak się zdarzyło, że mieliśmy takich kursantów u nas, czyli pro to jest professional, zawodowy tancerz i am, amatorski tancerz, który przychodzi i chce nauczyć się tańczyć, chce wejść w świat tańca.
0: Czyli
1: i
0: my to
1: umożliwiamy.
0: To jest tak, że macie kogoś, kto tańczy od dziecka i to jest ten zawodowiec, który ma klasę taneczną przy okazji tak. I ktoś, kto na przykład, no nie wiem, ma 3-4 dychy na karku, no oglądał się tańca tak. Z gwiazdami i stwierdził, że on też będzie tancerzem.
1: Tak, tak, zgadza się. Ale to jest, to nie są tylko takie marzenia o tańcu z gwiazdami, czy gdzieś tam parkietowych podbojach, to jest też zupełnie inna motywacja może być. To może być chęć zadbania o siebie, chęć zrobienia czegoś dla siebie, jakichś takich przełamania barier, trochę wstydu, poczucia kobiecości u pań, albo umiejętności poprowadzenia partnerki w tańcu u mężczyzn, u panów. Więc motywacje są bardzo, bardzo różne. My staramy się odpowiadać na każde potrzeby i dostosować tempo nauczania i to, czego uczymy, tak naprawdę do tych potrzeb i możliwości.
0: Edyto, ile lat temu zaczęłaś tańczyć?
2: Och, to było 15 lat temu. Tak.
0: Czyli byłaś już po pierwszej komunii.
2: Zdecydowanie. Tak, to było 15 lat temu, pamiętam. W moim wypadku zaczęło się od zajęć grupowych, na które trafiłam. I miałam to szczęście trafić na Piotra, który był prowadzącym. I na tyle jakby ten świat tańca mi wciągnął, tak? I zachwycił mnie, że potem jak Piotr zaczął rozwijać ruch pro-am w Polsce i opowiadać nam o tym, robić pierwsze pokazy, no to postanowiłam dołączyć do tego zacnego grona i zaczęliśmy tańczyć.
0: Ale to jest trochę takie spełnianie marzeń małej dziewczynki, która profesjonalnie nie tańczyła, czy nie?
2: Tak, też oczywiście. Jakby tak, jako dziecko bardzo chciałam, nie tańczyłam, tak to się poukładało. Ale u mnie też była taka sytuacja, że jakby współpracowałam z panią psycholog, i szukałam jakichś takich zajęć, które poprawią mi nastrój, które dadzą mi radość. I ona tak mi zaproponowała, mówi, słuchaj, mówiłaś zawsze, że ten taniec ci się podoba, tak? To takie twoje niespełnione marzenie. Spróbuj, znajdź jakieś zajęcia, idź. No i właśnie trafiłam.
0: A ty jesteś team Patrick Swayze?
2: Oczywiście, no zawsze.
0: Bo ja w ogóle mam taką teorię, że jeśli chodzi o taniec pro-am, to albo ktoś idzie do tego faktycznie za marzeniami z dzieciństwa, albo faktycznie naoglądał się Tańca z Gwiazdami, ewentualnie te wszystkie filmy, które tak, opowiadają tak, o
1: Richard
0: tańcu.
1: Richard Gere. Tak, Patrick Swayze, to jest zdecydowanie protoplaści pro-amu.
0: Edyto, a ty którym tropem szłaś faktycznie,
2: ja
0: Patryka?
2: Ja Patrick Swayze zdecydowanie, ale też pamiętam taki poranek Dzień Dobry TVN, zdaje się to było, gdzie jako gość występował Michał Malitowski ze swoją partnerką. I mówię, Jezus, wow, przecież to mi się tak zawsze podobało, ja chcę, tak? I to też była kolejna motywacja.
1: I okazało się, że na wyciągnięcie ręki, bo Michał jest moim przyjacielem i jednocześnie moim wspólnikiem, więc tak. Razem wprowadzaliśmy system pro-am do Polski.
0: A to jest właśnie ta para, Piotr Lewandowski, Edyta Lambryczak. Kto wie, być może w Tańcu z Gwiazdami też będzie.

0: Tu czwórka i po robocie nie gadamy o robocie, ale rozmawiamy o różnych przyjemnych rzeczach, których możemy się nauczyć niezależnie od wieku i taniec Pro-Am jest tego najlepszym przykładem.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: Ciekawy jestem, czy mogę powiedzieć o naszych gościach Richard Gere i Julia Roberts, polskiego tańca, czyli Piotr Lewandowski i Edyta Lambryczak, którzy na tańcu Pro-Am zjedli zęby. Chyba się nie obrazicie za to porównanie.
2: Jest, a jest, absolutnie nie, ale wydaje mi się, że ty bardziej Richard Gere, taki lekki siwy włosek masz, bardziej niż ja, więc...
0: Czy możesz to jeszcze raz? Bo nie nagrałem tego.
2: To... Ale przystojny, piękny, przystojny.
0: Bardzo to miłe. Teraz oblałem się dziewiczym rumieńcem. Rozumiem, że taki rumieniec pojawia się też wtedy, kiedy wychodzi się na parkiet jako para Pro-Am. Zdradźcie od tego w ogóle, jak wygląda taki typowy trening kogoś, kto startuje w zawodach.
3: Więc cóż, no spotykamy się na sali i tak, no pierwsze co, to musimy sobie ułożyć choreografię, tak? Później, jak już się nauczę tej choreografii...
2: Co nie trwa tak szybko, nie? To nie jest tak, że...
3: Piotrze. Nie,
2: mówimy o
3: ogólnie.
2: To ogólnie.
3: Nie, tak, to jest jakby... Czyli tak, przychodzimy, tak, tutaj partner pomaga nam, układa tą choreografię, my sobie ją musimy zapamiętać, powtarzamy. I tak naprawdę, no, za każdym razem ćwiczymy ją, tak? Czyścimy z różnych niefajnych tam figur, dodajemy ręce, co jest naprawdę
2: wyzwaniem. To jest taka dyscyplina, że składa się na to jakby duża ilość różnych elementów, tak? No jest choreografia, wyraz artystyczny, jakieś połączenie, prowadzenie, więc jakby dużo jest tych elementów. Trochę to zależy od nas, czym się zajmujemy w danym momencie, jak to rozplanujemy dobrze, żeby też nie przytłoczyć naszego partnera tym ogromem, tym wszystkim, więc to też musi być przede wszystkim zabawa.
0: Mnie ciekawi, jak wygląda twoje podejście, dlatego że masz doświadczenie tańca z profesjonalnymi tancerkami, które zaczynały od dziecka, więc tam każdy element musiał być dopracowany. I teraz przychodzi ktoś, kto się uczy od samego początku. Jak tu znaleźć taki dystans, że no nie wszystko musi być perfekcyjne, bo się chyba nie da?
2: Dokładnie, no musimy schować, my jako tancerze trochę mamy to właśnie, tak jak mówisz, ten perfekcjonizm wypracowany, więc musimy to trochę schować i zapomnieć o tym i skupić się na drugiej osobie, czyli włączyć trochę cierpliwości, przede wszystkim empatię, no i musimy lubić to, co robimy, tak? Lubić kontakt z drugą osobą, z człowiekiem. Jakby to jest to, co mnie bardzo kręci w Pro-Am, że mogę poznawać dużo różnych osób i znajdować ten klucz do nich, w jaki sposób ich nauczyć, jak otworzyć na te

0: ten taniec. Więc to jest coś, co myślę jest takim wartościowym elementem, mhm. który będzie ułatwiał naukę i wciąganie ludzi w ten taniec.
1: Piotra przedstawiłem jako demona salsy dzisiaj. Nie wiem, czy to się
0: demon
1: zgadza.
0: Salsy. Demon tańca. Demon tańca. Tak.
1: Edyto, jaki taniec ty najbardziej lubisz?
2: Och, ja lubię, jak który tańczyć czy oglądać. Nie, no. to jest różnica.
1: Dzisiaj pytam o taniec, dlatego że o tańcu rozmawiamy waszym.
2: Tak, taniec, no to wszystkie latynoamerykańskie oczywiście lubię. Tańczyć.
0: A wymień któreś.
2: Tańczyć uwielbiam jive'a, ponieważ na turnieju jest to ostatni taniec. Ja już wtedy jestem tak szczęśliwa, że już mam te wszystkie cztery za sobą i że dotrwałam.
0: Stres
2: i wtedy z tym, tak, z tą radością go tańczę. Natomiast oglądać uwielbiam pasadoble, tylko jest to bardzo wymagający, tak, taki taniec technicznie, więc...
0: Mój nieulubiony taniec.
2: Nieulubiony, do tańca, ale do oglądania jak najbardziej.
1: Piotrze, twój nieulubiony?
0: Mój nieulubiony.
2: No bo to ciężko nauczyć tego.
0: Nie! Ja lubię bardziej takie żywiołowe, typu samba, właśnie salsa, pokrewne salsa, samba.
1: A to nie jest tylko tak, że jak się jest profesjonalnym tancerzem, to musisz jednak tańczyć wszystko?
0: No tak, tak jest. Znaczy musisz. No jakby chcesz poszerzać swoją wiedzę i gdzieś tam czerpać różnych inspiracji z różnych źródeł, z różnych stylów tanecznych, więc to jest fajne, no ale jesteśmy ludźmi, tak, więc mamy jakieś tam swoje personalne likes, dislikes, to co bardziej cię kręci, bo to też jest muzyka, no. To też jest to, w jaki sposób reagujesz na to, co słyszysz, więc to się bardzo mocno łączy z
1: sobą. A jak to wygląda? Zwykle tancerz profesjonalny to jest mężczyzna czy kobieta? Czy tu nie ma żadnego znaczenia?
0: U nas w studiu jakby większość jednak jest kobiet, amatorek, natomiast mamy naprawdę sporą grupę mężczyzn, którzy przychodzą i uczą się tańczyć, niekoniecznie z założeniem, żeby wystąpić w turnieju, bo robią to dla siebie, robią to dlatego, żeby właśnie nabyć pewne umiejętności parkietowe, tak? Bo chcą umieć poprowadzić partnerkę, czy to na weselu, czy na jakiejś imprezie biznesowej i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie, bo jest tak, że oni zostają gdzieś tam, wkręcają się w to środowisko, w ten lifestyle taneczny, programowy, pojawia się pomysł, a może spróbuję, wystąpię w jakimś turnieju. I okazuje się, że to jest spokojnie do zrobienia.
1: To jak zacząć swoją przygodę z turniejami, o tym porozmawiamy za kilka minut, ale padnie też pytanie o zazdrość, bo zakładam, że czasem tak jest, że Am decyduje się na to, żeby tańczyć z pro, ale w domu siedzi rodzina, która tak się przygląda. No, na tym parkiecie to razem tańczą bardzo, ale to bardzo blisko. 226452100, gdybyś ktoś miał pytanie, można dzwonić. Piotr Lewandowski, Edyta Lambryczak razem z nami.
3: Co dziś po robocie?
1: Może właśnie taniec pro-am.

0: Tu czwórka i po robocie, w trakcie wakacji uczymy się nowych rzeczy. Dziś uczymy się tańca, tańca pro-am.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Z jednej strony mamy profesjonalistę, Piotr Lewandowski jest tancerzem, który tańczy od dziecka. I z drugiej mamy amatora, który staje się nagle w dużej mierze profesjonalistą po kilkunastu latach, tak jak w przypadku Edyty Lambryczak, która zaczęła tańczyć w pewnym momencie swojego życia. Edyto, czy ktoś był kiedyś o ciebie zazdrosny, że szłaś na parkiet tańczyć z Piotrem?
2: No, tak, oczywiście. Mój ówczesny mąż, jak usłyszał, no to jak jeżeli chodziło o zajęcia grupowe, był zachwycony, ale kiedy przyszłam do domu i oznajmiłam mu, że teraz będzie proam i super i tu w ogóle całą wizję tego tańca z Piotrkiem, jak my to będziemy, te turnieje i wszystko, no to był mniej zadowolony. Ale wiadomo, rozmowa, też była taka sytuacja, że jak wyjeżdżaliśmy na obóz, pamiętam, gdzieś na Mazury, to po prostu pojechał z nami, tak, bo całe takie środowisko taneczne.
3: Musiał zobaczyć,
2: tak, jak to zobaczył, poznał Piotra. Później było tak, że jak jeździliśmy na turnieje, no to może nie na każdy, ale często jeździł z nami. Myślę, że oswoił temat, tak? No też mądrość po jego stronie.
0: No ja zakładam, że to jest taki wątek, który się pojawia w różnych historiach.
3: Jest to trochę taki stereotyp, natomiast kiedyś jeszcze ten jakby plan nie był tak bardzo znany. Ludzie nie wiedzieli jakby z czym to związać, jak to wytłumaczyć, więc taka myśl tańca, w szczególności u mężczyzn, tak? Czy moja żona gdzieś tam będzie tańczyć z obcym facetem, mogła spowodować jakieś obawy, natomiast jakby w tej chwili no, mamy zawodowe szkoły, profesjonalne studia tańca, które się tym zajmują, które się opiekują, jakby mają swoje regulaminy, pewne wytyczne, więc jakby to już jest stereotyp trochę.
0: To jeśli chodzi o zazdrość, a teraz to, co najważniejsze. Czy każdego dzisiaj jesteście w stanie nauczyć tańczyć? Czy masz takie momenty, że ktoś przychodzi i myślisz sobie, no dobra, te 50 minut to przeboleję, ale następnym razem to się rozchoruje?
3: No jasne, że są. Nie. Znaczy ja mam taką osobowość raczej, że lubię wyzwania. Mhm. Więc im trudniej, tym lepiej. Tym staram się gdzieś tam znaleźć jakieś tam rozwiązanie. A tak naprawdę na koniec dnia to nie chodzi o kroki. Tylko chodzi o to, żeby dać drugiej osobie tą radość. Przekazać trochę tej pasji i takiego czasu, w którym będzie mogła zapomnieć o, nie wiem, o jakichś zawodowych problemach, o rodzinnych sytuacjach, żeby to był czas dla tej osoby. Więc kroki czy taniec jakby są tylko jakąś dla nas przenośną tego.
0: Edyto, to zdradź na koniec, co dał ci taniec pro-am?
2: Taniec, no przede wszystkim właśnie jak idę na salę treningową, tak, to jest to, o czym Piotr mówił, że dla mnie to jest swojego rodzaju medytacja, tylko że w ruchu. Ja po prostu naprawdę na tę godzinę czy półtorej odcinam się, tak, bo skupiam się właśnie na choreografii, na muzyce. Poza tym są rozmowy, są żarty, jest super atmosfera, dookoła tego też jest cała społeczność, tak, także jest kontakt z innymi ludźmi. Do tego myślę, że nauczyłam się też poprzez te starty na turniejach i zmierzanie się z krytyką również, jakby, że lepiej sobie radzę z krytyką, już się tak nią nie przejmuję. Na pewno wpłynął też na pewność siebie, takie poczucie kobiecości. Poza tym...

0: Wiadomo, no, ruch dobrze wpływa na ciało, na umysł, także same plusy.
1: Edyta powiedziała, jak idę na parkiet, Piotr natomiast może powiedzieć, jak idę na tenisa, dlatego że właśnie teraz ma swój trening tenisowy. Tak. Trzeba mieć odskocznie, również tancerzy ją
2: polecamy, mają. Jak najbardziej.
1: Piotr Lewandowski, Edyta Lambryczak, ludzie, którzy zjedli na tańcu Pro-Am zęby. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: No coś podobnego.
1: 23 minuty pozostały do godziny 19:00.

0: To Espresso Tonic w czwórce. 17 minut pozostało do godziny 19. Pamiętajcie, po robocie nie gadamy o robocie.
1: Relaksik.
0: Możemy za to sobie potańczyć, bo razem z nami jest kobieta, która myślę, że na parkiecie porusza się dokładnie tak samo jak w świecie książek i w świecie kultury. Jedna, druga pary numer jeden, czyli Alicja Michalska, która już niedługo, bo w sobotę przejmie stery pokoju na lato.
2: Co tu się dzieje w tej audycji? Cześć! Czy ja w ogóle się tego nie spodziewałam.
0: Czy mogę prosić panią do tańca?
2: Ja słuchałam tego, bo rano oglądałam Taniec z Gwiazdami w dzieciństwie bardzo długo.
0: Ja dużo też oglądałem.
2: Razy.
0: Tam była Katarzyna Skrzynecka w pierwszej edycji, a wygrał tę edycję, tudzież odsłonę, bo edycja to chyba niepoprawnie, Oliwier Janiak.
2: O rany, nie pamiętam tego, ale no...
0: To było w 89.
2: Ale ten głos teraz jak poleciał, wiesz, ten soundtrack, no to po prostu wspomnienia z dzieciństwa, aż mi się miło zrobiło.
0: A ty tańczysz?
2: Oczywiście.
0: A co tańczysz najczęściej?
2: O rany, wiesz co, no u mnie to się zaczęło od takiego tańca, no jakiś tam, wiesz, taniec towarzyski w przedszkolu, potem jak byłam starsza, to jakieś takie taniec commercial, to się tak nazywało. No a potem im dalej w las, no to już wiesz, jazz, modern jazz, solo jazz, a teraz swing.
0: Ty naprawdę to tańczyłaś?
2: Mhm.
0: A swing jest w ogóle super. Zwykle ma się sukienki w kropki, jeśli chodzi
2: tak,
0: o kobiety.
2: Tak, i takie buty specjalne.
0: I
2: stepowałam też przez jakiś czas.
0: Wow.
2: Mam takie buty do stepowania.
0: No, jeśli chodzi o swing, to faceci mają takie portki bardzo, tak, bardzo szerokie. Ale,
2: no, ale
0: fajne.
2: To jest, wiesz, w ogóle to jest klimat, to rzeczywiście są te outfity piękne, to w ogóle też jest muzyka wspaniała, no bo żeby tańczyć, to ta muzyka musi nas porywać.
0: No nie wiem, czy ci opowiadałem, jak kiedyś przed studniówką zaprosiłem na studniówkę dziewczynę, która miała klasę taneczną. A ja nie miałem, więc poszedłem
2: na... No to dobrze, trzeba będzie doskakiwać.
0: Poszedłem na indywidualne zajęcia i potem powiedziała, że to był najlepszy taniec wiedeński tego wieczora.
2: O rany,
0: no, tak
2: no to widzisz.
0: Tak,
2: no to widzisz, coś tam w tobie drzemie w takim razie.
0: A jak będzie wyglądało popołudnie w najbliższą sobotę na antenie czwórki?
2: No właśnie, pokój na lato, który wraca do nas po raz 12. Ja tylko krótko zacznę od prywaty, bo myślę, że wielu z nas może się z nią utożsamić. Każdy z nas na pewno ma obok swojego miejsca zamieszkania jakiś taki punkt, obiekt, miejsce, które co roku pojawia się, kiedy przychodzi wiosna albo lato. No u mnie to był pokój na lato, bo ja mieszkałam obok tego miejsca przez 2 lata i mam takie sentymentalne uczucia do tego miejsca, bo jak tylko widziałam, że pierwsze deski się pojawiają, to wiedziałam, że lato się zbliża i już teraz będzie tylko fajniej, no bo w pokoju na lato rzeczywiście to lato aż nam po prostu pulsuje z każdej strony. Jest to na dodatek miejsce zaprzyjaźnione z czwórką. Kto nas słucha uważnie, ten wie, że nie jedna audycja stamtąd już była.
0: Nie jedna.
2: I tak będzie teraz też w wakacje. Co sobotę o godzinie 15:00 czwórka z pokoju na lato. Będzie o czym rozmawiać, bo to jest miejsce, które tak naprawdę też pulsuje spotkaniami, tematami. Tam się naprawdę wiele rozmów wydarza. Jest cykl nawet taki poświęcony samym rozmowom. Mity, w które uwierzyliśmy. Będą rozmowy o socjologii, o technologii. Zresztą u nas w sobotę będzie też Sylwia Czubkowska, dziennikarka, która zajmuje się właśnie tymi technologicznymi sprawami. Też ją zapytam o to, jak w takim pokoju na lato rozmawiać o technologii, żeby tym samym odpocząć też od niej, no bo to też nie jest łatwe zadanie. Ale będziemy też rozmawiać o jodze, o ceramice, no i nie zabraknie też organizacji.

0: organizatorek, tak na dzień dobry, żeby opowiedziały, co tam będzie się działo przez całe wakacje.
1: Ciekawy jestem, czy Sylwia Czubkowska tańczy. Możesz spytać i powiedzieć, że to moje pytanie.
0: Ale ona zawsze chodzi w takich pięknych spódnicach w grochy, bo ona często jest ubrana w grochy, więc
1: czyli
0: może
1: swing,
0: tańczy swinga.
1: Może swing, faktycznie.
0: Może jednak ten swing ją tam gdzieś porwał.
1: Alicja Michalska przejmie stery w czwórce i w pokoju na lato już w najbliższą sobotę od godziny 15. Ja powiem wam wtedy dzień dobry, prosto ze studia czwórki. Będę chlipał, dlaczego nie mam mnie z wami. No co zrobić? Tak czasem bywa. Dzięki wielkie.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
2: Jeszcze jeden numer
1: jeden,
2: i do domu.
1: Jeden. Już sobie pójdę, obiecuję.

To wychodzi na to, że można mieć jedno marzenie, być jak Patrick Swayze. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o tańcu Pro-Am. I tak będzie przez całe wakacje, że w trzeciej godzinie naszego spotkania będziemy robić nowe rzeczy. Będziemy pływać, nawet jeśli nie umieliśmy pływać. Będziemy jeździć na rowerze, nawet jeśli do tej pory tego nie robiliśmy. Będziemy też tańczyć. Jeśli taniec jest dla nas nowością, to myślę, że będzie to idealny moment, żeby to zmienić. 226452100. Przypominam, ten numer warto znać, a między 16 a 19 nigdy nie będziemy rozmawiać po robocie, przynajmniej w wakacje. Dzięki wielkie za dziś. Magda Żelazowska, Alek Zaleski, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i 5. produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: W Addis Abebie aktualnie 18 stopni i od jutra, w sumie przez cały tydzień, będzie padało. Nie będą to takie intensywne opady, raczej takie delikatne, no ale nadal temperatura nie przebije 20 stopni, co oznacza, że tak, w Etiopii jest teraz chłodniej niż w Polsce. Cieplej natomiast jest na przykład w Nowym Jorku. Tam temperatura, no dzisiaj intensywna, 37 stopni, a w najbliższych dniach dobije do 40. Podobnie będzie na przykład w Sewilli albo w Madrycie. Hiszpania też upalna. No a Polska, no cóż, no, co wam powiem. Przelotne deszcze. Dzisiaj w nocy możecie trochę zmoknąć, ale też bez przesady. Ogólnie jest tak trochę nijako. Temperatura nie dobije już do 30 przez najbliższe parę dni, a opady nie będą takie, że bardzo będą przeszkadzały. Będą raczej tak po prostu latać.
1: Reklama.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
3: Czwórka. To słychać.
4: To słychać.

0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: No jak, przyzwyczajajcie się, bo jest po godzinie 19 i jest czwartek, więc chłopaki z sąsiedztwa. Będziemy tak spędzać całe lato, od poniedziałku do czwartku. Ja i Adam Smularek będziemy tutaj gadać o naszych rzeczach, które nas niesamowicie interesują, na przykład muzyka i inne rzeczy, które musimy wymyślić, co nas jeszcze interesuje oprócz muzyki. Na razie jestem ja sam, czyli Delem przy mikrofonie, a Adam Smularek jest na misji specjalnej. Trochę mu zazdroszczę tej misji. Mogliśmy rzucać monetą, kto zostaje tu, a kto jedzie tam, no ale nas wyprzedził. No i zdecydował, że to on pojedzie na openera. No i dobrze, niech się bawi chłopak. A dzisiaj przed nim naprawdę masa super muzy i chyba najbardziej zazdroszczę mu tego, co już było. Bo właśnie widziałem, że wrzucił zdjęcia zespołu Błoto, dlatego za chwilę zagramy Błoto. Skład, który no, jest taką pomniejszoną formą EAPS-ów, dużo bardziej surowe brzmienie, no i kto wie, ten wie. Oni mają naprawdę niesamowitego skilla w łączeniu przystępnych melodii przez prostego rytmu z bardzo ciekawymi jazzowymi rozwiązaniami. Kto też słyszał, oprócz tego, że niedawno wydali swoją solową płytę, no to jak co roku w lutym wyruszyli w trasę Tribute to Jay Dilla, no ale dzisiaj na opku grają już autorski materiał. Oprócz tego, no to z świata polskiego jazzu dzisiaj gra również Klawo. Dziś też zagramy ich jeden numer. Będzie to numer Mokotów, dlatego że tak się składa, że właśnie w tej dzielnicy Warszawy mieści się Polskie Radio, więc stwierdziłem, że idealnie się wpasuje. Oprócz tego dzisiaj najbardziej żałuję, że nie jestem na openerze ze względu na zespół Clips, ale o tym porozmawiam później. Połączymy się oczywiście z Adamem, zapytamy go, jak tam jest, może nam opowie coś więcej. Wczoraj jak się łączyliśmy, zdradził bardzo dużo. Oczywiście powiedział, pomądrkował, powiedział wszystkie swoje skomplikowane rzeczy dotyczące muzyki. Ja przytakiwałem, i że kojarzę ksywy, które mówię, no ale tak już mam i tak też będę robił prawdopodobnie dzisiaj, a na razie posłuchajcie utworu Wyzysk od Błoto i Mokotów od Klawo.

0: Mokotów od zespołu Klawo, a Klawo dzisiaj zagra na openerze po godzinie 23 na Flow Stage i mam nadzieję, że Adam Smularek tam będzie pod sceną. Halo Adam, jesteś?
1: Halo, halo, Delem, cześć.
0: No, zobaczcie, jesteś? Już jesteśmy w komplecie. Wszyscy chłopacy z sąsiedztwa są teraz na antenie. Mój drogi, jak się tam bawisz dzisiaj?
1: Dzisiaj byłem na jednym koncercie na ten moment, czyli na Błocie, które zapowiadałeś chwilę temu.
0: O, tak.
1: Błoto, które zagrało chyba najbardziej klubowy set ze wszystkich, jakie widziałem dotychczas w ich wykonaniu. No bo wiesz, byłem na tym, co sam mówiłeś, czyli na Błocie grającym J Dile, byłem na Błocie grającym po prostu swój starszy materiał, ale najnowszy, no to już jest... Koniec jazzowego Błota, może tak. Błoto już nie bawi się w jazz, Błoto bawi się w elektronikę i brzmienia klubowe. Także doskonała zabawa na scenie Flow. To jest taka scena, która się mieści w takim małym hangarze.
0: Najważniejsze, że Błoto cały czas kombinują, nie?
1: No pewnie, pewnie. No tutaj Ion D, twórca z Rumunii, muzyk grający na przede wszystkim syntezatorach, wspomógł ich w tworzeniu nowego materiału. No i to słychać, fajnie zrobili bardzo.
0: A powiedz mi, wczoraj, jakbyś podsumował wczorajszy dzień na openerze?
1: Wczoraj. Ja mam dwie niepopularne opinie.
0: Oczywiście, że masz.
1: Oczywiście. Mianowicie moim zdaniem DXX i Florence and the Machine średnio, trochę nuda. I jak gadałem ze znajomymi, którzy byli na nich wcześniej na różnych koncertach, to oni też mówili, że no na przykład byłem na 8 koncertach, Florence, ten jest najsłabszy. Mogłem to usłyszeć, nie mając nawet tego porównania, także to jest taka niepopularna opinia, ale za to parę świetnych oczywiście koncertów też było. No. Nikap, no to oni zmietli, o tym mówiłem zresztą wczoraj, ale Zara Larsson, Viagra Boys, to są dwa takie świetne koncerty. No i David Byrne, chyba król wczorajszego pierwszego dnia openera. Mam wrażenie, że wszyscy piszą głównie o Davidzie Byrne właśnie, bo to jest niesamowita forma, niesamowita zabawa, słowem bardzo broadwayowskie podejście do swojej muzyki. No i oczywiście pojawiły się hity, był Psycho Killer też. Nie myślałem, że kiedykolwiek ze swojego życia usłyszę ten numer na żywo w wykonaniu Davida Byrne'a, ale mamy.
0: A jaka jest pogoda w Gdyni teraz?
1: W tym momencie się zachmurzyło. Kończy się prawdopodobnie najcieplejszy dzień tegorocznego openera, bo dziś mieliśmy 24 stopnie i słońce. Ja nawet, gdy się już zobaczymy z powrotem, to zobaczysz, że było słonecznie, bo ja się oczywiście spaliłem. Także
0: krem z filtrem.
1: Nie za dobrze. No, tak, drodzy słuchacze, korzystajcie z kremu z filtrem.
0: Koniecznie.
1: SPF, świetna sprawa. Ale w tym momencie niestety chmurki, w tym momencie niestety coś tam lekko kropi. Ma nie padać dzisiaj, jako tako, ale ma padać jutro, niestety.
0: Słuchaj, zaraz jeszcze pogadamy o tym, co na openerze, a na razie dzisiaj widzę, że będzie grał Nick Cave, więc się nie obrazisz, jak zagram go właśnie?
1: Nie.
0: Dobra.
1: Nie obrażę się.
0: No to zagrajmy Wild God.

0: Nick Cave, który zagra dzisiaj po godzinie 22 na Openerze, na Main Stage'u. Na Openerze jest teraz Adam Smularek, z którym już rozmawiałem w poprzednim wejściu i teraz również. Halo, halo, Adam.
1: No halo, jestem tu cały czas, nigdzie nie uciekłem.
0: No mam nadzieję, ale z tobą to nigdy nie wiadomo. Powiedz mi, oprócz koncertów na Openerze, no to rok w rok, z tego co pamiętam, działo się tam mnóstwo innych rzeczy. Zwróciłeś uwagę, co tam się dzieje?

0: poza koncertami?
1: Tak, no pewnie, co roku jest szereg aktywności pobocznych, nazwijmy to w ten sposób. Na upartego, jeśli kogoś nie interesują koncerty, to może być na openerze i nie iść na nic, tylko być w różnych tutaj strefach. I mam na myśli to, że na przykład jest kino openerowe. W kinie można obejrzeć, nie wiem, Wartość Sentymentalną na przykład, do niego Darko można obejrzeć, także... Są różne zupełnie pokazy codziennie, więc to też jest to, że to nie jest jakaś jednorazowa akcja, tylko no codziennie można sobie do takiego miejsca wybrać się. Jest Fashion Stage, na której są pokazy młodych projektantów przede wszystkim, ale no, jeśli ktoś sobie chce zakupić jakiś ciuszek, to zdaje się, że tam można właśnie po to się wybrać. Jest też Dom Kultury, w którym codziennie odbywa się również kilka wydarzeń. Jednym z nich jest, uwaga, drag show. Mamy tutaj drag queens, chodzą ubrane bardzo kolorowo, bardzo charakterystycznie, ludzie robią sobie z nimi foty, jest zainteresowanie, na ich pokazach też widziałem, że ludzie przychodzą, także są ciekawi, no i można, jest co robić.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak ogólnie oceniasz organizację Openera w tym roku? No bo też już, to jest też wiele lat tego festiwalu i już miało parę przejść, na przykład jak ja byłem parę lat temu, no to była wtedy ta słynna wielka burza i ewakuacja i schodziliśmy pieszo z pól namiotowych, gdzie niestety spałem, schodziliśmy aż do miasta, żeby znaleźć jakieś suche miejsce. Myślisz, że Opener jest w tym roku gotowy na taką ewentualność?
1: Nie zapominajmy, ewakuacja to była pełna porażka organizatorów Openera wtedy. Zostali bardzo słusznie skrytykowani za to, ponieważ wtedy festiwal po prostu wyprosił wszystkich, tak jak powiedziałeś, i w zasadzie nie zajął się ludźmi, którzy byli wypraszani poza teren imprezy. W tym roku mam nadzieję, że przede wszystkim nie będzie takich warunków ekstremalnych, bo...
0: Miejmy nadzieję.
1: To jest impreza, na którą przyjeżdża około, nie wiem, 80-100 tysięcy osób. No. Oczywiście przez całe 4 dni. No to zająć się taką liczbą ludzi w wypadku nagłego oberwania chmury jest dosyć trudno. Ten temat położyła w tym roku Primavera w Barcelonie też. Co prawda większy festiwal, ale też zupełnie nieprzygotowany na warunki pogodowe. Jeśli chodzi o organizację jako taką, to wydaje mi się jednak, że nie ma się do czego przyczepić. Tutaj opaski wymieniliśmy bardzo sprawnie. Jest otwartych kilka punktów. W mieście są otwarte różne punkty, w których można wymienić opaski, więc niektóre festiwale mogłyby się tego nauczyć. Są ważne, zawsze śmieszny argument, ale ważny dla festiwalowiczów, są porządne sanitariaty. Tak, także to. A poza tym, no to przechodzisz ze sceny na scenę, tak jak teraz. No ja jestem koło Alter Stage, na której nic się w tym momencie nie dzieje i w tym, no nie czuję się, wiesz, przebodźcowany. To jest też ważne. Są takie festiwale, gdzie dokąd nie pójdziesz, to wszędzie łupie muza i są ludzie, którym to jednak trochę przeszkadza. Tutaj nie ma tego problemu. W tym miejscu, gdzie jestem, czuję się w porządku.
0: Słuchaj, wspomniałeś o Primaverze i o Primaverę jeszcze w porównanie Primavery i Openera. O to cię jeszcze zapytam za chwilę, ale wcześniej zagrajmy innego headlinera dzisiejszego dnia Openera, czyli Calvina Harrisa. Jest taki numer od niego, który bardzo lubię. Chyba myślę, że domyślasz się, który. Jest to oczywiście Slide z Frankiem Oceanem i z Migosami. Za chwilę go zagramy i wracamy do rozmowy z Adamem.

0: Calvin Harris, Frank Ocean i Migosi, utwór Slide, a Calvin Harris będzie dzisiaj zamykał scenę main stage na openerze. Chłopaki z sąsiedztwa, tak się nazywa ta audycja. Jesteśmy dzisiaj w komplecie, ale takim trochę rozczłonkowanym. Ja na przykład jestem w studiu na Mokotowie, studiu Polskiego Radia, a Adam Smolarek jest na openerze i się dobrze bawi, tak zakładam przynajmniej. Adam, zgodzisz się ze mną?
1: Tak, a ja sobie siedzę w Kosakowie na trawie obok Alter Stage na Openerze, także można powiedzieć, że tak.
0: No to powiedz, byłeś też w tym roku na Primaverze w Barcelonie.
1: Tak jest.
0: I gdybyś mógł zestawić te dwa festiwale, Opener i Primavera, myślę, że jakby tak popatrzeć ogólnie na skalę europejską, no to obydwa te wydarzenia są znaczące nie tylko jakby dla lokalnych miejscowości, miast, ale też ogólnie europejsko istotne. To jakby się porównał?
1: Z pewnością jest tak, że Opener jest największym festiwalem w Polsce, jeśli chodzi o festiwale komercyjne cały czas, więc dla naszego bezpośrednio rynku, no tak, jest bardzo, bardzo ważny. Primavera natomiast jest ważnym festiwalem, jak się zdaje, bardziej regionalnie. Tutaj mamy ogłoszony na przykład Secret Gig Huberta, który oczywiście, nie umniejszając, jest świetnym artystą. Na Primaverze mamy Secret Gig Olivii Rodrigo. No tak. Jest to trochę inna skala popularności i kosztów, finansów i nazwijmy to prestiżu. Także Primavera jest festiwalem większym, głośniejszym, bardziej znanym, częściej pozwalającym sobie na projekty specjalne albo na ściąganie artysty, który normalnie jest nieobecny. Jest też dużo większym festiwalem, dużo bardziej zarówno przestrzenią, jak i zagęszczeniem ludzi. Tyle co tutaj na cały festiwal, tam wchodzi na jeden dzień. Także dużo to zmienia.
0: Okej.
1: To z pewnością. Przede wszystkim też można powiedzieć, oba festiwale znajdują się nad morzem. No tak, ale Primavera jest faktycznie bezpośrednio na brzegu morza. A tutaj jednak mamy troszkę, tak, z 2 kilometry.
0: No jesteś na lotnisku, więc myślę, że też otoczenie jest trochę inne.
1: No tak, odrobinkę. No jednak Primavera to jest, może nie środek, powiedzmy jednak środek miasta, a tutaj jesteśmy w pewnej odległości od Gdyni,

0: właściwej. Kosakowo to jest zdecydowanie mniejsza miejscowość.
1: Dobrze, na sam koniec rozmowy powiedz mi, na jaki koncert się dzisiaj cieszysz i najchętniej już się nie może doczekać, żeby tam się ruszyć?
0: Idols. Okay. Idols 2050. Koncert, który w ubiegłym roku mnie wymłócił na Primaverze. Mam nadzieję, że w tym roku też się uda. Bardzo dużo osób, zaskakująco dużo osób chodzi w koszulkach Idols dzisiaj. Wydaje mi się, że to są koszulki, które widzę najczęściej.
1: Od Idols zaczęliśmy dzisiejszą audycję. A powiedz, oprócz nich, co jeszcze cię najbardziej interesuje?
0: Dzisiaj?
1: No.
0: Klawo. No Klawo. I Clips.
1: I Klawo i Klipsi. I tak się składa, że gdybym ja był na Openerze, to na pewno już bym dreptał i sprawdzał, czy mogę być jak najbliżej sceny na Klipsach. Wydali jednak mój ulubiony album ubiegłego roku i za chwilę Klipsów zagramy. Dziękuję ci bardzo, Adamie, że się z nami połączyłeś.
0: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia w Warszawie.
1: Do zobaczenia w Warszawie, a teraz So Beat i POV od Klipsów.

I to byli Klipsi, których dzisiaj można usłyszeć na Openerze i naprawdę bardzo żałuję, że ich nie usłyszę. Pusha T i No Malice, czyli autorzy najlepszej płyty rapowej 2025 roku. Let God Sort Them Out, czyli top tier lyricists. No i naprawdę najświeższy dobór bitów, jaki słyszałem w rap grze od bardzo dawna. No ale zaraz jeszcze zagramy inną artystkę, która dzisiaj zagra na main stage'u na Opku, czyli Hell Say, która wydała w tym roku album, a na tym albumie taki singiel jak Lucky. Do tego dorzucę jeszcze utwór, który usłyszałem kiedyś ja na Opku z udziałem Halsey, czyli Him and I. Wykonał go G-Eazy w 2017 roku, no i był to chyba jego jeden z największych hitów. Trochę z łezką w oku, aż myślę sobie o odsłuchaniu tego po latach. A ogólnie z Halsey jeszcze była całkiem śmieszna drama, całkiem niedawno. Pokłóciła się z internetowym krytykiem muzycznym Antonym Fontano. Spór był całkiem gruby. Ona wzięła się na niego ze względu na nieprzychylną recenzję, którą zrobił jej na jednej z płyt i nazwała go gościem, który został wychowany przez troli i edgelordów, na co Antony Fontano odpowiedział w jakiś taki zdystansowany

zdecydowany sposób ciężko mieć do niego pretensje w sumie. Nie powiedział nic kontrowersyjnego, natomiast Halsey rzeczywiście wyrzuciła dużo negatywnych emocji. No ale cóż, ona była tutaj na tej, w tym starciu no, trochę na przegranej pozycji ze względu na to, że nikt nie lubi, jak ktoś usprawiedliwia jakby słabych recenzji. Ale posłuchajmy teraz jej jednak utworu, który myślę, że wszyscy mogą się zgodzić, że jest całkiem niezły, czyli Lucky, a potem hitu nad hitami w wykonaniu G-Eazy'ego i Halsey, czyli Him and I.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Dla wszystkich tych, którzy są już zmęczeni upałami, no to mam dobrą wiadomość, bo nadchodzi lekkie ochłodzenie. Temperatura w całym kraju spadnie o te parę stopni. Nie będziemy już dobijać do 30, a bardziej, tak wiecie, 21-24 w całym kraju. Możliwe też przelotne deszcze. No a jeśli ktoś tęskni za taką całkowitą, wczesnojesienną pogodą, no to proponuję ruszyć się na północ. Na przykład w Kopenhadze temperatura już dzisiaj 19 stopni, no i wietrznie. Będzie też padało w tygodniu. Podobna sytuacja ma się na przykład w Sztokholmie i również w Amsterdamie, więc do tych krajów można sobie uciec, żeby, jeśli ktoś oczywiście tęskni za wiosną, ale jeśli ktoś tęskni za tymi bardzo upalnymi dniami, na przykład z poniedziałku, no to Hiszpania, i to południe Hiszpanii, tam jest aktualnie bardzo gorąco, temperatura nawet do 41 stopni, w Nowym Jorku 37, myślałem, że będzie podobnie na przykład w Tbilisi, bo do tej pory było tam dużo cieplej niż w Polsce, ale nie, no temperatura jest rzeczywiście cieplejsza, ale bez przesady, nie przekracza 30 stopni i również opady. Natomiast cóż, jeśli myślicie, że na przykład teraz w Afryce jest jakoś bardzo gorąco, no to nie. W Kenii, w Etiopii leje i temperatura około 20 stopni.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. Każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
2: Czwórka. To słychać. To słychać.

Chłopaki z sąsiedztwa. Chłopaki z sąsiedztwa, czyli audycja, która dzisiaj ma swoją drugą odsłonę. Przy mikrofonie DLM normalnie będzie towarzyszył mi jeszcze Adam Smolarek. Dzisiaj pojawił się tylko zdalnie, ponieważ wysłaliśmy go na specjalną misję openerowską. W pierwszej godzinie zdradził nam, co tam się dzieje, jak organizacja w tym roku i co robić na openerze oprócz chodzenia na koncertów. Oczywiście opowiedział nam również o swoich ulubionych występach z poprzedniego dnia, no i na co cieszę się dzisiaj najbardziej. A przed chwilą, no właśnie, Marina Herlop. W Chłopakach z sąsiedztwa oczywiście będziemy grali to, co jest teraz na topie i będziemy mówić o bieżących sprawach, ale będziemy również się starać poszerzać wasze muzyczne horyzonty. No i akurat jest ku temu świetny powód, ponieważ Marina Herlop, katalońska wokalistka i pianistka, zapowiedziała właśnie długo wyczekiwany nowy album Dża, który będzie ukaże się już całkowicie w październiku. Na razie mamy jeden singiel nowy, Żaku, który za chwilę zagramy, ale wcześniej no warto wspomnieć o tym, kim Marina Herlop jest. Po raz pierwszy usłyszałem ją w Warszawie, gdzie grała na Avant Arcie, no i myślę, że był to najlepszy koncert na całym festiwalu, jaki widziałem, i naprawdę nie tylko mnie zwaliła z nóg. To jest artystka, która oprócz tego, że po prostu była wychowana w, i wy,

wykształcona klasycznie jako pianistka, no to ze swojego instrumentu korzysta naprawdę jak mało kto i eksperymentuje w niesamowicie ciekawy sposób. Bawi się melodiami głównie jako wokalistka, a pianino jest dla niej taką bardziej podstawą, na której buduje swoje kompozycje. A co ciekawe, śpiewa w totalnie zmyślonym języku. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla niej. Oczywiście czasami korzysta z istniejących słów, no ale przede wszystkim skupia się na tym swoim totalnie stworzonym przez nią świecie. Jeśli chodzi o też jej wizualny aspekt, no to jakbyście zobaczyli ją na koncercie, to naprawdę potrafi zaskoczyć swoimi kreacjami, no ale jeszcze bardziej potrafi zaskoczyć muzyką. La Alhambra to jest singiel, który już od dawna krąży w sieci. Jest to chyba jeden z najmocniejszych utworów w katalogu Haryny Herlop. No i za chwilę wybrzmi, a później świeżynka, czyli właśnie wspomniany już wcześniej singiel Jacques, najnowszy utwór od niej, który zapowiada nadchodzący album. Maryna Herlop w Chłopakach z sąsiedztwa.

Marina Herlop ze swoim najnowszym singlem Jacques, który zapowiada jej nadchodzący album. No jeszcze nie mogę doczekać, jest to zdecydowanie, oprócz Rosalii oczywiście, chyba najciekawsza wokalistka z Katalonii aktualnie, a przynajmniej na moim radarze te dwie artystki z Katalonii są najbardziej na najmocniejszych trybach. Rosalia oczywiście, no to jest już fenomen światowy, no i jedna z największych gwiazd aktualnie. No Marina Herlop raczej jest w undergroundzie, no ale jej kreatywność, jej podejście do instrumentu, no i jej kolejne i kolejne eksperymenty są naprawdę warte uwagi. No a my przenosimy się do mainstreamowych rzeczy. BET Awards, trochę wczoraj o tym wspomniałem, no ale jeszcze nie wspomniałem o najważniejszym. Mianowicie w tym roku rozdali bardzo szczególną nagrodę, no i był cały przygotowany hołd dla uznanych legend. D'Angelo, zmarły już wokalista, otrzymał swój hołd od wielu artystów, no ale otrzymała również artystka żyjąca, która mogła nawet uczestniczyć w całej ceremonii BET Awards, Mrs. Lauryn Hill. No żywa legenda, niewątpliwie nie można inaczej o niej mówić, chociaż trochę w branży muzycznej zapomniana przez to, że wydała tylko i wyłącznie jeden solowy studyjny album, później jeden koncertowy, no ale wpłynęła na hip-hop w taki sposób, w jaki mało kto wpłynął. Myślę, że tak jak wiele osób mówi o największych ikonach hip-hopu i myśli sobie, nie wiem, o Tupacu albo o Notoriusie B.I.G., no to moim zdaniem Lauryn Hill jest absolutnie na równi z nimi, nawet jeśli nie trochę istotniejsza. Wielu artystów wystąpiło w hołdzie dla niej. Nas, Doja Cat, SZA, Doechii, oni wszyscy wykonali utwory z repertuaru zarówno solowej kariery Lauryn Hill, czyli z płyty The Miss Education of Lauryn Hill, ale również z repertuaru jej zespołu Fugees. My za chwilę zagramy utwór X Factor, czyli utwór, który akurat ona sama wykonała na BET Awards, a oprócz tego, no myślę, że doskonale wam znany hit, czyli Doo-Wop, That Thing, Mrs. Lauryn Hill w czwórce.

Genialna, jedyna, niepowtarzalna Mrs. Lauryn Hill i Doo Wop That Thing, czyli jej największy hit prawdopodobnie. Zastanawiam się w ogóle, czy Doo Wop to jest większy hit niż na przykład coś z repertuaru zespołu Fugees, Killing Me Softly na przykład, albo Ready or Not. Tam jej głos również wybrzmiewa i też stało się to jakimś takim momentem ciekawym w hip-hopie, który że zaczął się bardzo mocno rozwijać i pałętać też po innych gatunkach, ponieważ na płycie Fugees i The Miseducation of Lauryn Hill słyszymy wpływy soulu, R&B, czyli czegoś, co zawsze było w okolicy hip-hopu, ale nowością było na przykład wpływy reggae. I to takie smaczne wpływy reggae, takie wiecie, delikatne, brzmiące dobrze i po latach zestarzały się naprawdę całkiem nieźle. No ale przechodzimy do tego, co się ciekawego dzieje ostatnio w muzyce. Dzisiaj usłyszałem bardzo śmieszny news, mianowicie może nie powinienem tak mówić, ale trochę uważam, że dobrze gościowi. Chris Brown dostał zasądzenie, musi wypłacić 13 milionów odszkodowania swojej gosposi za to, że została pogryziona przez jego psa. A ludzie, którzy wiedzą, znają historię Chrisa Browna, wiedzą, że nie jest to specjalnie przyjemny jagiemość. Ma na swoim koncie bardzo dużo podobnych akcji z przemocą. Słynna akcja na przykład sprzed jednego z rozdań Grammy, gdzie przyłożył parokrotnie w twarz Rianie, swojej ówczesnej dziewczynie. Zdjęcia pobitej Riany wtedy obległy cały internet. No i cóż, no, on dalej funkcjonuje, nigdy jeszcze nie trafił za kratki, a takie incydenty zdarzały się w jego karierze wielokrotnie. Moglibyśmy teraz to zakończyć i zagrać Chrisa Browna, ale raczej tego nie zrobimy. Zamiast tego zagramy Rianę z płyty Anti, która w tym roku kończy 10 lat. Czekamy na następny krążek od Riri, a na razie James Joint i Yeah, I Said It.

Wczoraj w audycji Chłopaki z sąsiedztwa mówiłem trochę o małżeństwu państwa Carterów, czyli Jay-Z i Beyoncé w kontekście płyty 444 Jay-Z, który świętował 30 czerwca rocznicę wydania tej płyty. Jest to do tej pory moja ulubiona płyta w jego katalogu. No ale słuchajcie, niezły news trafił całkiem niedawno do sieci. Mianowicie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby brzmiało to jak najmniej absurdalnie, ale jak tu przeczytałem, to naprawdę zacząłem myśleć, że żyjemy w symulacji. Powiem to po prostu wprost. Syn jednego z prezydentów, byłego prezydenta Ugandy, który jest aktualnie generałem, bardzo wysoko postawioną postacią w siłach zbrojnych Ugandy, wyraził jakiś czas temu chęć pojedynku z JMZ o rękę Beyoncé. I nie jest to ściema, naprawdę wpisał to u siebie na platformie X. No i słuchajcie, można byłoby uznać, że dobra, niepoczytalny, coś tam mu się pomyliło, raz sobie pożartował, spoko. Ale on kontynuuje i powiedział, że daje JMZ tydzień na odpowiedź, albo... I naprawdę nie ściemniam, albo odezwie się z tą sprawą do ONZ-u. Sprawa jest poważna, nie wiemy jeszcze co na to Watykan, nie wiemy jeszcze co na to Donald Trump. Wiemy na razie, że generał z Ugandy bardzo lubi Beyoncé. No ale myślę, że między państwem Carterów układa się chyba nie najgorzej. No, nie słyszeliśmy następnej płyty Jay-Z, więc chyba nie musi już za nic przepraszać żony. A ostatni krążek, który słyszeliśmy od nich, to płyta The Carters. A tam oni we dwoje, czyli Jay-Z i Beyoncé, łeb w łeb, mikrofon przy mikrofonie, nagrali naprawdę super materiał. I momentami Beyoncé flowowo, rapowo zjada swojego męża, który rzekomo miał być taką legendą. Posłuchaj.

Balls, The Carters w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Moi drodzy, no dzisiaj przygotowałem trochę newsów muzycznych i co prawda no następny news, jeśli chodzi o absurd, no nie ma podjazdu do historii o generale z Ugandy, który bardzo chce się ożenić z Beyoncé, ale jest również zabawny. A więc Drake, kojarzycie tego gościa, ten jeden Kanadyjczyk, który dostał łomot od Kendricka Lamara jakiś czas temu. No to wydał płytę, płyta nazywa się Iceman, jest co najwyżej średnia. No i jest tam taki jeden numer, Janis, Shut the F Up. Taki nieprzyjemny tytuł dla dziewczyn o imieniu Janis, który Drake postanowił, że po prostu powie, żeby się zamknęły. No, ale zrobiło mu się głupio z tego powodu, że ten numer się stał taki popularny. No i zrobił Janis Only imprezę. Tylko dziewczyny o imieniu Janis mają wstęp. No i to jest impreza przeprosinowa dla dziewczyn o imieniu Janis. Nie żartuję, Drizzy naprawdę to zrobił. Jest to, no znowu, zabawne, absurdalne. Do generała z Ugandy nie ma podjazdu, no ale się wydarzyło i zrobił parę takich imprez w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Miami, w Toronto i w Houston. Całkiem ciekawa sprawa. Przytoczymy zaraz ten numer oczywiście, więc Janis STFU za chwilę w czwórce z płyty Iceman i do tego jeszcze jeden utwór, taki w miarę spoko z tej płyty Iceman. Tak jak już wielokrotnie mówiłem na antenie, nie byłem zachwycony, ale o tym porozmawiam później.

0: Nie było to I Follow You, było to Janice od Drake'a. Moi drodzy, powolutku chłopaki z sąsiedztwa dobiegają końca. Słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze, od 19 do 21. Już wtedy będziemy w pełnym składzie. Adam Smularek wróci z Openera, no i już tutaj na miejscu będzie opowiadał, co i jak było. No a po godzinie 21 audycja Przester i dzisiaj pierwszy raz na antenie. Ze mną już w studiu jest Zuza. Opowiedz, co dzisiaj będziesz na tej swojej pierwszej audycji robiła?
1: Ja w pierwszej audycji będę się troszeczkę przedstawiać, muzycznie najbardziej. I też chciałabym poznać moich słuchaczy, więc zachęcam bardzo do dzwonienia na antenę. Jeszcze nie znam numeru, ale tutaj Michał za chwilę mi go poda i wszystko będziemy mówić w trakcie przesteru. Będzie dużo muzyki gitarowej, będzie rap. Mam nadzieję, że was pozytywnie zaskoczę i będziemy spotykać się co czwartki o 21.
0: No to wiecie, zostawiam was w dobrych rękach, a na sam koniec Run to Atlanta, również z płyty Iceman Drake'a. Żegnam się przy mikrofonie przez poprzednie dwie godziny, mówił Del M i tak jak już wspomniałem, słyszymy się w poniedziałek. Dobry

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Czwórka. Czwórka. To słychać.
3: To słychać. To słychać.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, co się dzieje za oknem. Dzisiejszy wieczór zapowiada się całkiem spokojnie. W większości kraju będzie od 17 do 21 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie. W Warszawie około 20 stopni, w Krakowie 21, we Wrocławiu nawet 22. Nad morzem trochę chłodniej. W Gdańsku około 17-18 stopni. Na zachodzie i północy chmur będzie trochę więcej. Miejscami może pojawić się przelotny deszcz, ale w wielu regionach noc zacznie się pogodnie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Well Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja.
7: Czwórka.
8: Czwórka. To słychać.
9: To słychać.

0: Chester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: No dobra, zobaczmy, czy po kilku latach przerwy nadal pamiętam, jak prowadzi się audycję. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Pomyślałam, że na początek po prostu zabiorę was do mojego muzycznego świata, więc będą artyści, z którymi jestem od lat, będą moje aktualne obsesje, będzie trochę nowości i kilka rzeczy, które mam nadzieję, że dopiero dziś ze mną odkryjecie. No więc poznajmy się trochę. Zachęcam was do dzwonienia na antenę 226452100, to nasz numer. Wpadnijcie też na Instagram Czwórki zobaczyć moją zapowiedź, a my zaczęliśmy sobie od Giz i kawałka Disco z ich debiutanckiego albumu Projector. Od kilku miesięcy praktycznie nie potrafię przestać słuchać tego numeru i myślę, że to też dobra zajawka tego, co będzie w Przesterze ogólnie się działo. Z Giz pozostaniemy, ale przeskoczmy sobie na coś z drugiego albumu.

Ależ ja uwielbiam to końcowe szaleństwo. To było 21-22 od Geese, a my mamy 13 minut po godzinie 21. Muszę się wam do czegoś przyznać, ale myślę, że już się po części domyśliliście. Od kilku miesięcy praktycznie ekipa Geese nie schodzi mi ze słuchawek. Wiecie, jak czasem tak się trafi taki zespół, którego słuchacie w kółko i nie potraficie, a trochę podświadomie w ogóle nie chcecie się od tego uwolnić? No to właśnie ja tak mam z gęsiami. Dajcie znać, kto aktualnie u was w ogóle pełni taką rolę. Może macie takiego artystę. Ja Geese miałam okazję zobaczyć w tym roku na festiwalu Primavera w Barcelonie i wyszłam z tego koncertu z przekonaniem, że jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, to za kilka lat będą jednym z największych zespołów współczesnej sceny indie. Z jednym z członków zespołu spotkamy się jeszcze później, a teraz kolejna odsłona Geese, a to jest audycja Przester w radiowej czwórce.

0: dodaj do playlisty.
1: Słuchacie Czwórki, a to jest premiera audycji Przester. Powiem wam szczerze, że jestem zmęczona już trochę muzyką podsuwaną mi przez algorytm na moim serwisie streamingowym i sobie ostatnio zaczęłam trochę wracać do starych patentów szukania muzyki. Dlatego też ostatnio coraz częściej znowu sprawdzam, kogo moi ulubieni artyści zabierają ze sobą po prostu w trasy koncertowe. To jest właśnie często bardzo dobra rekomendacja. W ten sposób trafiłam na

ekipę West Side Cowboys, którzy właśnie supportowali Geese podczas ostatniej trasy. Debiutancki album wydają dopiero w sierpniu, więc myślę, że to idealny moment, żebyście dodali ich do swojej playlisty i mogli pochwalić się znajomym, że byliście pierwsi.

0: To byli West Side Cowboys, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy ich wspólnie w Przesterze.
1: Na zapętleniu.
0: Gdyby ktoś zapytał mnie o artystów, którzy najbardziej ukształtowali w ogóle mój sposób słuchania muzyki, no to bez zająknięcia bym powiedziała King Król. Archie bez wątpienia jest jednym z najważniejszych głosów brytyjskiej sceny alternatywnej swojego pokolenia. Często się też mówi o nim jako artyście, który pokazał, że właśnie ta muzyka gitarowa może znowu być nieprzewidywalna. No i jest jeszcze przecież ten jego charakterystyczny, chropowaty wokal, który stał się dla niego właśnie narzędziem do wylewania z siebie emocji. Do dziś bardzo często wracam myślami do jego koncertu na OFF Festiwalu w 2023 roku. Jestem ciekawa, czy ktoś z was też wtedy stał pod główną sceną w Katowicach. Dajcie znać, dzwońcie. Przypominam w tej chwili numer, którego jeszcze się uczę, więc dajcie mi chwilę. 226452100. No i co? Powspominajmy sobie. Grajmy.

Jako pierwszy poleciał King Krul, to było Easy Easy z jego debiutanckiego albumu Six Feet Beneath the Moon, rok 2013. A teraz do notatek dopisujemy kolejny sposób na odkrywanie nowej muzyki. Polecam zawsze wam sprawdzać, z kim grają wasi ulubieni artyści, z kim nagrywają, u kogo występują na fitach i co robią w ogóle poza swoimi głównymi zespołami. Bo ja w ten sposób trafiłam chociażby na właśnie solowy projekt członków brytyjskiego zespołu Baritalia, który na pewno w przesterze usłyszycie, a tak też odkryłam Gala Go, którego przed chwilą usłyszeliście na antenie. Jest to przyjaciel i wieloletni współpracownik Archiego Marshalla, a.k.a. King Króla. Śpiewa po hiszpańsku, tak jak zresztą było słychać, i tworzy bardzo czułą taką nostalgiczną muzykę i fun fact jest taki, że King Król z wdzięczności za ich relację nagrał o nim piosenkę, niestety nie

udało mi się jej znaleźć, bardzo chciałabym ją usłyszeć, może jeszcze mi się kiedyś uda wam ją przynieść. No jeśli nie trafiliście na Galago, to mam nadzieję, że te dwa numery, które dzisiaj w Przesterze polecą, zachęcą was do sprawdzenia jego ubiegłorocznej płyty Solo Quiero Ser Tu Perro. Usłyszeliśmy już Uno Mancha de Vino, a teraz jeszcze raz usłyszymy duet, czyli właśnie King Król wystąpił na tej płycie gościnnie. Numer nazywa się Barefoot.

Za niecałe 20 minut wybije nam godzina 22. To jest Przester w radiowej czwórce. A przed chwilą na antenie usłyszeliście Arctic Monkeys z piosenką Chude. Nie mogę przeklinać na antenie, ale Arctic Monkeys. I myślę, że gdyby nie oni, to tej audycji po prostu by nie było. To był pierwszy zespół, przy którym naprawdę przepadłam. Wszystko zaczęło się od Old Yellow Bricks, które moja kuzynka wysłała mi na moją Motorola z klapką przez Bluetooth, a chwilę później, tylko proszę nikomu o tym nie mówcie, na moim komputerze znalazła się spiracona cała płyta Favorite Worst Nightmare. To właśnie Arctic Monkeys otworzyli mi w sumie drzwi do świata muzyki, której no, słucham do dziś, a po tych wszystkich latach mogłaby też chyba śmiało powiedzieć, że no, nadal są moją taką największą muzyczną miłością i nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. No i jeszcze jest Alex Turner. Dla mnie to jest jeden z tych artystów, którzy potrafią zrobić wszystko, napisać świetną piosenkę, zmienić brzmienie całego zespołu, a przy tym w ogóle nie stracić swojej artystycznej tożsamości. Naprawdę trudno mi znaleźć drugiego tak kompletnego artystę, ale jeżeli wy na przykład kogoś takiego znacie, to chętnie to usłyszę u nas na antenie. Przed wami dwa numery z płyty Favorite Worst Nightmare. To jest moja ulubiona płyta ever, można nawet chyba powiedzieć.

I zaczniemy sobie od mojego ukochanego Do Me A Favor, a potem od Old Yellow, a potem poleci Old Yellow Bricks, od którego wszystko się zaczęło.

Za nami Arctic Monkeys, a wysłuchacie audycji Przester w czwórce, za mikrofonem niezmiennie ja, czyli Zu. Przez chwilę myślałam, że taka muzyczna strzała Amora, jak przy Arctic Monkeys, zdarzy mi się tylko raz, a potem usłyszałam Jackie Down the Line, Fontaine's DC. No i od tamtej pory bacznie śledzę rozwój tej irlandzkiej grupy i w ogóle w ich historii jest coś, co bardzo przypomina mi historię Arctic Monkeys, i oni też z płyty na płytę są coraz bardziej odważni i właśnie zmieniają swoje brzmienia, ale nigdy gdzieś nie gubią tej własnej tożsamości. Ja nie potrafię wskazać mojego ulubionego albumu Fontaine's DC i szczerze mówiąc chyba nawet nie chcę tego robić. Każdy z nich jest dla mnie ważny z trochę innego powodu, na przykład Skinty Fia była pierwszym albumem, który usłyszałam, może gdzieś na podium, na pierwszym miejscu, z minimalną przewagą wybrałabym drugi album, tak mi się wydaje. Na pewno jednego jestem w 100% pewna. Naprawdę wierzę, że to jest zespół, który zasługuje na to, żeby być jednym z największych na świecie. I teraz na antenie czwórki usłyszycie Lucid Dreamer i to jest specjalna wersja live, którą właśnie znajdziecie, której jakby wersję oryginalną znajdziecie na drugiej płycie, ale w zupełnie innej aranżacji, więc posłuchajmy.

Zagramy sobie jeszcze jedno Fontaine's DC, wskoczymy sobie w ich ostatnią płytę Romance. Wybrałam dla was numer Sundowner i mam pewną ciekawostkę. Zwrotek wcale nie śpiewa frontman grupy Graham Chitten, a gitarzysta zespołu Connor Carley. Liczę, że będą coraz częściej wykorzystywać jego umiejętności wokalne. Grajmy.

0: Wybiła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Szybki rzut oka na pogodę. Temperatura będzie stopniowo spadać do około 15-18 stopni w całym kraju. W Warszawie i w Poznaniu właśnie około 18 stopni. We Wrocławiu najcieplej będzie około 19 stopni. W Krakowie 18, a w Gdańsku około 17. W większości kraju noc zapowiada się spokojnie i bez większych opadów, choć na północy i zachodzie może utrzymywać się więcej chmur. To jest idealna pogoda na wieczorny spacer albo dwie godziny dobrej muzyki.
2: Czwórka, to słychać.
3: To słychać.

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Jeszcze na chwilę zostajemy przy moich muzycznych klasykach. The XX, no właśnie, poznałam ich jeszcze jako nastolatka, a naszym pierwszym spotkaniem był ich koncert pokazany na MTV Live HD. Ten kanał zresztą pokazał mi bardzo dużo brytyjskiej muzyki i oni dla mnie trochę byli zawsze kontrastem do Arctic Monkeys, no bo oni też są dowodem na to, że czasem właśnie w tym muzycznym minimalizmie tkwi siła. Na koncert The XX czekałam ponad 10 lat, a kiedy już się doczekałam, zobaczyłam ich dwa razy w ciągu jednego miesiąca, bo najpierw na festiwalu Primavera w Barcelonie, a dosłownie wczoraj na Openerze, więc jestem bardzo świeżo po tym kolejnym, bardzo emocjonalnym doświadczeniu. I skoro już jesteśmy przy Openerze, to od razu mała zapowiedź. W sobotę o 20:00 zapraszam na pasmo muzyczne. Będziemy właśnie na pewno rozmawiać o Openerze, powiemy sobie więcej o The XX, The Cure i innych perełkach z tego rocznego line-upu.

0: not together.
1: A skoro padło już słowo minimalizm, mam dla was kolejny zespół, który udowadnia, że czasem naprawdę nie trzeba wiele. Jabu to trio z Bristolu, które porusza się gdzieś pomiędzy dream popem, trip hopem i elektroniką. To jest tak zwana muzyka kojąca.

0: Świeży sygnał.
1: Dokładnie tak, czas na świeży sygnał. Będzie to stały segment Przesteru, w którym co tydzień właśnie będę podrzucać wam najciekawsze muzyczne premiery ze świata tak zwanego niezalu. Na początku Channel Beats. Po bardzo dobrze przyjętym debiucie wracają z albumem Your Day Will Come. To jeden z tych projektów, no, który bardzo ciężko jest wrzucić do jednej muzycznej szuflady. Dajcie znać, czy udało wam się już sprawdzić może ich najnowszy album. To akurat przede mną. Mam nadzieję, że też tą piosenką wywołam na twarzy pewnego Igora uśmiech. Dostaliśmy też kolejny singiel od Charlie XCX. Wink Wink zapowiada album Music Fashion Film, którego premiera za niecały miesiąc. No i jeśli kolejne utwory będą trzymały ten poziom, to naprawdę jest na co czekać.

To była Charlie XCX Wink Wink, a ja wrócę jeszcze na chwilę do pierwszego singla zapowiadającego album Music Fashion Film. W Rock Music Charlie śpiewa: I think the dance floor is dead, so now we're making rock music. I jest jeszcze ktoś, kto z rockiem flirtuje równie chętnie. Na początku czerwca Vince Staples powrócił z nowym albumem Cry Baby, gdzie również skręcił sobie w stronę rocka i bardzo umiejętnie połączył go ze swoimi rapowymi korzeniami. Cry Baby to dla mnie też dowód, że reprezentant Compton wciąż potrafi świetnie komentować współczesny świat i właśnie za to go uwielbiam, a te rockowe inspiracje tylko dodają tej opowieści jeszcze więcej charakteru. Posłuchajmy więc Vince'a, wysłuchajcie audycji Przester w radiowej czwórce. You are the devil.

Za chwilę usłyszycie artystę, którego chyba najtrudniej mi opisać w całej dzisiejszej audycji. Dean Blunt od lat konsekwentnie wymyka się absolutnie wszystkim gatunkowym łatkom. Jest producentem, songwriterem, artystą wizualnym i też przede wszystkim kimś, kto od zawsze robi muzykę wyłącznie na własnych zasadach. In the front, in the back, in the face. On the hip, what nigga, what trip? Come see what gone, girl, come see what's up.

Bardzo lubię Dina za to, że ma niesamowitą intuicję do ludzi, z którymi współpracuje. Na swoim koncie ma na przykład współpracę z takimi tuzami jak Skepta czy A$AP Rocky. Ten damski wokal, który słyszeliście, należał do Joan Robertson, z którą Dean jest już chyba absolutnie nierozłączny, a ją solo usłyszycie na tegorocznej edycji OFF Festiwalu. W ostatnich latach obok Dina Blanta często pojawiał się też Elias Ronenfeld. Jeśli to nazwisko jeszcze wam nic nie mówi, to naprawdę warto je zapamiętać. Elias jest wokalistą duńskiego Ice Age, jednego z najciekawszych postpunkowych zespołów ostatnich kilkunastu chyba lat. W maju ekipa wróciła z nowym albumem For Love of Grace and the Hereafter, więc to jest dobra okazja, żeby ich sobie dzisiaj przypomnieć. Najpierw Dean Blunt i Elias Ronenfeld razem, a później Ice Age.

0: Dodaj do playlisty.
1: Pora na kolejne Dodaj do playlisty, czyli segment, w którym podrzucam wam artystów, których naprawdę warto mieć na radarze. John Glacier to jedna z najciekawszych postaci współczesnego brytyjskiego rapu. Sama sobie pisze teksty, sama produkuje i od lat też konsekwentnie buduje swój własny świat, kompletnie nie przejmując

się tym, co akurat jest modne. Ona nie idzie raczej z trendami. Na dodatek wydaje się być mega fajną dziewczyną, która ma też do siebie bardzo dużo dystansu. Ona ma w sobie taki bardzo fajny muzyczny pazur. Jeśli jeszcze nie trafiliście na nią nigdzie, to proponuję zacząć właśnie od tych dwóch numerów.

0: Świeży sygnał.
1: Czas na jeszcze jedną nowość. Tym razem przenosimy się do Meksyku. Diles que no me ma... Jeszcze raz. Diles que no me maten. Kilka tygodni temu wydali swój czwarty album Escrito en Agua. To jest zespół, który mega sprawnie łączy sobie post-rock z psychodelą. Potrafią też tam wrzucić coś jazzowego i co ciekawe też nie boją się poezji. A ich nowa płyta zbiera w ogóle naprawdę świetne opinie. Sama dopiero zaczynam odkrywać ich dyskografię. No tak jak wam powiedziałam przed chwilą, ten ostatni album to jest moje odkrycie, więc jeszcze mam 3 do nadrobienia. No sporo słuchania przede mną, ale mam też przeczucie, że to nie jest ostatni raz, kiedy usłyszycie ich w przesterze.

Na początku audycji obiecałam wam, że jeszcze wrócimy do jednego z członków GIS, no i dotrzymuję słowa. Nie mogło dziś zabraknąć Camerona Wintera, który oprócz historii GIS pisze równie ciekawą historię solo. Na Primaverze w Barcelonie miałam okazję zobaczyć go na żywo i był to, no nie będę owijać w bawełnę, jeden z najlepszych koncertów, jakie kiedykolwiek widziałam. Ciężko mi jest w ogóle do dziś to opisać słowami, bo on jest taki niepozorny, taki młody, a wylewa z siebie takie emocje, że no nie da się nie wzruszyć, nie da się nie wyjść z tego koncertu z jakimiś nowymi życiowymi przemyśleniami. No, też miałam wrażenie, że po prostu jestem świadkiem czegoś naprawdę dużego. I jako pierwsze niech poleci sobie Zero Dollars, a my sobie jeszcze wrócimy.

Na koniec zostawiam Was z utworem Love Takes Miles. Dziękuję, że spędziliście ze mną te 2 godziny. Ogromne podziękowania także dla Michała i Aleksa za wsparcie i pomoc przy realizacji tego pierwszego przesteru. Ja nazywam się Zuza Zielińska. To był przester. Do usłyszenia za tydzień.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejsce, z którym

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo

0: Ej, mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie we śnie zdjęcie, jak stoję na ulicy w twoim mieście.
1: Nigdy tu nie byłem
0: wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.

0: udowadniamy formę zawsze, gdy ruszamy w trasę.
1: Nie tak dawno przed lustrem pytałem, kim jestem, żeby sens nadać pustce, zaaranżować bezkres. W tydzień mam studio, rok później dwie epki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Thank you.

sądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe

0: sam bawi się, ale z bawi się matka. Co tak myślę, bo chyba nie wiem, chodzić kogoś ludzić.
1: Odwiedzam katki, katka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

Wpływ leci zatop. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka. Raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci zatop. Odwiedzam

odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy.

0: zróbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno,
2: może rzućmy kosz.
1: Czy nakręcić tu razem porno,
2: ona ma długi włos.
1: Jak krótki ląd i zaraz płonie. Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
2: Może zróbmy kosz.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łuziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały haters block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby